Taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był leki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję zdrowie z kumplami na

0: Reklama.
1: Captain Jack na żywo! Już w najbliższą sobotę w Guarana Premium Club.
2: Ayo, Captain Jack! Ayo, Captain Jack! Bring me back to the railroad track!
1: Ten wielki

0: Reklama.
1: Mam ochotę na safari.
2: Na safari to trochę daleko.
1: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
2: A ile można upolować?
1: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
2: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
3: I po reklamie.
4: SK Ostrzeszów News.
5: Jagoda Mośpan, zapraszam na codzienny magazyn reporterów SK Ostrzeszów. Dlaczego Ostrzeszów zajmuje ważne miejsce w historii wielu norweskich rodzin? Odpowiedź prowadzi do działającego tu podczas wojny o flagu 21C, o obozie, jego jeńcach i wizycie premiera Norwegii. Teraz w naszym magazynie opowie kierownik muzeum w Ostrzeszowie Mirosława Rzepecka.
6: Z samego początku okupacji Ostrzeszów powoli stawał się miastem za drutami. Na początku jesienią 1939 roku do obozu zaczęto przywozić, gdzie był to Stalag 21A, wcześniej jeszcze taki obóz przejściowy, gdzie i cywile, i żołnierze byli więzieni. Najpierw był właśnie obóz przejściowy, potem Stalag 21A, później, kiedy już byli Norwegowie, to był Oflag 21C i wtedy zdecydowaną większość więzionych tutaj ludzi stanowili norwescy oficerowie. A od początku to było tak, że na cele obozowe przeznaczano budynki szkolne, fabryczne, place. Miasto nie było przygotowane na wielką ilość ludzi, a w czasie całej okupacji przez ostrzeszowskie obozy przewinęło się ponad 120 tysięcy jeńców, więźniów różnych narodowości. Oprócz Polaków na początku wojny więzieni tutaj byli żołnierze całej prawie okupowanej Europy. Byli jeńcy francuscy, brytyjscy, holenderscy, Belgowie, no można by wymieniać bez końca, nie było praktycznie narodowości, której żołnierze walczący w różnych armiach nie byliby tutaj więzieni w strasznych warunkach, bo na początku właśnie były to i obozy pod namiotami na placu Borek na przykład, gdzie ani infrastruktury sanitarnej, ani niczego nie było oprócz namiotów i jakiejś tam cienkiej warstwy słomy do spania. Później przystosowywano budynki szkolne, budynki fabryczne do zakwaterowania jeńców i były mniejsze, większe transporty. Piękna była też postawa mieszkańców miasta, którzy pomagali od samego dworca, podając, rzucając chleb, coś do picia, coś, co pomagało przetrwać te pierwsze chwile. I to działo się przez całą wojnę, gdzie praktycznie maleńkie miasto, bo Ostrzeszów liczył wtedy około 5 tysięcy mieszkańców, było w stanie zmobilizować się, pomagać, wyżywić przede wszystkim taką rzeszę ludzi. Kiedy przybyły tu pierwsze transporty Norwegów, w sierpniu 1943 roku była już zupełnie inna sytuacja. Było ich nieco mniej niż w początkowej fazie. Oflag już musiał być podporządkowany postanowieniom konwencji genewskiej, która między innymi mówi o tym, że oficerowi należy zabezpieczyć miejsce do spania, wyżywienie, pranie, możliwość nauki, wypoczynku. I to wszystko już w norweskich czasach, tak w cudzysłowie mówiąc, było realizowane, bo oficerowie norwescy zakwaterowani byli przede wszystkim w budynku dzisiejszego zespołu szkół numer 1 i pierwszego liceum. I tam w każdym z tych obiektów był wieniecki samorząd. Działała biblioteka. Jeńcy mieli swoją kaplicę, swoją służbę i duszpasterską, i medyczną, bo było to niezbędne przy rzeszy nie najmłodszych już ludzi. I wśród jeńców norweskich odnotowane były przypadki dobrowolnego zdecydowania się na uwięzienie. Byli jeńcy dobrowolni, wiemy o lekarzu i sanitariuszu, który był i sanitariuszem, i pastorem. Lekarz to Karl Otto Bergwitz Larsen. Pomógł bardzo wielu ludziom, o czym świadczy takie podziękowanie, laurka, która po pomniejszeniu mieści się na planszy 100 na 70 cm, gdzie jest niesamowicie dużo podpisów ludzi, którym lekarz pomógł. Drugi z kolei, pastor i sanitariusz w jednej osobie, Asle Enger. Historia zatacza koło. Po latach, w 2010 roku, kiedy mieliśmy jubileusz miasta, przyjechała do Ostrzeszowa córka pastora Asle Engera i przywiozła nam eksponaty, które są prezentowane na norweskiej wystawie. Zabawkę dziecięcą, dziewczęcą, kuchenkę, w której są dwie blaszki, jest garnuszek, kuchenkę, którą zrobił inny jeniec, a tata posłał swojemu dziecku, swojej córce na urodziny. Po ponad 70 latach zabawka trafiła do Ostrzeszowa. Do tego jeszcze pani przywiozła zestaw kieliszków liturgicznych, którymi posługiwał się jej ojciec właśnie tutaj w Oflagu. Takich norweskich kontaktów mieliśmy bardzo dużo, a zaczęło się to wszystko od pana Eivinda Grunta, którego ojciec był więźniem Oflagu 21C i wiosną 82 roku Eivind pierwszy raz odwiedził Ostrzeszów. Przywiózł nam dwie fotografie, spinki od koszuli swojego taty i kopię pamiętnika. Niefortunny był ten pierwszy kontakt pana Eivinda z naszym miastem, bo była to końcówka stanu wojennego, w czasie którego obowiązywało wiele zakazów i rygorów, między innymi posiadanie aparatu fotograficznego takiego reporterskiego też musiało być w odpowiednich miejscach zarejestrowane, zgłoszone i nieświadomy tego Eivind z zawodu dziennikarz, pracownik norweskiego Czerwonego Krzyża, nauczyciel w międzyczasie, taki człowiek renesansu, wielu zawodów, wielu talentów, który jako pierwszy został uhonorowany medalem za zasługi dla miasta i gminy Ostrzeszów, ale to jest oddzielna historia. W każdym razie, kiedy Eivind wędrował ulicą Zamkową, został zatrzymany przez patrol uzbrojonych funkcjonariuszy pod zarzutem szpiegostwa, bo pierwszym wielkim przestępstwem było to, że posiadał aparat z teleobiektywem, a drugim, że wędrował z planem miasta zrobionym po wojnie już przez Norwegów na podstawie pomiarów długości ulic krokami. Podejrzewam, że był to duży stres dla Eivinda, bo pisząc wspomnienia na któreś tam już lecie, 25-lecie naszych kontaktów, napisał, że właśnie w momencie, kiedy był zatrzymywany, to już widział siebie na dalekiej Syberii przerzucającego kamienie z jednej kubki na drugą. Tak bardzo humorystycznie podszedł do tematu. No ale kiedy doprowadzono go na komisariat, kiedy przy pomocy germanisty z sąsiadującego z komisariatem liceum wytłumaczył się, że nie ma wrogich zamiarów, bo tu zatrzymując go, no, stwierdzono, że mówi, że jest Norwegiem, rozmawia po niemiecku i w ręku trzyma plan, według którego zatrzymano go na Adolf Hitlerstrasse, no to musi szpieg. Okazało się, że nie posiada wrogich zamiarów. Po już rozmowie z pomocą tłumacza ówczesny komendant milicji zezwolił mu na fotografowanie wszystkiego, bo ten szukał wojennych śladów swojego ojca. No i komendant wyraził zgodę na robienie zdjęć wszystkim obiektom, ale nie wolno mu było umundurowanych, uzbrojonych funkcjonariuszy fotografować. Gościa zaprowadzono później do Urzędu Miasta i Gminy, do pana naczelnika i dla mnie jako początkującej muzealniczki, bo było to moje pierwsze półrocze pracy tutaj i akurat no, zostałam sama zostawiona na gospodarstwie, bo pan kierownik, pan Józef Janas, oprócz pracy w muzeum był jeszcze nauczycielem, no i były takie dni, że był tylko w szkole, tutaj dzieliliśmy się tą pracą. Państwo gruntowi, bo pierwszy raz był sam Eivind, drugi raz chyba też. Później zaczął przywozić swoją rodzinę, żonę, wnuki i jego dzieci, których miał dwójkę. Nie mogły zrozumieć, co ojca tak przyciąga do takiego jakiegoś małego miasta, nie wiadomo gdzie. I w momencie, kiedy przygotowywaliśmy się do jubileuszu takich 25-letnich kontaktów z Eivindem, z norweskim środowiskiem kombatanckim, bo ten człowiek rozkręcił taką akcję pozyskiwania archiwaliów, pamiątek, gdzieś tam były albo w domowych szufladach, albo przekazane do norweskich muzeów, ale tam no, nie było to zbytnio eksponowane i raczej było w szufladach, w magazynach muzealnych i mamy takie eksponaty, które przywędrowały do nas z Norwegii, odebrane z norweskich muzeów, gdzie były gdzieś tam archiwizowane, a u nas są na wystawie i właśnie na pytanie, dlaczego stamtąd przywieźli, no bo tam się o tym nie mówi, a wy to pokazujecie. W ten sposób po założeniu przez Eivinda w Norwegii takie Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w Ostrzeszowie. W Norwegii zaczęły się odbywać takie no, regularne akcje, bo Eivind dziennikarz w prasie norweskiej zamieszczał notatki, że jest pomysł na to, żeby w Ostrzeszowie stworzyć norweską wystawę, że mamy mało eksponatów, że każda następna rzecz, która wzbogaci wystawę, no to będzie coś pięknego, że po kilku latach takiego reklamowania, promowania tego, co chcemy zrobić, zaczęły do nas przyjeżdżać najpierw rodzinne grupy, potem takie zorganizowane autokarowe wycieczki norweskie. I kiedy w 96 roku otworzyliśmy stałą wystawę, bo wcześniej tak kompletując te muzealia, robiliśmy wystawy czasowe, żeby pokazać, że coś się dzieje, ale jeszcze nam brakuje, żeby pokazać to jako stałą ekspozycję. I właśnie kiedy w 96 roku otworzyliśmy stałą wystawę, to no troszeczkę nie dopisały władze norweskie czy nasze tutaj konsularne. Eyvind był zawiedziony, że w Norwegii się dużo dzieje. Przyjeżdżają jeszcze wtedy bardzo już wiekowi więźniowie. Przyjeżdżają ich dzieci, wnuki, rodziny norweskie, a mało takie to upublicznione tam, pomimo, że starał się bardzo. I dopiero w 2007 roku, kiedy też przy pomocy Eyvinda znaleźliśmy nazwisko Stoltenberg w wykazie jeńców i okazało się, że jest to dziadek premiera wtedy w Norwegii działającego, no to tak prawie 2 lata trwały takie podchody, gdzie nie od razu pan premier zdecydował, że chce przyjechać gdzieś tam do małego Ostrzeszowa, ale kiedy już sprawa nabrała rozpędu, kiedy premier powiedział tak, to wiele rzeczy nas tu zaskakiwało, bo nie mieliśmy wcześniej ani z protokołem dyplomatycznym, ani z procedurami takimi, tymi już na międzynarodowym szczeblu zbyt wiele do czynienia, ale kiedy zapadła decyzja, że premier przyjedzie, a my tutaj przygotowaliśmy taki cykl imprez, norwesko-ostrzeszowskie jubileusze, gdzie było zaplanowane i otwarcie wystawy, i koncert ostrzeszowskiej orkiestry, która pierwszy raz w naszym mieście jako ostrzeszowska orkiestra zagrała marsz skomponowany w czasie II wojny i grany przez norweską orkiestrę obozową. Atrakcji takich ostrzeszowsko-norweskich było wiele. W każdym razie, kiedy już zapadła decyzja, że premier odwiedzi Ostrzeszów, przyjechały do nas panie z ambasady norweskiej, gdzie już trzeba było tak bardzo szczegółowy program z minutowym rozliczeniem, ile spacerujemy z obiektu do obiektu, ile ma trwać konferencja i wszystkie rzeczy wchodzące w skład tych uroczystości. Stwierdziliśmy, że dobrze się dzieje, a to akurat był taki jubileuszowy rok 25-lecia. Rok wcześniej Eyvind właśnie jako pierwszy dostał medal za zasługi dla miasta i gminy Ostrzeszów, bo wiele rzeczy zrobił i to, że ta wystawa tak wygląda, to jest naprawdę jego wielka zasługa, ale w czasie tych przygotowań do spotkania z premierem, który przywiózł ze sobą prawie połowę norweskiego rządu, dużą grupę rodzin jeńców jako taką zorganizowaną grupę z premierem przylatującą i mieliśmy osoby, które nas wcześniej raz, dwa odwiedziły. W każdym razie tych gości norweskich było blisko setka i do tego nasi ostrzeszowscy tutaj, regionaliści, historycy, przedstawiciele władz, to w czasie przygotowań mnie najbardziej, nie powiem, że zaskoczyło, ale tak mile połechtało po serduszku, bo trzeba było wiele rzeczy takich drobiazgów uzgodnić. Na przykład, czy pan premier życzy sobie jeść obiad w restauracji z przedstawicielami władz miejskich, czy w szkolnej stołówce, gdzie był przewidziany podczas studek dla wszystkich uczestników tej konferencji. Z drugiej strony słuchawki nie było chwili wahania. Szkoła. W każdym razie, i nasza policja, i wrocławska, która premiera do granic powiatu ostrzeszowskiego eskortowała, też dużej ilości i w takich tak eleganckich policjantów rzadko kiedy się widuje. A tu nawet mamy udokumentowane fotograficznie takie przyjaźnie, początki jakichś fajnych znajomości naszych policjantów, policjantek z przedstawicielami Biura Ochrony Rządu. No i cała ta wizyta premiera to praktycznie powojennym okresie pierwsze takie wydarzenie w Ostrzeszowie i taki nasz powód do dumy, że garstka, bo nas to było 3 pracownice muzeum, do czegoś takiego przy pomocy Eyvinda doprowadziła. I językowo pomagał i znaleźć się w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu. Tu zaczęłam wątek jeszcze rodziny pana Eyvinda, bo Eyvind zanim dostał to odznaczenie, ten medal za zasługi dla miasta i gminy Ostrzeszów, miał poważne problemy kardiologiczne i pierwsze, o co zapytał lekarza, budząc się po zabiegu, czy za 2 tygodnie mogę jechać do Ostrzeszowa. I dzieci, które były świadkami tej rozmowy taty z lekarzem, stwierdziły, że jeśli on ten zabieg przeżyje i będzie wszystko dobrze, to oni przyjadą z nim do tego Ostrzeszowa, bo muszą zobaczyć, co jego tutaj tak zauroczyło. Po pierwszej wizycie powtarzali odwiedziny Ostrzeszowa i Torgius, i Elizabeth kilkakrotnie. Nie wiem, czy to sama osoba ojca i jego takie zakochanie w Ostrzeszowie, bo on z wiekiem miał coraz większe problemy z chodzeniem. Poruszał się takim pojazdem akumulatorowym, takim skuterem, gdzie wyjeżdżając z hotelu, gdzie mieszkał, bardzo wczesnym rankiem i był na targowisku i gdzieś tam nie tylko sam Ostrzeszów, ale i okolice objeżdżał i twierdził, że to jest jego Ostrzeszów. Jego wielu ludzi tutaj znało, sporo ludzi mówi w Ostrzeszowie po niemiecku, także on nie miał żadnych jakichś takich barier w kontaktowaniu się z kimś, kogo spotkał na ulicy. Także z Eyvindem wiele nas łączyło. łączyło, a wiele mówi o rodzinie i o tym, jak oni postrzegali Ostrzeszów, to, że w momencie, kiedy pan Ejwind rozstał się z doczesnością, kiedy zawiadomiono nas o terminie pogrzebu, pojechaliśmy czteroosobową delegacją, cztero albo pięcio. W każdym razie pan burmistrz, zastępca, ja i to pięcioosobową taką delegacją byliśmy na pogrzebie i zaskoczyło nas pierwsze, jak dostaliśmy zawiadomienie, że rodzina prosi, żeby nie kupować kwiatów, że jeśli ktoś chce przeznaczyć jakieś pieniążki na kwiaty, to jest podany numer Stowarzyszenia Koła Przyjaciół Muzeum w Ostrzeszowie, Norweskiego Koła Przyjaciół Muzeum w Ostrzeszowie. Mało tego, w kaplicy cmentarnej była skarbona, gdzie my z pogrzebu przywieźliśmy jeszcze naprawdę duży prezent finansowy na działalność muzeum. A my, żeby uhonorować Ejwinda, w rocznicę jego śmierci otworzyliśmy na dojściu do norweskiej wystawy taką ekspozycję Ejwind Grunt w Ostrzeszowie, gdzie pokazujemy i pierwsze kontakty, i takie zdjęcia z otwarcia tej norweskiej ekspozycji, z otwarcia wystaw czasowych, w których Ejwind uczestniczył, z przekazywania eksponatów i takie zwykłe, codzienne, takie, kiedy wita się z nami przed ratuszem, kiedy z żoną w czasie ostatniego pobytu ufundowali tablicę, która jest zawieszona na ratuszu, taką upamiętniającą Oflag 21C i więzionych tu oficerów.
4: SK Ostrzeszów radzi.
5: Zostań rodzicem na zastępstwo. Przekonuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie, które co miesiąc przypomina o tym, że dzieci szukających drugiego domu cały czas jest zbyt wiele. Zostań rodzicem na zastępstwo. Przekonują też sami rodzice. Dziś rozmawiamy z trzema rodzinami, które opowiadają nam swoje historie i zdradzają, dlaczego zdecydowali się podążać tą z pewnością niełatwą drogą.
0: Pierwsze pytanie, takie chyba najbardziej klasyczne. Co skłoniło Państwa do podjęcia decyzji o tym, by zostać rodzicem na zastępstwo, by zostać rodziną zastępczą? I czy była to taka decyzja bardzo spontaniczna, czy może raczej taki długofalowy proces? Jak to u Państwa wyglądało?
3: Jak to wyglądało u nas? No, jeszcze w czasach narzeczeńskich, gdzie z żoną wędrowaliśmy po górkach, bo jesteśmy zapałowymi górami, od najmłodszych, naszych najmłodszych małżeńsko-narzeczeńskich, koleżeńskich czasów, to takie mieliśmy, jak już tam zaczęło się to krystalizować, że będziemy parą i tak dalej, żeby było tak, że mieć dziecko własne, żeby się sprawdzić jako rodzice i tak dalej, ale też żeby drugiemu dziecku dać szczęście. Wtedy tam była myśl o adopcji, o takich rzeczach, a tak jak nam się urodził syn, no warunki były jakie były, zaczęliśmy budowę domu, zakup działki, małżonka wyjeżdżała na prace sezonowe do Niemiec, ja pracowałem w służbie, też tak było różnie, no i któregoś dnia przyjechała do nas nasza przyjaciółka, jej bratankowie trafili do domu dziecka, nie? Bo to nie byłem do domu dziecka. No i właśnie też, że chcieli grali z rodziną zastępczą, no i tak, ale żeby nie iść sami, to zaczęli nas namawiać i tam. Nie trzeba było długo tam. No my tak w ogóle jesteśmy tacy dziwni, spojrzenie w oczy, idziemy. Poszliśmy na ten kurs, no niestety akurat nasi przyjaciele, no niestety nie skończyli kursu, dlatego że mąż tej przyjaciółki pracował za granicą, a było wymagane, że oboje rodziców muszą być na kursie i ten kurs skończyć, no to niestety, no, że tak powiem, no, z urzędu i przepisu została odrzucona. No, myśmy zostali na kursie, skończyliśmy ten kurs. To był taki początek tego kursu. Po kursie chodziliśmy do domu dziecka właśnie odwiedzać tych letanków tej przyjaciółki i mieliśmy biologicznego syna, no to wiadomo, że do dopełnienia przydała się córka. Małżonce spodobała się Kasia, taka fajna dziewczynka, bardzo, bardzo, że tak, no, żeby to źle nie zabrzmiało, bardzo słodka, taka przymilna i tak dalej. A ja jak zaszedłem, to przyszedł taki mały rozczochraniec, też dziewczynka, szczerbata z przodu, bo miała zębów, ale przyszła, chwyciła mnie za nogę i spojrzała, tak patrzyła na mnie, ja się spojrzałem na nią, ona się patrzyła na mnie i te oczy mówiły, zabierz mnie stąd. No i tak małżonka z Kasią, ja z Sandrą, dogadaliśmy z panią dyrektor, że możemy zostać rodziną zaprzyjaźnioną, odbywając tam te praktyki i szkolenia. Złożyliśmy już wnioski do sądu, wniosku o przyznanie tego statusu niezaprzyjaźniony, że ludzie w sumie mogli przyjeżdżać do nas na weekendy, wakacje, święta i tak dalej. No i pierwsze święta Bożego Narodzenia, tak? Gdzie były obydwie u nas. No to tak jeszcze nie mieliśmy w pełni zgody sądu, ale pani dyrektor tam zadziałała. Była taka zgoda, nie na papierze jeszcze, ale już od sędziny, że ze względu na to, że żeśmy tam przychodzili często, że byliśmy, Sandra trafiła do nas. No i tak zaczęła się nasza przygoda. Sandra zaczęła przyjeżdżać z Kasią, potem to tak się różnie kulało. Ja też ze względu na służbę wyjeżdżałem na szkolenia, to małżonka. Jak była sama, no to raczej nie przywoziła ich do nas, jeździła do nich i ten, no ale wiadomo, że ten czas trochę się wydłużał i Kasia tak jakby odpuściła, nie chciała już być u nas. Została Sandra i ten. No się Kasia w ogóle nie trafiła do rodziny, bo przestała przyjrzeć, nie chciała, a Sandra już po uzyskaniu pełnoletności wyszła z rodziny, a akurat jest ze swoim partnerem, mieszkają na Śląsku. No i przeszliśmy ten cały proces, gdzie trzeba było załatwić wszystkie papiery, żeby Sandra mogła trafić do nas, postanowienia sądu i tak dalej. No i tak prawdę powiedziawszy, ta pierwsza ścieżka to była ciężką ścieżką dla nas, bo gdy nagle złożyliśmy ten wniosek, to zjawiło się tyle firm, że tak to określę w cudzysłowie, którym zależy na dobru dziecka, że no po prostu wiedzieliśmy, gdzie się obrócić, bo tu nagle MOPS, nagle kuratorzy, nagle coś i każdy przyjeżdża i on musi przeprowadzić wywiad, tak dalej, tak dalej. No niektóre panie to były nawet no takie, że tak powiem, tak namolne, że one się nie umawiały, tylko przyjeżdżały i w tym momencie my musimy mieć czas, bo ona musi to zrobić.
0: Byli ludzie i ludzie.
3: To jak to się u nas powiedział, ludzie, parapety i tabrety. I w pewnym momencie, gdy no takie to mi bardzo utkwiło, bo mój szef kompanii odchodził na emeryturę, mieliśmy zaproszenie na pożegnanie emeryckie. To zaproszenie nie było tylko dla mnie, było rozszerzone dla mojej małżonki i dla tej naszej Sandry, miała jechać z nami. Myśmy ją przywieźli dzień wcześniej, to jeszcze ona wtedy jeszcze była w domu dziecka. Myśmy ją przywieźli z domu dziecka, przygotowaliśmy się do tego wyjazdu, to miał być wyjazd weekendowy na 3 dni. No wieczorem Sandra rozłożyła jej litówka, problemy i tak dalej, dzwonimy do pani dyrektor. No ona stwierdziła, że raczej państwo nie zabierajcie jej, to umówiliśmy się z wychowawcą u lekarza, pojechaliśmy do lekarza, postawiliśmy to dziecko, przyjeżdżamy z powrotem, już, że tak powiem, czas napięty jak baranie kiszki, żeby już jechać, bo to było koło Szczecinka, dosyć daleko. No i wjeżdża pani z ośrodka pomocy społecznej i ona musi z nami, mówimy, że już wyjeżdżamy nią, ale ona dzisiaj to musi przeprowadzić, bo ona musi wysłać do sądu. No i

0: Walka, to tak może weźmy to w cudzysłów, bo to nie była taka jakby walka, że musimy walczyć, bo po prostu no, przebijanie się przez
1: biurokrację.
0: Właśnie, niektóre mury biurokracji nie szło wytłumaczyć urzędnikowi czy tak dalej.
1: Ja, jeżeli mogę się wtrącić, to najmilej wspominam panią kurator. Przyjechała, pocałowała klamkę, no ale ponieważ to małe środowisko, powiedziano jej, poszła do rodziny męża, powiedzieli, kiedy najłatwiej nas zastać, bez problemu. Przyjechała wieczorem, normalnie z nami rozmawiała.
0: Usiadła przy kawie.
1: Ci wszyscy wcześniej, no to po prostu za przeproszeniem weszli, biuro rozłożyli.
0: Najlepiej, żebyśmy jeszcze stali na własność przed nimi, tylko słuchali to,
1: i po prostu, no to, co ona musi tam wypełnić. Ja mówię, ale to pani musi, nie ja. Więc po co nas jeszcze dodatkowo tym obciążać, tak? A mówię, no nie miałam pojęcia, że jest tyle instytucji, które mają podobno na względzie dobro dziecka. Jak dla mnie większość z nich była po prostu tylko, że tak powiem, papierologiczna.
0: Tak, żeby wypełnić papier, żeby się zgadzało wszystko.
2: Jezu.
0: Naprawdę, gdyby nie było tego zacięcia, że chcemy to dziecko, że chcemy, żeby nas trafiło, to jeśli nie ma takiej 100% przekonania i tego, to w połowie drugiej bym powiedział, a w nosie, dajcie mi spokój.
2: To tu w sumie dochodzimy do takiego pytania, jakimi cechami powinni się ludzie, którzy w ogóle chcieliby zostać rodzicem zastępczym, jakimi cechami charakteru powinni się, co powinni w sobie mieć, o jakimi cechami charakteru powinni się odznaczać, żeby w ogóle móc myśleć o tym, żeby tym rodzicem zastępczym zostać?
0: Dla mnie cierpliwość.
1: Dla mnie bardzo duża doza empatii.
0: I to trzeba połączyć razem, zrobić z tego.
1: No i, że tak powiem, tutaj musi być przez cały czas, od samego początku, wspólny front.
2: A jeżeli chodzi o takie życie ludzi, do których nagle dołącza nowy zupełnie człowiek, nie chcę powiedzieć, że obcy człowiek, ale druga osoba, która ma swoje doświadczenia, która jest z całkiem innego, być może nawet środowiska, bardzo mocno wywróciło to państwa życie do góry nogami?
1: Zawsze pojawienie się dziecka w rodzinie wywraca świat o 180 stopni, jeśli nie więcej. Nasz też to wywróciło, ale staraliśmy się, że tak powiem, w miarę możliwości. Może dlatego, że też dziewczynki przyjeżdżały wcześniej, tak? Te weekendy, święta już tak troszeczkę pozwoliły nam na zapoznanie się i na to, jakie kto ma oczekiwania.
2: Ty, jak zmieniła się ta codzienność?
1: Przybyło obowiązków, bo to jest jednoznaczne, ale no też trzeba było zaspokoić w pierwszej kolejności te wszystkie takie podstawowe, elementarne potrzeby, bo ich na początku brakowało, tak? Pomimo, że ona przyszła z placówki.
0: Przez choćby zwykłe przemeblowanie pokoi i tak dalej. Każde Sandra, że tak powiem, przetarła jakby szlak w naszej rodzinie. Nie tylko w naszej rodzinie jako naszej, czyli u mnie, u małżonki, u naszego syna, tylko w całej rodzinie.
1: No bo w sumie...
0: Gdzie byli moi bracia, no myśmy mieszkali razem, mieszkamy daleko siebie, gdzie byli moi bracia, gdzie była moja siostra i tak dalej, gdzie było rodzeństwo małżonki. Wszędzie została, wszędzie przyjechaliśmy ten szlak jako nasze dziecko. Nie dziecko przysposobione, nie dziecko w rodzinie, nasze dziecko. Czy ono jest przysposobione, czy ono jest w rodzinie zastępczej, czy ono za 5 lat odejdzie od nas, bo też się tak może zdarzyć, ale na ten czas jest to nasze dziecko. I tak została przyjęta w całej rodzinie. I tak żeśmy całą rodzinę, że tak powiem, edukowali. To jest nasze dziecko.
2: A tak nasuwa mi się też z rozmowy w zasadzie z państwem, bo jedno z pytań, które sobie przygotowałam, to było pytanie dotyczące takiego przygotowania i opieki ze strony też instytucji. Czy jest to wystarczające dla kandydatów, dla osób, które w ogóle starają się o to zostać rodzicem zastępczym? I tak naprawdę z rozmowy z państwem wnioskuję, że chyba jednak nie do końca.
0: To znaczy, nie.
1: Ale to było też lata temu. Wiele się zmieniło od tego czasu.
0: Ale też na przykład nie możemy tutaj kolokwializować tego wszystkiego, bo tak jak tu małżonka mówiła, kuratorzy sądowi, nie ma żadnego problemu. Naprawdę są ludzie, którzy spotykają się z tym wszystkim na co dzień.
1: No oni też przebywają w różnych środowiskach, prawda?
0: I mają inne podejście. Pracownicy PCPR-u. Naprawdę mamy tutaj wsparcie z każdej strony. Jeśli jest jakiś problem, jeśli jest jakiś dzwonimy, pytamy, koordynatorzy. No koordynatorzy są po prostu, nie wiem, jak to gośna, aktualnie mamy koordynatora, który przez naszych maluchów jest ochrzczony wujkiem.

0: i to jest jeden z najkochańszych wujków, który przyjeżdża. Relacja jest prawie, jakby to określić, taka prorodzinna. Jesteśmy tak jakby, no wujek co jakiś czas przyjeżdża i tak, to nie jest to, że on przyjeżdża zobaczyć, czy by się uczyć, czy się, nie, no to on, wujek przyjeżdża i jest i fajnie, i oni opowiadają mu wszystko, co w szkole i tak dalej. Nie ma jakiś tam ten, że że jest jakiś problem, że się przed czymś ukrywają. Współpraca z kierownictwem pieczy zastępczej. Nie ma żadnego problemu. Jest jakaś potrzeba, ale no, jeśli idzie o ustawienie, powiedzmy tak, jeśli to dobrze określę, ludzi, którzy są bezpośrednio przy nas, czyli powiatowe centrum pomocy rodzinie, jest super. Nie mamy problemu. Chodzi o całą otoczkę jeszcze wokół.
1: W zasadzie tych ludzi, którzy, że tak powiem, nie do końca. No najczęściej jak określę, pracują przy biurku, tak?
0: Czują ten temat,
1: no.
0: Ale mają jakiś tam głos do zabrania i tak dalej, i tak dalej.
2: Ale tak, czyli kolokwialnie jednak ludzie nie są pozostawieni sami sobie w momencie, w którym decydują się na zostanie rodzicem zastępczym.
0: No, no, w naszym przypadku
2: nie.
0: Nie. Mamy wsparcie w każdym tym, no nawet łącznie z tym, że jeśli potrzebujemy, dzwonimy, szukamy jakiegoś lekarza, czegoś, koordynatorzy, czy tutaj pracownicy pieczy zastępczej pomagają. Słuchajcie, tu jest taki specjalista, no ten kurczę przyjmuje prywatnie, no ale może warto by się było zdecydować i tak dalej. No tutaj trzeba czekać w kolejce, ale nie jest to, że zostajemy sami z problemem czy coś. Jest to wszystko do ogarnięcia.
2: Wspominają Państwo o swojej rodzinie, a jak w takim razie z Państwa perspektywy rodzicielstwo zastępcze jest widziane w społeczeństwie? Czy spotkali się Państwo z jakimiś komentarzami negatywnymi, może pozytywnymi?
0: No to jest...
1: W naszej najbliższej rodzinie nie.
2: W społeczeństwie, bo mówię o rodzinie, Państwo wspominali, nie? Że Państwo i Państwa córka, mogę tak powiedzieć, przetarła szlaki, a w społeczeństwie?
0: To było tak. Z jednej strony jest to, że wielki szacun, bo robicie wspaniałą rzecz i tak dalej, a z drugiej strony, no bo mają za to kasę. Ale na przykład my z małżonką gasimy to szybko. Idź na kurs, weź dzieci, weź te pieniądze.
1: Będziesz mieć to sam.
0: Bo ktoś tam mówi, bo dostajecie pieniążki. Ja mu mówię, że no to weź tą pensję i weź 31 dni razy 24 godziny i podziel tą pensję przez te godziny, zobaczysz, jaki to jest zarobek.
2: Nie robi się tego dla pieniędzy.
0: Oczywiście, my na początku, jak Sandra trafiła do nas, nasze pani koordynatorki przyjechały, że słuchajcie, a czemu nie przyjdziecie podpisać, bo wam się świadczenia, a my jakie świadczenie, co? To jest świadczenie na dziecko, które jest w rodzinie zastępczej, no to dopiero w zasadzie one nas uświadamiały, co trzeba i tak dalej. O wszelkich jakichś tam dodatkach pieniężnych, czy jakichś tam tych, to tutaj nasze...
2: Dla mnie osobiście, dla młodego człowieka, który gdzieś usłyszał o tym, który gdzieś słyszy o tym, ja absolutnie podziwiam ludzi, którzy się na to decydują, bo sama świadomość tego, że w każdym momencie to dziecko może zostać zabrane, chociażby, tak, no bo różne są sytuacje, przynajmniej tak to rozumiem, no to ja w życiu ja bym się nie potrafiła z tego później podnieść. Za szybko człowiek się przywiązuje do drugiego człowieka, więc dla mnie no każdy człowiek, który się na to decyduje, po prostu robi świetną robotę.
0: Ale z drugiej strony klniemy na to, wyzywamy podczas szkolenia, które przechodziliśmy przez dzień szkolenia kajdowskie. I tam są takie treningi, tak zwane wyrywanie z jednych więzi do drugich więzi i powrót z więzi do więzi, nie? Nasi trenerzy byli wspaniali ludzie, ale na niektórych zajęciach to po prostu miało się ochotę wyrywać na ortę. Bo robili to tak dosadnie, że aż gdzieś w środku bolało. I wtedy człowiek sam sobie zadawał to pytanie, czy ja jestem w stanie to zrobić. Na spotkaniach, na treningach, no małżonka sama może, lały się łzy, bo oni dotykali, tak jakby powiedzieć, sedna w nas. I to już wtedy przechodziło, czy dana osoba, czy robimy to, bo chcemy to robić, czy usłyszeliśmy gdzieś o pieniążkach, o tym, że ten.
2: To kwestia motywacji.
0: Dokładnie, bo dotyka te szkolenia wszelkich sfer uczuciowych, wszystkiego i mówię, no jak byli wspaniałymi przyjaciółmi, tak nagle na treningu potrafili się zrobić tacy, że człowiek wielkie oczy, ale jak? No sorry, no decydujesz się, to albo działamy, albo nie. To szkolenie, no w systemie, no myśmy się szkolili w systemie Pride, bo jest kilka tych systemów, myśmy się szkolili w systemie Pride, i naprawdę pisanie ksiąg życia, że ona może się przyznać. I raz żeśmy siedzieli ze sobą pisali, to wymyślił, co to jest za głupota, ale
1: to nie jest się, głupota, to bo jest to głupota. Potem może tak
0: to
1: powiem.
0: Jest coś, co przez całe szkolenie złożone, nam się wydawało, że to jest głupota, bo to była cząstka wyrwana, co myśmy robili, ale składając to przy całym szkoleniu do tego, to była cała nasza księga życia, zamierzeń i to, co chcemy robić.
2: Jeżeli mieliby Państwo podjąć tę decyzję jeszcze raz, zdecydowaliby się Państwo?
0: Tak.
2: Od momentu podjęcia decyzji do tak naprawdę zdobycia kwalifikacji, jak wyglądała ta droga, ten cały proces?
3: To znaczy, jak o tym się dowiedzieliśmy, to zapisaliśmy się na szkolenie dla rodzin zastępczych. Przystąpiliśmy, ukończyliśmy i jesteśmy teraz oficjalnie rodziną zastępczą.
2: A podczas tego szkolenia, czego mieli Państwo, Pan miał okazję się dowiedzieć, nauczyć, może co Pana ewentualnie zaskoczyło, albo co pomogło w późniejszym funkcjonowaniu, że tak powiem?
3: To znaczy dużo pomogło. W trakcie szkolenia do mnie dotarły, a znam dużo rodzin w Polsce, którzy mają dzieci, to według tego szkolenia to przynajmniej 1/3 dzieci nie powinna przybywać z tymi rodzicami, którymi przebywa, z własnymi rodzicami. Są po prostu źle traktowane. W naszym przypadku szkolenie trudne szkolenie. Może dla mnie nie było, że ona bardziej się stresowała, bardziej się przejmowała i to, a to nawet ślepływa. No pomaga nam to dużo. Nie śledzę tych papierów, co tam mieliśmy, bo mam to jeszcze w pamięci. Mimo, że nie jestem młody, ale jeszcze nie stary. I dużo nam to pomaga. Mamy kontakty tutaj z PCPR-em, więc problemów praktycznie żadnych nie mamy.
2: Jakie były pierwsze wrażenia, pierwsze emocje w takim razie, kiedy to dziecko pojawiło się w cudzysłowie na progu Państwa domu?
3: Wszyscy byli dla nas, dla mnie to było jakby normalne, bo ja się starałem o to dziecko, żona się starała i byliśmy przekonani, że to dziecko będzie z nami, ale wszyscy znajomi, absolutnie wszyscy, którzy znali temat, nikt nie dawał najmniejszych szans, że ją tu przywieziemy. I w każdym bądź razie, jak tam zajechaliśmy, dostaliśmy zgodę na spotkanie się. Nie byliśmy, że tak powiem, agresywni w sensie, nie wiem jak to nazwać.
2: Natarczywi,
3: tak, że już widzimy i tak dalej. Nie, cały czas taki dystans. Zresztą tak byliśmy tu szkoleni przed wyjazdem. Nie tu PCP, że tylko mieliśmy swoich, już tak powiem, doradców. I na drugi dzień już byliśmy totalnie zaakceptowani przez dziecko. Polubiło nas. Już w drugim dniu, a w trzecim dniu już byliśmy samodzielnie, bawiliśmy się, wyszliśmy na miasto. Przypuszczam, że pod opieką dyskretną, to już na pewno tak było, już nas zaakceptowała ta dziewczynka.
2: Bardzo dużo zmieniła ta dziewczynka w Państwa życiu?
3: No, moim praktycznie nie, jeżeli coś zmieniła, to że bo ja mam dwa pieski i z tymi pieskami no to przebywałem w terenie, tak powiem. Nie, bo jestem na emeryturze, już długo, więc 11 lat, 12 i miałem dużo wolnego czasu. W sensie nie, że już tak powiem, rodziłem się, bo ja sobie dorabiam to, żeby czas zabić, że tak powiem. No. A teraz już nawet na pieski mam czasu, które uwielbiam, a pieski mam ze schroniska i z dziećmi. Gdzie tylko się da, place zabaw, to ja znam wszystkie w Oszeszowie i w okolicznych miejscowościach z dziećmi. Jak im się znudzi jeden, to jest mają drugi, no w tej chwili mają super, bo tu na niedaleko otworzyli super plac zabaw, więc...
2: Jest gdzie się pobawić. Z jakimi wyzwaniami musieli się Państwo zmierzyć po pojawieniu się, Pan musiał się zmierzyć po pojawieniu się tych nowych osób w domu? Czy było coś, co Pana na przykład zaskoczyło, albo coś, co Pana bardzo usatysfakcjonowało? Sprawiło radość?
3: No, radość oczywiście. Przede wszystkim, że są z nami, że są z nami. Ja doświadczenie z wychowaniem dzieci miałem, że tak powiem, bo mam dorosłych 3 synów, za granicą są. I mam też wnuka, który ma teraz 12 lat. Więc ja nie byłem ciekawy, jak to będzie, bo z dziećmi, bo już to przeżywałem. I tylko po prostu, no już byłem w tym wieku, że w ogóle to ja planowałem czas dla siebie i dla swoich. No bo to jest emeryt, to...
2: Odpocząć w końcu.
3: Odpocząć, nie, bo ja jestem takim człowiekiem aktywnym, zawodowo i, no, udzielam się tu i po sąsiedzku pomogę, jak kto potrzebuje, więc każdemu pomogę. Widzę, nawet jak ktoś nie poprosi o pomoc, a widzę, że potrzebuje, to sam zapytam. Więc jestem aktywny i no, typowy wyjazd na wczasy to mnie męczy, dlatego kupiłem camping, bo jestem w miejscu, gdzie dzień, dwa, trzy, jak nam się tu już nudzi, nie podoba, idziemy gdzie indziej, nie? W tym sensie, że typowy urlop czasy to jest męczarnia dla mnie, nie? Bo ja muszę być aktywny, a ja tam może już siedzieć w innym miejscu na rzaku czy nad jeziorem, to nie dla mnie. Dzień zaczął mnie dla żony. Żona też jest aktywna cały czas, udziela się wszędzie, gdzie może.
2: No to skoro musiało się Państwa życiu zmienić, skoro był w planie już czas tylko tak naprawdę dla siebie, a tu nagle się okazało, że jest ktoś nowy, kto wymaga uwagi, czasu, pomocy w rozwiązywaniu problemów, miłości i tak dalej?
3: No oczywiście, ale to nas uzupełnia. Tak jak Pani wspomniałem, gdybym ja był takim, powiedzmy, jak już mam takiego kolegę, który też na emeryturze, w domu też czas spędza przed komputerem, przed telewizorem, no to dla niego to by zburzyło jego harmonogram życia, a u mnie to się uzupełniło, bo ja w tej chwili to jestem stale z dziećmi, no jak dłuższy czas nie chodzili do żłobka, przedszkola, bo nie było miejsca, ale już chodzą, więc mam też czas, tak powiem, na swoje tam potrzeby, ale ogólnie często wyjeżdżamy w Polskę do rodziny i do znajomych, no to jest radość, dzieci się cieszą i my się cieszymy, więc to jest taka obopólna, że tak powiem, korzyść z tego, no korzyść, może też źle to określiłem, ale nawet kiedyś żona tak jakieś ludzie rozmawiały, zapytała, co byśmy robili, gdybyśmy nie mieli teraz dzieci. Nie wiem.
2: Co skłoniło Panią do podjęcia decyzji o tym, by rodzicem zastępczym zostać? Nigdy nie brałam takiej możliwości w ogóle pod uwagę, ale życie nas do tego skłoniło. Mąż jest rodzicem zastępczym, jeżeli chodzi o kwestie rodzinne, bo z rodziny ma tutaj chłopca. I dostaliśmy po 2 latach telefon z PCPR-u, że jest potrzeba zapewnienia opieki kolejnym dzieciom, a ja nagle poczułam, że tak, ja chcę i mówiłam do mojego męża, że chciałabym tutaj tym chłopakom pomóc, że zawsze chcieliśmy mieć rodzinę, ja chciałam bardzo mieć rodzinę, a nie mamy swoich biologicznych dzieci, żebyśmy na to się zdecydowali, mamy możliwości i czasowe, i finansowe, i jeżeli chodzi o dom, i tak faktycznie przemyślał sobie tą sytuację i podjął decyzję, że zgadza się ze mną, że chcemy tym rodzicem zastępczym, dla tych dzieci zostać.
1: To jak w takim razie od momentu podjęcia tej decyzji wyglądała ta cała procedura aż po zdobycie kwalifikacji?
2: Tutaj to w ogóle nie jestem dobrym przykładem, ponieważ mój mąż ma już kwalifikację jako rodzic zastępczy. Ja jeszcze nie mam. Narzeczony wtedy jeszcze od pierwszej rodziny zastępczej rok czasu minął, jeżeli chodzi o szkolenie, a bycie rodzicem zastępczym. On był tutaj w PCPR-ze, wiadomo, że koordynator ma nas pod swoją opieką, ale szkolenie miał po roku, po 2 latach w sumie, prawie po 2 latach. Najpierw dostaliśmy dziecko pod opiekę, a to szkolenie było później. Bo teraz, jeżeli ktoś się świadomie decyduje być rodzicem zastępczym, to wiadomo, że ta procedura trochę inaczej wygląda. To jest decyzja świadoma, cała procedura, szkolenie i później jeszcze raz po szkoleniu taka świadoma decyzja, chce, czy jednak nie dam rady. A tutaj była taka sytuacja z rodziny biologicznej, że no to był jeden dzień, w sumie kwestia decyzyjna, czy bierzemy tutaj podopiecznego do domu, czy jak to dalej będzie wyglądało. Także no nie było czasu nawet na takie formalności za bardzo.
1: Jakie emocje towarzyszyły Pani na początku tej drogi, kiedy nagle pojawił się ten nowy członek rodziny?
2: W pierwszym przypadku wszystko się zmieniło nam 180 stopni, bo my para bezdzietna z psem, a nagle tutaj dziecko nastolatek i pozytywne, ale no wiadomo, że troszeczkę było stresu, jak to będzie dalej wyglądało i logistycznie też, bo to i szkoła i wszystko wiadomo, a czułem tu życie zawodowe i wszystko inne poukładane już tak dosyć było, ale nie było żadnych negatywnych sytuacji, bo można powiedzieć, czy emocji. Wszystko dobrze.
1: Trochę strachu, jak poznawało się tą nową osobę?
2: Tutaj w pierwszym przypadku to była taka rodzina, myśmy już znali chłopca, także nie było strachu. Bardziej tutaj w tym nowym przypadku mniejszych dzieci, tych 3-letnich. Tak, tu był strach, bo wiadomo, w rodzinie mamy dzieci, jest ich sporo i są mniejsze i większe, ale 24 godziny na dobę z dziećmi w domu to też jest inna historia. Trochę się stresowaliśmy, jak przyjechaliśmy ich odebrać, to już w ogóle patrzyliśmy na siebie, że to takie małe dzieciątka są. No oczywiście, to jest odpowiedzialność ogromna i praca 24 godziny na dobę, to trochę stresu było, tak. Czyli ta codzienność pewnie mocno została przyfiksowana.
4: Zaburzona. Tak, przewrócona do góry nogami. Tak.
2: Pojawiają się pewnie nowe wyzwania, ale i też chwile radości. To co było takim może największym wyzwaniem, z którym musiała się Pani zmierzyć? A co sprawiło Pani taką największą satysfakcję?
4: Największym wyzwaniem? Wszystko było bardzo pochłaniające, bo to wiadomo, dwójka dzieci, 24 godziny na dobę, takich małych, oczy dookoła głowy i noce, i dnie, jednak zaangażowanie psychiczne i fizyczne jest dosyć duże, ale no na plus, każdy uśmiech, każdy postęp, słowo, nauka wszystkiego, wszystko na plus. Są wiadomo takie sytuacje bardziej kryzysowe, jakieś płacze, dla nas jest sytuacja trudna, jesteśmy dorośli, a dziecko z bagażem doświadczeń to w ogóle przeżywa to wszystko inaczej. Jak jemu jest smutno, to nam też jest przykro i staramy się to jakoś zaradzić, żeby tego smutku było jak najmniej.
2: A czy zostanie rodzicem zastępczym wpłynęło też na Państwa relacje z drugiej strony?
4: O, na pewno.
2: Ale i plus?
4: I plus i na minus czasami, bo z starszym chłopcem trochę jest inaczej, bo tu jest rozmowa i dialog i my sobie pewne tematy potrafimy przepracować i kompromisy i wszystko jest w porządku, a przy małym dziecku metody wychowawcze, co ja uważam, że dziecko małe powinno, co może, czy jemy cukierki, czy nie jemy cukierków, to jest też taki
2: sprawdzian?
4: Taki sprawdzian w związku, tak, tak.
2: Mhm. Ale są Państwo do mnie nazwiska na plus.
4: Tak.
2: Jeżeli ktoś w tym momencie jest, kto zastanawia się, czy rodzicielstwo zastępcze jest dla niego, czy miałaby Pani jakąś radę dla tej osoby? Jakieś takie słowo, które na przykład pomogłoby jej podjąć decyzję? Ja nie mówię na plus czy na minus. Mhm.
4: No to na pewno, jeżeli ktoś jest otwarty, ma w sobie dużo empatii, no i też miłości dla drugiego człowieka, dla dziecka, bo wiadomo, że to no, musi być, bez tego w ogóle się nie uda, nawet posiadanie własnych dzieci, no to zawsze jest na plus to, że można tej drugiej osobie pomóc, jeżeli ma się możliwości, to robi się coś dobrego. Także jeżeli ma się możliwości, to nie ma się co zastanawiać. Trzeba się naszykować na dużo pracy, trzeba mieć bardzo dużo cierpliwości, empatii właśnie i takiej samodyscypliny też i siły, ale nie ma się co zastanawiać.
2: A jeżeli chodzi o to, jak według Pani, na Pani przykładzie, to rodzicielstwo zastępcze postrzegane jest w społeczeństwie, czy spotkała się Pani z jakąś taką, ja też nie mówię w żadną stronę, ale opinią, no bo jednak nie każdy też się na to decyduje. To jest, to budzi jednak, myślę, jakieś tam zainteresowanie. Spotkała się Pani z czymś takim?
4: W ogóle wcześniej, przed tym, jak zostaliśmy rodziną zastępczą, w ogóle się nie spotkałam z inną rodziną zastępczą, zacznijmy od tego. A teraz ludzie różne mają opinie. Niektórzy tak, pieniądze i nie wiadomo co jeszcze. To w ogóle jest masakra, jeżeli chodzi o takie podejście. Ale nie, raczej nie ma niczego ani negatywnego, ani pozytywnego. Tylko i w gronie rodzinnym, jak i na przykład w pracy. Nie, wszyscy tak, że w porządku.
2: Czyli zaczyna to być takie naturalne? O,
4: tak, może nie jest już taki ewenement, rodzina zastępcza, tak. Bo wcześniej może by było inaczej. Nie, na obecnym etapie żadnych ani nieprzychylnych, ani przychylnych, jeżeli chodzi o komentarze, nie, neutralnie.
2: Czy otrzymała Pani odpowiednie wsparcie na każdym etapie, otrzymuje, skoro cały czas pełni tę funkcję, od instytucji z drugiej strony?
4: Na pewno jest wsparcie koordynatora pieczy zastępczej, jeżeli mam jakieś trudności, czy nawet porozmawiać, bo wiadomo, że ktoś, kto nie jest w tym przypadku, też nam nie pomoże za bardzo, jeżeli mamy jakieś wątpliwości, pytania, także to jest na plus. No jest pomoc psychologiczna, to w zależności od przypadku, bo jeżeli jest starsze dziecko, to możemy sobie ten temat przegadać z psychologiem przy mniejszym dziecku, czy na przykład niemówiącym, no to tutaj ten temat na razie odpada. Ale dla nas, tak, myślę, że jakby były jakieś takie większe trudności, to na pewno taką pomoc byśmy uzyskali. Ale no, najwięcej pracy jest samodzielnie.
5: SK Ostrzeszów.
6: Mieszka niedaleko końca świata i właśnie tam chce rozkręcać kulturę przez duże K. K Karina Pacyna z Kraszewic prowadzi warsztaty ceramiczne, tworzy własne prace i zachęca innych, by wyszli z domu i spróbowali czegoś nowego. A jak zaczęła się jej przygoda z gliną i dlaczego tą pasją chce zarażać innych, posłuchajcie, mówi Karina Pacyna.
7: Zawsze byłam plastyczna, jako mała dziewczynka mam mamę krawcową, babcia była krawcową, to szyłam ciuszki do lalki, byłam plastyczna, to czy jakieś takie zdolności miałam? I nie wiem, i taka myśl mnie naszła, no już w życiu dorosłym przed 50, że może by spróbować ceramiki, jakichś warsztatów ceramicznych, nawet nie wiem skąd się ta myśl wzięła. Może też z tego, że zmieniłam pracę biurową na inny rodzaj działalności i szukałam nowego pomysłu na siebie i mówię, dotknę tej ceramiki, tej gliny, ukończyłam kursy we Wrocławiu, no i tak to się zaczęło. Tam też poznałam koleżankę Olę na tych kursach ceramicznych i ona takie, dodała mi takiej energii do działania, mówi, nie bój się, działaj, bo ona już po pierwszym kursie miała grupę dzieci, ja mówię, a jeszcze nie teraz, jeszcze tego nie umiem, tego nie umiem. Potem na drugim stopniu tych kursów ceramicznych, to ona mi jeszcze większego powera do działania dała, zupełnie obca osoba. No i zaczęłam te swoje warsztaty ceramiczne, zaczynając od grupy trzyosobowej w Kraszewicach. Teraz mam dwie grupy ośmioosobowe, także warto zacząć nawet od jakiejś małej grupy, nie? I bardzo mi sprawia frajdę, sprawia mi radość. Lepienie z gliny, przekazywanie wiedzy dzieciom, żeby doceniły rękodzieło, to co nasze polskie, że jak zrobią sobie różne przedmioty czy magnesiki, to one już rozpoznają, co jest ręcznie robione, a co jest z masowej produkcji, no bo niestety jesteśmy zasypywani chińszczyzną, no w kiepskiej jakości i ci, co chodzą, to dostrzegają różnice, cieszą się, nawet mówią, że to jest wartość, to co oni zrobią własnymi rękoma i to mnie bardzo cieszy, że te dzieciaki doceniają to, nie?
8: Czyli w zasadzie najpierw to pani odkryła w sobie nową pasję, później postanowiła się nią podzielić, ale myślę, że mieszkańcy nie tylko gminy Kraszewice, ale tutaj szerzej trochę powiatu ostrzeszowskiego, jeśli nie dalej, kojarzą też panią jako takiego społecznika. Organizowała pani też projekty, warsztaty, które były bezpłatne.
7: Tak, było tak. 4 lata temu otrzymałam prestiżowe wyróżnienie, stypendium ministra kultury i dziedzictwa narodowego w zakresie edukacji i animacji artystycznej i to naprawdę mi dodało skrzydeł, wiary w siebie, utwierdziło w przekonaniu, że to, co robię, ma sens, bo dzięki stypendium, w ogóle mi odmłodziło to stypendium, się poczułam jak 20-latka, mogłam zrealizować roczny projekt warsztatów upamiętniających ważne miejsca, postaci i symbole związane z gminą Kraszewice. Ilość uczestników, frekwencja na zajęciach była 100%, także mnie to cieszyło i potem kolejny projekt zrealizowałam z biblioteką i Fundacją Kulturalny Orlen i to był projekt Patriotki z Pasją i też całoroczne zajęcia, też frekwencja 100%. Te nasze projekty uwieńczone były wystawą prac uczestników i taka wystawa na przykład na terenie gminy Kraszewice też cieszyła się dużą popularnością, dużym odzewem, bo przyszło na jedną wystawę około 200 osób, na drugą podobnie, na wernisaż, czyli no jest zapotrzebowanie na takie działania, ludzie się cieszą, wyjdą z domu. Nawet ostatnia jak była ta wystawa, to była wichura, była taka zawieja, śnieżna, śniegu dużo, a mimo to ludzie przyszli, był poczęstunek, bo staram się organizować wysokiej jakości wydarzenia, żeby tak, mówię, każdy ma swoje problemy, a ludzie chociaż jak na moment gdzieś wyjdą w inne otoczenie, zobaczą, może na moment się zachwycą czymś, to zapominają o swoich problemach, troskach, no i na tym mi zależy i tak to działa, nie? I potem jest fajna informacja zwrotna, że ludzie się cieszą, że na przykład kultura na tych wydarzeniach jest pisana przez duże K, że się cieszą, że takie są inicjatywy organizowane, no i chcą więcej.
8: Jesteśmy na etapie projektów, a w międzyczasie później pojawiła się też fundacja. Jak to się wydarzyło, jak to się potoczyło, że tak naprawdę z odkrycia nowej pasji, a nagle jest pani kobietą, która tą kulturą chce zarażać jak najwięcej osób.
7: Tak, zgadza się, chciałabym zarażać jak najwięcej osób. Fundacja Kultura do końca świata zrodziła się i z potrzeby serca, ale też z braku, no bo w naszym, tutaj gdzie mieszkam, w gminie Kraszewice, nie mamy domu kultury, gdzie my mogły odbywać się różne wydarzenia, zajęcia dla dzieci. no i że mieszkam niedaleko końca świata i lepię magnesy z napisem koniec świata i tak jakoś bliski mi jest ten koniec świata, stąd nie miałam problemu z nazwą fundacji. W logo jest Frida Kahlo, która jest dla mnie symbolem wolności, niezależności, szczęścia, którego należy szukać w sobie. No pomimo różnych, no bo ona też miała bardzo ciężkie życie, ale umiała w tym ciężkim życiu znaleźć swoją pasję, taką odskocznię i na tym się koncentrowała. I tą fundację założyłam, żeby organizować właśnie wysokiej jakości wydarzenia artystyczne, kuli, kulturalne, różnego rodzaju warsztaty, ceramiczne, ale i nie tylko. No i też dzięki fundacji, założeniu fundacji mogę samodzielnie ubiegać się o jakieś dofinansowania.
8: Do eventów, imprez, wydarzeń organizowanych przez w zasadzie fundację jeszcze przejdziemy, ale wspomina Pani też o magnesach ceramicznych z końca świata. Jeżeli dobrze kojarzę, współpracuje Pani też z WOŚP.
7: Tak, przekazywałam właśnie swoje magnesy na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, na licytację. Także staram się też wspierać takie inicjatywy. No i bardzo się z tego cieszę, ponieważ WOŚP ma w swoim haśle, że gramy do końca świata, jeden dzień dłużej. Stąd sobie pomyślałam, że te magnesy z napisem koniec świata się tak fajnie wpisują w to hasło.
8: Dla Pani samej, co odnalezienie tej pasji zmieniło w Pani życiu? Czy wywróciło je o 180 stopni? Dowiedziała się Pani może czegoś nowego o sobie? Bo od tego się chyba wszystko tak naprawdę zaczęło.
7: Jak zmieniło się moje życie? No po prostu wydaje mi się, że w pewnym momencie, na przykład człowiek pracuje, idzie na studia, do końca nie wiadomo, czy chce to robić, czy nie, no ale jest praca, są różne obowiązki, wiadomo, jak się pracuje w firmie, to jest jakieś stałe zatrudnienie, stały dochód, jak ma się jeszcze dzieci, no to jest też inaczej, ale przychodzi według mnie w życiu każdego człowieka taki moment, u mnie to było około 50, że jednak się wsłuchuje w siebie to, co i wraca do tego, na przykład do czasów, nie wiem, czy to oznaka starości, czy nie, że wraca się do okresu na przykład dzieciństwa i tak człowiek się zastanawia, co sprawiało mi frajdę wtedy, nie? Co lubiłam robić i warto nad tym się pochylić. Uważam, że każdy zastanowić się, no co sprawiało mi radość, bo życie nasze jest krótkie, no i warto robić to, co się kocha, co sprawia frajdę, a mi naprawdę ceramika sprawia frajdę i zajęcia z dziećmi, jeszcze jak rodzice mówią, że dzieci są zadowolone, że się dopytują, kiedy znów będą kolejne zajęcia, no to jest dla mnie takie, no mega wyróżnienie i to mnie wzmacnia i wspiera, no i wiem, że to jest chyba ta droga na dzień dzisiejszy, którą chcę podążać.
8: Współpracuje Pani z dziećmi, z młodzieżą, z dorosłymi, z seniorami. Czy z każdą grupą pracuje się tak samo, czy z każdą pracuje się inaczej?
7: Z każdą grupą pracuje się troszeczkę inaczej, bo dzieci są spontaniczne i robią to, ja nie narzucam tematu, proponuję jakiś temat, co robimy, czy kubek, czy figurkę, ale też jeśli dziecko ma swój pomysł na zrobienie czegoś, to może to robić i robi to, ja się cieszę z tego tytułu i robi to, co mu podpowiada zupełnie wyobraźnia, tak się wyluzowuje, odstresowuje tu. Dorośli się skupiają z kolei na tym, że oni chcą na przykład zrobić taki kubeczek, jak ja zrobiłam i się potem troszeczkę nieraz denerwują, że to tak za pierwszym razem nie wychodzi, a ja mówię, że to tak nie jest, że za pierwszym razem wyjdzie idealnie, ale są też tacy dorośli, co się wyluzują i właśnie to traktują jako zabawę, coś nie wychodzi, jeszcze raz zagniotą tą glinę, robią, ale widzę, że na twarzach wszystkich uczestników podczas takiej pracy pojawia się uśmiech. Ci, którzy dotykają gliny po raz pierwszy, mówią, że w ogóle nie myśleli, że to taka fajna odskocznia od takiego życia codziennego, taki mile spędzony czas, bo niejednokrotnie każdy myśli, że idąc na zajęcia z ceramiki, on musi być plastyczny, a to niestety nie, bo ten, co nie jest zupełnie plastyczny, to sobie fajnie bardzo radzi i potem ludzie, na przykład uczestnicy, wychodzą no, zadowoleni z tych zajęć, bo każdy zrobi swój przedmiot i myślę, że jak zrobi coś tak od serca, fajnie, no to się do tego przedmiotu przywiązuje, no i sprawia mu radość.
8: Chciałam dopytać, czy jest to coś, co może spróbować każdy?
7: Tak, nawet zupełnie taki laik i ja bardzo lubię takich laików albo niedowiarków, którzy przyjdą albo z kimś przyjdą i oni niby na początku mówią, że oni tak nie bardzo, a właśnie ci, którzy nigdy nie dotykali gliny, to nam fajnie sobie radzą.
8: Jak długo potrzeba, żeby na przykład właśnie taki swój kubek własnoręcznie wykonać? Czy to jest kwestia jednego spotkania, jednych zajęć? Jak to wygląda?
7: Kubek to robimy najczęściej w ciągu 2,5 godziny. Potem praca musi po ulepieniu wyschnąć, tak ponad tydzień. Idzie na pierwszy wypał, tak zwany biskwit na 950 stopni. Potem ja wyjmuję z pieca i jest kolejne spotkanie nazywane szkliwieniem, czyli glazurowaniem. Nakładamy płynne szkło, szkliwo na wcześniej właśnie na wcześniej wypaloną glinę, na ten biskwit i praca musi iść drugi raz do pieca, najczęściej na ostry wypał 1240 stopni i wtedy jest taki całkowity przejście przez całkowity proces ceramiki, odlepienia po szkliwienie.
8: Żeby tworzyć takie rzeczy, trzeba mieć ku temu swoje miejsce. Rozmawiałyśmy chwilę na temat fundacji, na temat różnego rodzaju projektów. A jak to się wydarzyło, że w Ostrzeszowie pojawiło się takie miejsce, którego widzę tutaj ulotkę, mianowicie Gliniany Świat? Pamięta Pani pierwsze zajęcia w tym miejscu, pierwsze swoje kroki, które Pani postawiła tak naprawdę w swojej pracowni?
7: Tak, założyłam pracownię, bo potrzebowałam takiego miejsca, bo dojeżdżam również do placówek, tak jak do szkoły w Kraszewicach, do Domu Kultury w Doruchowie, ale potrzebowałam takiego miejsca swojego, gdzie mogę też i przechowywać różne rzeczy związane z ceramiką, ale też mieć taką swoją przestrzeń do prowadzenia warsztatów i swoją przestrzeń do, no właśnie, do lepienia z gliny tych przedmiotów, które ja lepię. I założyłam właśnie Gliniany Świat w Ostrzeszowie na ulicy Poprzecznej 8 obecnie. Można tu przyjść w ustalonym terminie, można zwołać swoją ekipę, minimum 5 osób, zadzwonić i ustalić termin ze mną. Można zorganizować spotkanie rodzinne, panieńskie, jakiś własny event w tym miejscu. Także będzie przestrzeń na różne inicjatywy i związane z gliną, ale jeśli ktoś ma pomysł, może podnająć salkę i zrobić swoje wydarzenie, bo chciałabym, żeby ta przestrzeń po prostu była dostępna na różne wydarzenia kulturalne, artystyczne, żeby ludzie się spotykali w fajnej przestrzeni, w fajnym miejscu, a nie tylko online. No bo niestety po okresie pandemii tak zauważyłam, że więcej osób utknęło w tych telefonach, smartfonach, a fajnie jest po prostu wyjść z domu, spotkać się i przy okazji coś stworzyć.
8: Jakie to było uczucie postawić pierwszy krok w swojej własnej pracowni? Ta droga do tego na pewno była długa. Wspomina Pani, że przez długi czas szła też pewnym schematem, z którego się po prostu w pewnym momencie była mała. Jakie to było uczucie?
7: No na pewno jest... I do dzisiaj to jest, nie, że jest strach, nie, czy człowiek sobie poradzi w nowym miejscu, w nowym otoczeniu, bo zawsze łatwiej być w tym otoczeniu, w którym, które znamy, a tu pojawiła się nowa przestrzeń, w której dość szybko się odnalazłam, no bo zaczęłam działać, zaczęłam prowadzić te warsztaty. Też się obawiałam, czy ktoś przyjdzie, bo to jest zawsze takie gdzieś z tyłu głowy, a kto przyjdzie na to spotkanie, a czy ludzie będą przychodzić. No powiem, że przychodzą i wracają i są zadowoleni, bo można voucher kupić, można podarować komuś taką niespodziankę.
8: A jakie rzeczy sama Pani tworzy? A czy z gliny można ulepić dosłownie wszystko?
7: Zgadza się, z gliny można ulepić wszystko. Mnie od 4 lat inspiruje meksykańska malarka Frida Kahlo, tak jak wcześniej wspominałam, i lepię doniczki z wizerunkiem Fridy, broszki, talerzyki i takie talerzyki ozdobne na ścianę i sprawia mi właśnie dużą frajdę lepienie takich fridowych prac. Oprócz tego, no różne rzeczy, można ulepić kubeczki, talerzyki, tabliczki z nazwą ulicy, no co sobie kto życzy. Ostatnio lepiłam doniczkę ceramiczną dla pani nauczycielki, którą żegnały dzieci i miała, taka była lekko fridowa, ale pani była blondynka, więc loczki blond były i na każdym kwiatku było imię dziecka, w koronce było imię dziecka, które żegnało panią, także myślę, że to też taki fajny, oryginalny podarunek dla kogoś.
5: SK Ostrzeszów News.
6: Jagoda Mośpan, zapraszam na codzienny magazyn reporterów SK Ostrzeszów. Na początek zabieram Was na małą wycieczkę. Teraz przeniesiemy się do jedynego w Polsce Muzeum Ziemiaństwa, które znajduje się w Dobrzycy pod Pleszewem. O jego historii opowiedział nam Stanisław Borowiak, kierownik działu historycznego.
9: Stanisław Borowiak, kierownik działu historycznego Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy. No i jesteśmy tutaj w pięknym miejscu, powstałym pod koniec XVIII wieku, jednym z najciekawszych zespołów pałacowo-parkowych. od iluś lat to już jest Muzeum Ziemiaństwa, w związku z czym poza jakby ukazywaniem walorów tutaj zwiedzającym tego naprawdę unikatowego obiektu, no to też na drodze wystaw, publikacji i innych działań staramy się realizować tą misję, która została nałożona, czyli po prostu kultywowanie, propagowanie pamięci o kulturze, o dokonaniach warstwy ziemiańskiej. To miejsce ma historię bardzo długą, bardzo ciekawą, sięgającą tak naprawdę jeszcze czasów średniowiecza. Pierwsza wzmianka źródłowa to jest 1327, kiedy się to pojawia na, jako świadek w dokumencie, czy ten dokument do dzisiaj się zresztą zachował w archiwum archidiecezjalnym, pojawia się niejaki Mikołaj Dobrzycki. No i to jest pierwszy ślad o rodzie Dobrzyckich tutaj i Dobrzycy, czyli tej ich takiej rodowej siedzibie. W XV wieku tutaj działa jakby najwybitniejszy przedstawiciel tego rodu Dobrzyckich, o takim rzadkim, niespotykanym imieniu Tumlin, o którego właściwie postać bardzo tajemnicza. Jakieś historycy, którzy się nim zajmują, mówią, że to może efekt jakichś wypraw krzyżowych, może jakichś tam wyjazdów rycerskich za granicę. Trudno powiedzieć. W każdym razie prawdopodobnie z nim wiążą się porządki pierwszej siedziby, która tutaj powstała. Mianowicie takiego czegoś, takiego obronnego założenia, czegoś w stylu kasztelu. Relikty tego są zachowane u nas do dzisiaj w pałacowych piwnicach. To jest po prostu murowana wieża obronna z drewnianym budynkiem mieszkalnym. Wszystko otoczone fosą i częstokołem. I to jest początek tej siedziby tego rodu Dobrzyckich, którzy tutaj są panami tego miejsca aż do roku 1717. Ta ich taka skromna, pierwotnia rezydencja się stopniowo rozbudowuje. Zostaje właściwie przekształcona w całkowicie murowaną. Zostają dołożone kolejne trakty pomieszczeń. W połowie XVII wieku otrzymuje kształt litery L. Zostaje dobudowana taka wielka sala. No i ten plan właściwie odziedziczył ten nasz pałac, który tu do dzisiaj stoi. To było prawdopodobnie ze względów takich typowo przestrzennych, z tego względu, że tutaj był pewnie staw i tak dalej. Tak po prostu było praktycznie. W roku 1717 kupuje to Aleksander Gorzeński, pierwsza postać właściwie nowego rodu, który na około 100 lat jest tutaj związany. Człowiek ciekawy na swoją epokę, oczywiście dzisiaj zapomniany, ale na Wielkopolskę, epoki powiedzmy tego konfliktu między Leszczyńskim a Sasem, Augustem II Sasem, tej czasy wojny północnej. Człowiek bardzo przez swoich współbraci szlacheckich poważany, wybierany marszałkiem sejmikowym, deputatem do trybunału. Też człowiek bardzo majętny, który już jako też osoba dorosła, mając około 40, kilkanaście dzieci, traci żonę. Po śmierci żony wstępuje do stanu duchownego. No, robi tam błyskawiczną karierę. Umiera tam w wieku już około 80 jako oficjał gnieźnieński, czyli taki ten najwyższy, prawda, urzędnik u boku trzech kolejnych prymasów. Jego następca to jest Antoni Gorzeński, jeden tutaj z przywódców Konfederacji Braskiej w Wielkopolsce. No też taki etap historii, może dzisiaj zapomniany, ale i ciekawy, i dramatyczny, pełen różnych tutaj zwrotów, wydarzeń, w którym on też odgrywa swoją rolę. No i wreszcie jego syn, twórca tego założenia pałacowo-parkowego, to Augustyn Gorzeński, urodzony w roku 1743. On to obejmuje te dobra, nabywając je od ojca, tak jak to były te wszystkie transakcje takie rodzinne, w roku 1772 i właściwie no, on jest twórcą tego miejsca, jakim go znamy, czyli przede wszystkim Dobrzyckiego założenia pałacowo-parkowego. Tak naprawdę Dobrzycy jako miasteczka, tuż po objęciu przez niego, ta Dobrzyca się w całości pali, on ją przenosi, lokuje na nowe miejsca, wystawia kościół, tutaj też unikatowy, który się do dzisiaj zachował. No i jako postać też jest to osoba bardzo ciekawa, tylko no niestety nie doczekała, tak jak jedna z wielu, powiedzmy, drugoplanowych postaci, no nie doczekała się do dzisiaj swojej biografii, ale był to człowiek obracający się wówczas w kręgu ówczesnej elity intelektualnej, elity władzy. Od lat 80. to jest bliski współpracownik króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Nie ma może jakiejś takiej, nie cechuje go jakaś tam samodzielność polityczna, natomiast jestem u ostatniemu władcy Rzeczpospolitej wierny do samego końca. W momencie, jak już król abdykuje, wyjeżdża przymusowo na to przymusowe wygnanie do Grodna, to na przykład nasz Gorzeński jedzie z nim w jednej karecie. Więc wiele też takich i też są zachowane tutaj raporty na przykład ambasadorów rosyjskich, którzy mówią, że to jest człowiek niebezpieczny, wierny zasadom Konstytucji 3 maja. Trzeba go od tego króla jak najszybciej tutaj doprowadzić, żeby z tego otoczenia króla wyjechał już właśnie na tym wygnaniu w Grodnie. Wcześniej też oczywiście w czasach Konstytucji 3 maja jego rola jest bardzo ważna. On jest szefem tutaj kancelarii wojskowej króla, komendantem Gwardii Królewskiej. Tu jako szef tej kancelarii wojskowej króla, jako generał przy boku jego królewskiej mości, no to też ma takie dosyć ważne zadanie, ponieważ to są czasy początków Sejmu Czteroletniego. Wiadomo, że tamta sytuacja polityczna była bardzo taka zmienna, niestabilna. Ten sojusz tego obozu reformatorskiego z królem się kształtował powoli i na początku takim jednym z głównych drażliwych punktów były sprawy wojskowe, które ten Sejm Czteroletni, rozwiązując Radę Nieustającą, przejął na swoją rzecz i nasz Gorzeński, właśnie jako człowiek zajmujący się sprawami wojskowymi u króla, no tu odgrywa bardzo ważną, często bardzo delikatną rolę. Bardzo też znaczącą osobą na salonach warszawskich jest wtedy jego żona Aleksandra ze Skórzewskich, jako taka, byśmy dzisiaj powiedzieli, liderka opinii tego środowiska tutaj reformatorskiego. Ona jest tutaj bardzo ceniona, są zachowane listy, gdzie sam król, gdzie prymas Poniatowski właśnie chwalą jej intelekt i tak dalej, i tak dalej. Więc no naprawdę para takich ludzi o szerokich horyzontach, zresztą wiemy, że generał i do Włoch na przykład wyjeżdżał i tak dalej. I on też właściwie większość swojego życia spędza w Warszawie. Ma też dosyć szczęśliwą rękę do interesów. Zawsze jakieś tam tutaj poza Dobrzycą, jakieś dobra poza tym ma w innych częściach Polski. Jak umiera, to ma też na przykład poza Dobrzycą wielkie dobra koło miasta Brody, to są dobra koło miasteczka Radziwiłłów. To jest na granicy późniejszych zaborów austriackiego i rosyjskiego. Też w momencie jak umiera, jest właścicielem wówczas pałacu uważanego za najbardziej okazałą rezydencję w Warszawie, czyli pałacu Jabłonowskich, późniejszego ratuszu Starego Miasta, dzisiaj prawda odbudowanego po tych zniszczeniach. Więc w tej Dobrzyce to przyjeżdża tutaj od czasu do czasu, prawda, z całym dworem i tak dalej. I buduje tą rezydencję tutaj począwszy od lat 80. Odziedzicza po prostu po ojcu taki pewnie właściwie to coś, co określano wtedy starym zamkiem, czyli taką siedzibę no już niemodną, nieodpowiadającą tym warunkom swojego czasu. Sprowadza tutaj znakomitego architekta Stanisława Zawadzkiego, którego poznał oczywiście w kręgu dworu królewskiego, tym bardziej, że Zawadzki projektował też sporo budowli dla wojsk Rzeczypospolitej Obojga Narodów, typu takich założeń koszarowych. Poza tym sprowadza też wybitnych tutaj malarzy warszawskich, którzy tworzą to, co jest, bo pierwsza rzecz, która w tym pałacu jest niezwykła, to oczywiście architektura. Wykorzystując ten taki stary zamek na pani litery L, Stanisław Zawadzki tworzy nową, właściwie no, taką po prostu nową całość, odpowiadającą duchowi XVIII wieku, z takim interesująco wkomponowanym chociażby portykiem czterokolumnowym w te zachowane skrzydła, zupełnie nowy oczywiście podział wnętrz. To wszystko jest ulokowane w nowo zaprojektowanym założeniu parkowym, też zgodną z najnowszą modą dotyczącą sztuki ogrodowej. Do tego jest wyposażenie, do tego jest dekoracja wnętrz, też zachowana do czasów dzisiejszych, co jest też taki zespół, właściwie jest też faktem bardzo rzadki, że tak kompletny zespół właśnie tych malatu wnętrz się u nas zachował. To jest też dzieło artystów warszawskich, Roberta Stankiewicza i Antoniego Smuglewicza. Więc była to rezydencja naprawdę wysmakowana, wysokiej klasy, w najlepszym, najmodniejszym guście tego czasu. Tworzy ją generał tutaj dla siebie, dla żony Aleksandry ze Skórzewskich. No, niestety małżeństwo to nie doczekało się potomstwa. Generał pod koniec życia ożenił się jeszcze z młodziutką, wówczas 17-letnią, w chwili ślubu Salomeą Błońską, ubogą szlachcianką, która była garderobianą u kasztelanostwa Czarneckich. On tam do tych Czarneckich jeździł, oni myśleli, że dla ich córki, a to się okazało, że tej garderobianej. Więc taki malutki skandalik towarzyski też z tego wyszedł, ale niestety z nią też się nie doczekał potomstwa. Natomiast tej młodej żonie zapisał połowę tego pałacu Jabłonowskich, więc źle na tym dziewczyna nie wyszła. I zapisuje to wszystko, nie mając potomstwa, zapisuje to wszystko swojemu siostrzeńcowi, synowi swojej siostry Korduli, generałowi Kazimierzowi Turono. To jest też postać bardzo ciekawa, też niestety w dużym stopniu zapomniana, natomiast to jest jeden z takich wojskowych epoki napoleońskiej, który robi błyskawiczną karierę w ciągu właściwie pół roku awansuje, właściwie zostaje tutaj dowódcą pułku, który w dużym stopniu sam wystawia, 5. Pułku Strzelców Konnych, późniejszego po kilku zmianach nazw, to jest jedna z najlepszych jednostek armii księstwa warszawskiego. Później w roku 1810, mając 32 lata, zostaje generałem, adiutantem króla saskiego, księcia warszawskiego Fryderyka Augusta, bierze udział w tych wszystkich kampaniach wojennych i wojnie 1807 roku, później wojnie z Austriakami 1809 roku, zawsze na czele swego pułku i w tej wielkiej bitwie pod Fredlandem i z Austriakami właściwie odgrywa jedną z ważniejszych ról w tej pierwszej takiej bitwie kampanii, która była dla Polaków zwycięstwa, takiej bitwy, taki przyczółek pod Górą Ostrówkiem. Później w wojnie 1812 roku dowodzi brygadą, ona już jest niestety dla niego mniej szczęśliwa, Udaje mu się co prawda przetrwać, co wcale nie tą wielką rzeź, jaką była bitwa pod Berezyną, gdzie właściwie wielu innych tych wyższych oficerów polskich albo ginie, albo zostaje ranny, ale niestety w odwrocie pod Berezyną, przekraczając rzekę Berezynę, zostaje ciężko ranny. I niestety te rany właściwie dokuczają mu do końca życia. W ich następstwie kilka lat później umiera. Resztę wojny spędza już bezpośrednio przy boku króla Saskiego. Tamta rola też jest dosyć istotna. Jak tutaj jeden z autorów tutaj to badających twierdził, ale też no, trzeba by to szerzej opisać. Po wuju dostaje tą Dobrzycę, ale tu właściwie jest tylko od roku 1816 do roku 1817. Niespełna rok i kilka miesięcy jest właścicielem Dobrzycy, umiera w następstwie tych ran w kampanii napoleońskiej. Zostaje to w ręku jego żony, małoletnich dzieci i splot takich różnych nieszczęśliwych okoliczności finansowych sprawia, że im się niestety nie udało utrzymać przy tym majątku w latach 30. To przychodzi w ręce właścicieli niemieckich. W tym czasie wiele razy tutaj przyjeżdża, szereg lat tu mieszka, później wiele lat przyjeżdża brat generała Turny, Adam Turno. W tym czasie już tak wyzbyty, można powiedzieć, swojego majątku. Później mieszka u syna w Obiezierzu, ale taki zachowany pamiętnikarz, świadek epoki, no dzięki niemu pamiętniki te do dzisiaj się zachowały, są w Ossolineum we Wrocławiu. Niestety jest to niewydanym drukiem, czasami historycy to wykorzystują, ale jest to prawdziwa kopalnia wiedzy o tamtych czasach. No i także o życiu w Dobrzycy, więc wiemy, jak się bawili, co robili, jakie mieli rozrywki i tak dalej, i tak dalej. Co tam jedli na obiad na przykład, to wszystko jest bardzo, bardzo ciekawie opisane. Później przez około kilkadziesiąt lat to jest w rękach właścicieli niemieckich. To są dwa rody kotwiców. Właściwie to jest hrabia Kotwic, kupuje to dla swojej córki. Ona wychodzi za niej jako bandelowa. To jest taka rodzina później uszlachcona, taka wzbogacona rodzina urzędnicza. Oni tutaj są panami tego miejsca do roku 1890. I zwykle było tak w tym czasie w Wielkopolsce, że jak już coś trafiło w ręce niemieckie, no to już coś pozostawało. Generalnie ten żywioł niemiecki był silniejszy. Później było to wszystko wspierane przez komisję kolonizacyjną, przez państwo polskie. Ogólnie no jak coś przeszło w ręce niemieckie, rzadko przechodziło w ręce polskie. Tu akurat tak było. Splot szczęśliwych okoliczności sprawił, że od tej owdowiałej już pani Bandelow kupuje to hrabia Zygmunt Czarnecki, jedna też z ciekawszych, wybitniejszych. No jakoś ta Dobrzyca miała miejsce, szczęście do ciekawych postaci, ale ciekawych, ale dzisiaj zapomnianych. To był właściciel tutaj najpierw Gogolewa, później całego szeregu. Tam w rękach miał ponad tych majątków ponad 10 tysięcy hektarów w pewnym momencie. Więc to był w tych czasach, powiedzmy, połowy XIX wieku. Generalnie taka gospodarność, oszczędność, zdolność do przestawienia gospodarstwa na nowe tory, to nie była taka typowa cecha wśród polskich właścicieli ziemskich. On sobie z tym doskonale radził, ale poza tym miał też bardzo szerokie zainteresowania kulturalne. Był zbieraczem numizmatów, później bibliofilem, jednym z najwybitniejszych bibliofilów swojego czasu. On miał tutaj, jak tu w Wielkopolsce mieliśmy bibliotekę, czy mamy do dzisiaj bibliotekę Raczyńskich, zbiory, prawda, Działyńskich, czyli bibliotekę kurnicką dzisiejszą, to trzecia co do wielkości biblioteka prywatna w Wielkopolsce to były właśnie zbiory Zygmunta Czarneckiego i są do dzisiaj zachowane w Ossolineum we Wrocławiu, ale też w innych tutaj bibliotekach, archiwach. Jest jego korespondencja też z najwybitniejszymi uczonymi tych czasów, prawda, historykami literatury. Weźmy na przykład Oswalda Balcera, chociażby tutaj Wojciecha Kęczyńskiego, on z nimi pisze, koresponduje, wymienia się wiadomościami na temat tych starodruków, bardzo cennych, zresztą XVI-XVII wiecznych i do dzisiaj właściwie tutaj uczeni się tym zajmujący uważają, że to była jedna z najważniejszych właśnie kolekcji, która ten okres w historii, bo on zbierał głównie te druki XVI-XVII wieczne, zwłaszcza takie oficyny wydawnicze, wydając na przykład druki protestanckie, tak z czasów reformacji w Polsce. I to wszystko było w jego ukochanej takiej rezydencji w Pałacu Wólsku. Natomiast na stare lata przeprowadził się do Dobrzycy. Tą Dobrzycę kupił w ogóle dla syna Józefa, no bo gromadząc tyle majątku, właściwie każdego z pięciu synów tutaj w taki majątek był w stanie wyposażyć. Na stare lata się tutaj przeniósł do Dobrzycy, zamieszkał z żoną na parterze pałacu, no i zabrał ze sobą tylko katalogi i jak tutaj i cały czas się tymi swoimi drukami zajmował, do ostatnich dni życia, miał te 80 parę lat jak zmarł, no to ślęczał, ulepszał ten swój katalog cały czas tych druków, no i tylko mu z Ruska dowożono co ciekawsze materiały, prawda, którymi się aktualnie zajmował. W każdym razie Dobrzyca przechodzi w ręce właśnie Odziny Czarneckich dzięki temu i w rękach Odziny Czarneckich jest do roku 1939. Tutaj, jeśli chodzi o te historie, dzieje późniejsze, no to one już są dużo bardziej dramatyczne. W 1939 roku, w sierpniu, tutaj Czarneccy zdają sobie sprawę z tego, że zbliża się wojna. Próbują na przykład ukryć swoje zbiory i oni mają jeszcze poza Dobrzycą, mają jeszcze pałace tutaj w Siekowie, w Kościańskim i w Trzeboszu. To jest tam w Leszczyńskim. To było wtedy tuż nad granicą ówczesną polsko-niemiecką. Z tych trzech rezydencji wywożą najcenniejsze obrazy, porcelanę, pakują to wszystko w kufry i wywożą, tak zresztą robiło wiele rodzin ziemiańskich, wywożono to wszystko generalnie na wschód, do Warszawy czy gdzieś indziej. No nikt sobie też nie zdawał sprawy, że to będzie prawda Bilickiego, a czy sobie wyobrażam tą wojnę, tak, pierwszą wojnę światową. Czarneccy to wywożą takiego małego pałacyku w Brodni pod Łodzią. To jest własność takiej spółki cukrowniczej, gdzie tutaj Stefan Czarnecki, który tym wszystkim tutaj administruje, bo to było wtedy tak, że zmarł stary hrabia Czarnecki, Józef Czarnecki, czyli syn tego Zygmunta, o którym mówiłem, żyła jego żona do 1948 roku i córki, więc to była własność owdowiałej właśnie hrabiny Czarneckiej i jej córek, bo na prawie wszystkie tutaj tych dzieci było 11, niestety przed wojną tylko jedna córka wyszła za mąż. Te pozostałe tutaj były tutaj starymi pannami. Zresztą podobnie było u siostry hrabiego Czarneckiego, Ludwiki Żółtowskiej w niedalekim Godurowie. Tam też tych dzieci było 10 i też właściwie tylko dwoje wyszło za mąż. Cała reszta, taka gromadka siedziała właściwie do tutaj właśnie tak starzejących się panien i kawalerów właściwie siedziała w tym rodzinnym domu. Niestety Niemcy to wszystko potem te wywnieżone dobra w lutym 40 roku odkrywają. To trafia do ówczesnego Kaiser Friedrich Muzeum, czyli dawnego Muzeum Wielkopolskiego, dzisiejszego Muzeum Narodowego. Tam część z tego potem jeszcze jest wywieziona, zwłaszcza cenniejsze obrazy holenderskie, bo tu kilka takich wisiało. One trafiają później do podziemia Międzyrzeckiego rejonu umocnionego. Tam je zajmuje Armia Radziecka, wywozi do Moskwy i Leningradu. Stamtąd wracają dopiero w ramach odwilży w 56 roku, kiedy część rzeczy jeszcze wraca wcześniej ze stref okupacyjnych Niemiec. W każdym razie zbiory wtedy Dobrzycy i za czasów Gorzyńskiego i Czarneckich były bardzo ciekawe, wartościowe. Chociażby mówię, te obrazy holenderskie. Wiadomo też o kolekcjach tutaj porcelany stołowej na przykład bardzo dużych. Niestety nic z tego my tutaj właściwie nie mamy. Tylko czasami nawet, ponieważ część tych obrazów, właśnie te obrazy właśnie najcenniejsze holenderskie na szczęście przetrwały, zostały rewindykowane, więc czasami je pożyczamy tylko tutaj na wystawy czasowe. Natomiast całe na przykład wyposażenie pałacu, meble, które też znamy ze zdjęć chociażby, to wszystko zostaje przez Niemców albo zniszczone, takie większe meble porąbane na opał, te mniejsze sobie po prostu rabują, kradną tutaj ci urzędnicy tej administracji okupacyjnej. Potem część z tego wraca, no bo oni oczywiście zabierają to gdzie? No do mieszkań, które zabrali Polakom. Więc jak ci późniejsi właściciele tutaj dobrzyczanie wracają, to część z tego po prostu wraca z powrotem do pałacu po wojnie. Później, właściwie już w październiku 1939, pod koniec października zostaje tu utworzony jeden z obozów przejściowych dla wysiedlanej do Generalnego Gubernatorstwa Ludności Polskiej. To był jeden właściwie z dwóch obozów, poza obozem w Cerkwicy, gdzie właściwie 100% prawie poza kilkoma osobami tych osób tu umieszczonych, to stanowili po prostu ziemianie, właściciele ziemscy tutaj z powiatów tutaj Krotoszyńskiego i Pleszewskiego. Łącznie tych internowanych tutaj, to znaczy tych tutaj przetrzymywanych osób było około 140. Oni tutaj byli przez około półtora miesiąca. Właściwie wszyscy przedstawiciele tutaj rodzin ziemiańskich z okolic tutaj byli. Później zostają po prostu wywiezieni do Generalnego Gubernatorstwa na mrozie, porzuceni w środku nocy, wyrzuceni z pociągu. No i wiadomo, każdy sobie musi próbować znaleźć jakoś to źródło utrzymania. Czy schronienia u krewnych, u znajomych, czy jakieś zajęcie zarobkowe. Natomiast tutaj w czasie okupacji później są też w pałacu mieszkania dla osadników niemieckich, sprowadzonych przez Niemców z nadmorza Czarnego. Są też na przykład magazyny zboża i tak dalej, i tak dalej. Z kolei jeśli chodzi o właścicieli pałacu, oni też się rozjeżdżają w różne kierunki. Część z nich trafia do majątku Zborczyce pod Niegowicią. To jest własność tej właśnie jedynej ich siostry, Zofii Günther, która przed wojną wyszła za mąż. Część, podobnie jak wiele osób z rodzin ziemiańskich Wielkopolski, trafia do Warszawy, tak? Tam sobie próbują znaleźć tam utrzymanie, czy tam u krewnych jakoś, czy po prostu zajęcie zarobkowe. No i wielu z nich potem zostaje tam do Powstania Warszawskiego, ginie w czasie walk powstańczych. Tak tu jest z dwiema siostrami, które tutaj z tej rodziny tej Czarneckiej były, Maja i Jadwiga Czarneckie. One giną pod gruzami zbombardowanych kamienic. Stefan Czarnecki, który tym wszystkim administrował tuż przed powstaniem, on razem z siostrą Janką, najmłodszą z rodzeństwa, akurat szczęśliwym trafem udaje mu się latem 39 z Warszawy wyjechać, bo dostaje pracę po prostu jako administrator dużego takiego 1000-hektarowego majątku Nowe Miasto nad Pilicą, którego właściciel jest w tym momencie już schorowany i jest w stanie sam się tym zająć. Ale jak jakby nie na długo te nieszczęścia wojny go mijają, bo w styczniu 1945 roku, w momencie jak wkraczają tam wojska radzieckie, no to podobnie jak tysiące tutaj innych osób podejrzewanych tylko o przynależność do Armii Krajowej, on zostaje przez NKWD aresztowany, umieszczony w obozie tak zwanym kontrolno-filtracyjnym, takim frontu, był najpierw takim frontowym i później on i tak samo jak te tysiące innych Polaków bez żadnego śledztwa sądu zostaje zesłany do innego obozu filtracyjnego nad Uralem, tak, gdzie właściwie oni bez żadnych przesłuchań tam są po prostu wyniszczani ciężką pracą. On umiera w kwietniu 1945 roku na czerwonkę. Ta siostra jego Janka próbuje najpierw doprowadzić do jego zwolnienia różnymi interwencjami, potem z racji tego, że bardzo dobrze zna kilka języków, dostaje pracę jako tłumaczka w ambasadzie szwedzkiej, bardzo dobrze zna też dyplomatów belgijskich i z tego względu angażuje się wkrótce potem w działalność Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, czyli najważniejszej polskiej organizacji konspiracyjnej, i ona tam pełni od połowy gdzieś roku 1946 aż do rozbicia tego ostatniego zarządu niezależnego w końcu 1947 roku. Tam pełni rolę niesłychanie ważną. Mianowicie jakby przez jej ręce przychodzi cała łączność za granicą, bo ona zna ona ma te kontakty z tymi dyplomatami, oni to wszystko przemycają w baraż dyplomatycznym, ona to odbiera, przekazuje, dostarcza dalej do łączników wino i tu pracuje bezpośrednio jakby z tymi łącznikami tego samego sztabu wino. Więc jak jest na przykład teraz, mamy od 11 lat Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. On jest w rocznicę zamordowania właśnie członków 4. Zarządu Win, tego ostatniego niezależnego, czyli podpułkownika Łukasza Cieplińskiego i jego podkomendnych. I Janina Czernecka była sądzona razem z nimi w jednym procesie. To jest mało znany w sumie fakt. Teraz jak już często o tym procesie się mówi, o tych wtedy osobach zamordowanych po tym procesie, no mówi się, że oni byli sądzeni. Zawsze się mówi dwie łączniczki. Często się nie mówi, kim były te łączniczki, a to była jedną z nich właśnie była Janina Czernecka. Ona też była jedną z trzech osób, które tam nie otrzymały wyroku kary śmierci, tylko 15 lat więzienia. Dzięki czemu unika, tak jak Łukasz Cieplińskiego, jego współpracownicy egzekucji w marcu 51. Ona jest trzymana w kilku różnych więzieniach. Wychodzi dopiero tuż właśnie na fali tej odwilży wiosną 56 roku. No i później mieszka w Warszawie, pracuje w Państwowym Instytucie Wydawniczym i tak dalej, i tak dalej. Ale jest to właściwie postać bardzo, bardzo zapomniana. Nawet tutaj, jak już ta historia jest odkłamywana, to o niej się tutaj faktycznie mało mówi. Nigdy też na tą swoją działalność jakoś odznaczenia tutaj nie dostała, więc też myślę, że warto ją przypominać. Natomiast jak chodzi o Pałac Dobrzycy, to on przeżywa po wojnie bardzo różne kolejne losy. Na przełomie lat 40-tych, 50-tych są pierwsze takie większe prace konserwacyjne. Rozbiera się w tu

0: rodzina Czarneckich na przykład, która tu mieszkała, to do pewnego momentu jest rodzina trzypokoleniowa, prawda? Są dziadkowie, rodzice, jest jeszcze 10 dzieci, plus cały ten sztab tam, prawda, służby, te gwarantki, które to wszystko obsługują, więc stopniowo te wszystkie polichromie XVIII-wieczne zostają zamalowane, pomieszczenia się dzieli wtórnymi ściankami działowymi, tak żeby to wszystko było takie przytulniejsze, takie typowe, takie wnętrze mieszkalne. I właśnie na przełomie lat 40. 50. część tych polichromii zostaje odsłonięta. Ale niestety te prace nie mają jakby dalszego ciągu, jakby nie ma pomysłu, co z tym zrobić, więc tu są na przykład i tutaj jest w pałacu mieści w tym czasie szkoła i biuro nakładów obuwia. Duża część pałacu, właściwie większość parteru i dwa pomieszczenia na piętrze to są mieszkania tutaj lokatorów, tutaj gminnych po prostu. To znaczy, no dzięki temu, że też pałac ten jest zamieszkany, no unika zniszczenia, tak znowu jak wiele innych opuszczonych pałaców. Natomiast cały czas jakby się tutaj, zwłaszcza osoby z okolicy, które się tutaj na przykład to tutaj do Brzyckiego PTTK cały czas jakby zasypuje władzę różnymi tutaj wnioskami, no żeby po prostu jakby na trwałe z tego pałacu rozwiązać. W latach 70. no pojawia się koncepcja, żeby tu otworzyć oddział Muzeum Narodowego. Ostatecznie są podejmowane działania w tym kierunku, ale to oczywiście trwa, no bo to trzeba przekazać te grunty, prawda, znaleźć miejsce dla lokatorów. Efekt jest taki, że lokatorzy wyprowadzają się na początku 80., ale całe lata 80. pałac stoi niezamieszkany w związku z tym, więc stan się jego dramatycznie pogarsza, zwłaszcza przez naciekającą wodę, ten dach już całkiem przecieka, mury się rozchodzą i w tych warunkach w grudniu 88 roku jest tutaj utworzony oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu. Nosi on nazwę, on właściwie na tym oddziale, właściwie póki on był tym oddziałem, wisiał oddział Muzeum Narodowego Dobrzyca, w remoncie było napisane jeszcze w nawiasie. Natomiast oficjalna nazwa właściwie nigdy nie używana, ale tak właściwie na co dzień nie używana, to było Muzeum Wolnomularstwa, ponieważ mając ten pałac w kształcie litery L i nie znając jeszcze większości zamalowanych polichromii, no to oczywistym skojarzeniem, zresztą takim już utrwalonym właściwie w legendzie, w przekazał ten pałac, no była ta węgielnica masońska. I tutaj większość badaczy jakby szła tym śladem, że to jest pałac w kształcie węgielnicy masońskiej, w związku z tym tych treści masońskich tu będzie dużo. Prawdopodobnie jest to rzecz, którą generał Augustyn Gorzeński, no podobnie jak większość ludzi z epoki, zaangażowany też oczywiście w działalność róż masońskich, no to zakładano, że to jest po prostu celowo tak zaplanowane, wzniesione przez generała Gorzańskiego jako siedziba prawdopodobnie loży masońskiej i tak dalej, i tak dalej. No w tym czasie przeprowadzono właśnie prace archeologiczne, które właśnie pokazują, że to jednak inaczej to wyglądało, że jest to obiekt wielofazowy, że właśnie ten kształt litery L jest XVII-wieczny. Zaczęto odsłaniać te polichromie. Też właściwie tam takich jednoznacznych jakichś treści, prawda, wyłącznie masońskich, też tam nie można znaleźć. Co oczywiście nie znaczy, że ich nie ma. Trzeba pamiętać, że ta symbolika ówczesnych treści była wieloznaczna, tak? To, że generał wykorzystał sobie kształt tej węgielnicy, tej litery L, no to oczywiście wtórnie ta symbolika masońska była czytelna, tak? Ale to nie było coś, powiedzmy, pierwszoplanowego. On też tam tym masonem nigdy jakimś szczególnie aktywnym nie był, prawda? I stopniowo w tych latach 90. zaczynają się prace restauratorskie. One są oczywiście bardzo kosztowne. Najpierw to są tak, cała ta budowlanka, czyli trzeba to pokrycie dachowe, prawda, zmienić, skotwić mury. Później też bardzo długotrwałe prace przy właśnie odsłanianiu, konserwacji tych zamalowanych dotąd w dużej części polichromii ściennych. Kilkakrotnie do tego, wiadomo, to są czasy nie dość, że finansowo bardzo nieciekawe, to jest też właśnie te kwestie związane są z reformą administracyjną, czyli najpierw muzeum podlega Muzeum Narodowego w Poznaniu, później przychodzi pod województwo kaliskie, ale rok po tym fakcie następuje właśnie reforma administracyjna, więc przechodzi to na kilka lat w ręce powiatu pleszewskiego i zostaje to ostatecznie przekazane do roku 2002 do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, no to sprawia, że udaje się właśnie dosyć szybko te prace restauratorskie zakończyć. W roku 2005 muzeum jest otwarte dla zwiedzających.
1: Muzeum w Dobrzycy czynne jest od wtorku do niedzieli.
2: SKO Strzeszów radzi.
1: Kołatanie serca, napięcie czy ciągły niepokój mogą być objawami zaburzeń lękowych. Jak je rozpoznać? Między innymi o tym dziś rozmawiamy z Bibianną Muszyńską-Czerewkiewicz, psycholog z Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej w Kaliszu.
3: Zgłaszają się pacjenci z tak zwanymi napadami lęku. Czym to się objawia?
4: To jest szalenie nieprzyjemne zjawisko, ponieważ ono występuje w sytuacji, która kompletnie go nie uzasadnia. W często bardzo spokojnych momentach, dość, można by powiedzieć, przyjemnych sytuacjach, najczęściej dotyczy takich sytuacji publicznych, czyli na przykład pobytu w jakimś markecie, w galerii, czasem w kościele, czasem na ulicy. Młodzież mówi o tym, że w szkole im się to przydarza, czyli najczęściej jest dość sporo ludzi wokoło, tylko ta

0: spora ilość ludzi nie jest żadnym zabezpieczeniem, ponieważ to jest najczęściej tak zwany anonimowy tłum dla tej osoby, która przeżywa lęk. I mniej niż lęk, przez osobę identyfikowane są objawy w ciele, ponieważ one są tak silne, że dość skutecznie przykrywają to, że w tym samym czasie jest czegoś się boję, przed czymś się lękam. Do tych objawów one mogą być różnie przeżywane przez poszczególne osoby, dlatego że każdy z nas ma nieco inną wrażliwość innego układu. Generalnie mówimy o czymś takim. Uczucie dławienia w gardle, bardzo silne kołatanie serca, to uczucie kołatania robi takie wrażenie wtedy, kiedy napad lęku występuje, że człowiek ma wrażenie, że z zewnątrz widać, jak mu bluzka podskakuje, czy jak klatka piersiowa się rusza. Bardzo często są dość nieprzyjemne dolegliwości z jelit, tak gna do ubikacji. Kiedy się stoi, to jest uczucie nóg jak z waty. Nogi się robią miękkie w kolanach. Sporo pacjentów mówi o uczuciu drętwienia rąk, tak do łokci mniej więcej. Może być uczucie mrowienia w głowie, jakiegoś zatykania, potów nagłych, takiego oblewania się gorącem, uczucie zaczerwienienia na twarzy, gęsia skórka. Tak łatwo mi jest wymienić te objawy, dlatego że one są typową reakcją na zjawisko lęku i to jest reakcja, która jest w nas wbudowana jako pewien odruch, który miał jeszcze w prapradawnych czasach, takich jaskiniowych, przygotowywać nas na niebezpieczeństwo. Kiedy przeżywamy teraz, ale przeżywaliśmy jakąś sytuację lękową, bo z daleka na przykład zbliżało się coś niebezpiecznego, to nasz organizm miał spowodować przyspieszenie, w szybkim czasie miał zadziałać w ten sposób, przyspieszenie akcji serca po to, żeby więcej natlenowanej krwi tłoczyć do całego ciała. Gardło się zaciskało, żeby się wtedy przypadkiem nie zajmować jedzeniem. To wiercenie w brzuchu w tym pierwotnym wariancie było najczęściej opróżnienie jelit po to, żeby nie być zbyt ciężkim. Gęsia skórka to jest pozostałość po napięciu wszystkich mięśni i postawieniu sierści po to, żebyśmy wyglądali na większych. I cała, ja jeszcze mogłabym wymieniać i wymieniać, ale cała ta sprawa, całe to przygotowanie było po to, żeby kiedy się to coś nieznane zbliży, żeby być gotowym na 100% do zaatakowania tego albo do ucieczki. Czyli to było naprawdę bardzo rzetelne narzędzie. Lęk jest dość taką emocją, która jest pomocna w sytuacjach niejasnych. Ale ponieważ na przestrzeni lat rozwinęła nam się kora mózgowa, zwłaszcza czołowa, to ta kora mózgowa pozwala nam wspominać, wyobrażać sobie, planować. To, co zostało, to nasza psychika produkuje pewne wyobrażenie, jakieś drobniuteńkie skojarzenie, jakieś na trzecim planie myślowym wspomnienie i my na to reagujemy dokładnie takim samym sygnałem lękowym i całą tą rozbudowaną reakcją, jak na zupełnie realne zobaczenie wielkiego zbira w ciemnej uliczce. W związku z tym napad lęku, kiedy sobie stoimy w kościele w samym środku mszy, albo idziemy sobie przez galerię zadowoleni z zakupów, które poczyniliśmy, strzela nas nagle, dostępu do tego, co to uruchomiło, nie mamy, bo myśli sobie płyną swobodnie na kilku torach i nagle trafia nas coś tak nieprzyjemnego, całe te opisywane wcześniej objawy i nie wiemy, co się dzieje, ponieważ one są w ciele bardzo silne, to jeśli człowiek nigdy nie miał z tym do czynienia, nie słyszał też takiego wyjaśnienia jak to moje, to najczęściej ma skojarzenie pewnie mam zawał. Myśl pewnie mam zawał, dorzuca nową porcję lęku i tylko nasila te objawy. Coraz więcej potu, coraz bardziej trzęsące ręce, coraz większe i większe wciąganie powietrza, czyli dochodzi do tak zwanej hiperwentylacji, to jest przetlenowanie. Więcej tlenu wchodzi do nas niż wydychamy. W związku z tym może nam się nawet od tego nadmiaru tlenu zacząć kręcić w głowie, od tego to drętwienie rąk, a ciągle nie ma żadnego wyjaśnienia, więc to wyjaśnienie zawołowe jest najsilniejsze. Przyjeżdża pogotowie, jeszcze do tego kolejny poziom lęku. Jestem tutaj w tej galerii, wokół sami obcy ludzie, nikt mi nie pomoże, zemrę tutaj, jeszcze wstyd będzie. Albo zemdleje i będzie wstyd, nikt nie będzie wiedział, co zrobić. Najczęściej taki przyjazd karetki pozwala zróżnicować. badania markerów czy badania EKG pozwalają zdecydować, nie ma żadnego zawału. No i kolejna kwestia, lek uspokajający najczęściej w zastrzyku przynosi bardzo szybką ulgę, co właściwie potwierdza, że to był napad lęku. W sytuacji, w której komuś przydarzył się napad lęku czy lęk napadowy, jest bardzo prawdopodobne, że kolejna wizyta w tym miejscu już wcześniej będzie uruchamiać skojarzenia i nastąpi tak zwane zjawisko lęku przed lękiem, czyli obawy, ojej, znowu się wybieram do galerii, czy przypadkiem znów mnie nie spotka to nieprzyjemne. Wprawdzie wiem, że nie był to zawał, ale to jest okropne.
1: A gdyby na przykład będziemy właśnie świadkami, gdzie u osoby nadejdzie taki moment, że ona właśnie będzie odczuwała ten lęk, to co powinniśmy zrobić? Jak zareagować? Że ona będzie właśnie panikować?
0: Te osoby najczęściej z tym panikowaniem, najbardziej się skupiają na tym, co się dzieje w ich ciele, chyba że wiedzą już, co to jest, ponieważ ta wiedza też jest pewnym sposobem obrony. Można sobie wtedy pomyśleć, aha, no tak, znów napad lęku. No nie miło mi, ale tak, ale napad lęku. Na szczęście to nie jest zawał, na szczęście wiem, że to jest napad lęku. Pomaganie i sobie samemu, albo komuś, kto ma napad, kto, z kim jesteśmy, myślę, że najskuteczniejsze byłoby podążanie za tym, czego ta osoba potrzebuje. Można na przykład pytać i podpowiadać, chcesz usiąść? No bo jeśli się czuje, że nogi mamy jak z waty, no to może takie siednięcie czy kucnięcie choćby pod ścianą może być bardzo skuteczne. Czasem usiąść na krawężniku z drugą osobą, nie? Czy tam jeśli nie ma ławek, takie przykucnięcie jest mniej wstydliwe niż kiedy to mamy zrobić sami. Pacjenci się czasem wstydzą tego. Zaproponowanie, no to wejdźmy, napijemy się czegoś. Pytanie, nie, a masz ochotę o czymś gadać? Chcesz rozmawiać o tym, co się z tobą dzieje? Chcesz mi poopowiadać? Czy zmienimy temat i zaczniemy gadać byle co? Po prostu, żeby myśli przekierować z lęku na jakieś zupełnie inne tory. Podążałabym za tym, czego potrzebuje człowiek, który tego przeżywa. Bo może na przykład powiedzieć, wyjdź ze mną na dwór, a może powiedzieć, chodź do jakiegoś sklepu, zacznę oglądać rzeczy, przestanę się tym zajmować. Bywa bardzo różnie, to jest bardzo indywidualne.
2: Jeśli ktoś doświadcza stanów lękowych, powinien zgłosić się do psychoterapeuty, który wdroży odpowiednie leczenie. W poważniejszych sytuacjach stosuje się także leczenie farmakologiczne.
3: SK Ostrzeszów.
2: W latach 1885-1902 był gubernatorem kaliskim i przyczynił się do rozwoju miasta. Teraz w naszym magazynie historia Michaiła Daragana.
4: Kontynuatorem ścieżki pozytywnej dla rozwoju polskości i polskiej kultury w naszym mieście oraz samego miasta. Kolejną taką postacią na pewno jest Michał Daragan. To jest gubernator kaliski w latach 1883-1902. To szlachcic z pochodzenia, urodzony w 1834 roku w Tule, wojskowy i urzędnik rosyjski, koniuszy dworu, rzeczywisty tajny radca stanu, gubernator guberni Czernichowskiej, Wołgogockiej oraz od 1883 roku formalnie guberni kaliskiej. Był absolwentem moskiewskiej szkoły junkrów kawalerii. Po zakończeniu kawalerii wojskowej przeszedł do służby cywilnej. W 1870 roku objął stanowisko gubernatora mińskiego, później Czernichowskiego i Wołogockiego. Stanowisko gubernatora kaliskiego przyszło mu przyjąć w roku 1883. W dziejach Kalisza zapisał się jako człowiek światły, życzliwy mieszkańcom, który nie stronił od kontaktów zarówno z ludnością polską, jak i żydowską. W trakcie jego rządów nastąpił rozkwit Kalisza. W stolicy guberni, w mieście pojawiła się m.in. szkoła realna przeniesiona z Włocławka, nowy gmach ratusza, również piękny nowy budynek teatru, przytułek dla starców, budynek straży ogniowej, rozbudowano cmentarz katolicki na Tyńcu, cmentarz na Majkowie, powstały nowe mosty. Dodatkowo życie kulturalne i społeczne miasta oparte o różnego rodzaju organizacje też kwitło na sposób, który ani wcześniej, ani też po jego obecności w Kaliszu na taką skalę nie był rozwijany. Szczególną troską tego gubernatora był przepiękny kaliski park miejski, gdzie w 1888 roku wzniesiono m.in. oranżerię, zaczęto sprowadzać figury parkowe, powstały również sztuczne ruiny, które stały się jednym z najbardziej charakterystycznych elementów tego parku i chętnie odwiedzane były przez kolejne pokolenia Kaliszan. Niestety zniknęły one z krajobrazu w latach II wojny światowej. Michał Daragan rozmiłowany był w romantycznych ogrodach, rzeźbach i ruinach, co uczyniło z parku prawdziwą perłę i dumę miasta na skalę nie tylko ogólną ówczesnego Królestwa Polskiego, ale można powiedzieć, że na skalę europejską. W tym czasie w Kaliszu kwitło życie społeczne, kulturalne, powstało Towarzystwo Czerwonego Krzyża, Towarzystwo Ratowania Tonących, Towarzystwo Dobroczynności, Resursa Obywatelska, Towarzystwo Cyklistów. Sam gubernator pełnił obowiązki prezesa kaliskich oddziałów Towarzystwa Czerwonego Krzyża, Towarzystwa Dobroczynności, prezesa gubernialnego kuratorium trzeźwości, prezesa ogólnego zebrania członków Kasy Pożyczkowo-Oszczędnościowej Urzędu Gubernatorskiego i prezesa kaliskiej Resursy. W czasie jego życia społecznego powstało Towarzystwo Ratowania Tonących, czyli dzisiejsze Kaliskie Towarzystwo Wyślarskie, a także Towarzystwo Cyklistów. Dzięki osobistemu stawiennictwu Daragana, car rosyjski w 1898 roku, po blisko 40 latach starań, wydał w końcu zezwolenie na połączenie kolejowe Kalisza z Łodzią i Warszawą. Zasługi Daragana dla miasta były tak duże, że grupa obywateli na czele z Emilem Repanem w 1900 roku zwróciła się do warszawskiego generał-gubernatora z prośbą o to, aby w Kaliskim Parku znalazło się popiersie z jego wizerunkiem. Propolska działalność Daragana była pilnie obserwowana przez miejscowych żandarmów i ochronę, którzy donosili w raportach do Petersburga o wszystkim, co nie wiązało się z rusyfikacją. Niemal pewne jest, że to spowodowało, iż w końcu 1902 roku Daragan został z tej funkcji odwołany. Kiedy w 1903 roku Daragan ponownie odwiedził Kalisz, grupa obywateli zwróciła się do nowego generał-gubernatora warszawskiego o nadanie mu honorowego miasta. Z Kaliszem został związany też w sposób bardzo trudny, ponieważ dwie córki Daragana, Anna i Maria, wychowywane w duchu przyjaznym Polakom, przedwcześnie zmarły i również znalazły swój pochówek na cmentarzu prawosławnym przy Rogatce w Kaliszu. Syn gubernatora Iwan Michałowicz po rewolucji bolszewickiej znalazł się w Polsce, wystąpił w szeregi Wojska Polskiego, był oficerem, uczestnikiem Bitwy Warszawskiej po stronie Polaków. Zagadką jest to, co stało się z gubernatorem później, jego ostatnie lata życia. Wiem, że był senatorem w Sankt Petersburgu. Anegdotyczna jest opowieść o jego śmierci. Podobno miał umrzeć na jednej z ławek w Sankt Petersburgu podczas rewolucji w 1917 roku. Z Kaliszem też była związana anegdota dotycząca jego osoby. To świadczy o tym, jak wielkim szacunkiem otaczali go mieszkańcy naszego miasta. Kiedy wczesnym rankiem wyszedł na spacer do parku i spotkał tam pracującego ogrodnika Polaka, którego żartobliwie pozdrowił: jeszcze Polska nie zginęła. Na co ogrodnik natychmiast mu odpowiedział: póki żyje gubernator Daragan. Czyli świadczyło to jego bardzo propolskim nastawieniu do nas, do Polaków.
2: Życiorys Daragana przybliżył nam Radosław Sapieja z informacji turystycznej w Kaliszu.
3: SK Ostrzeszów.
2: Pisarz, regionalista, badacz folkloru, ale przede wszystkim kochający mąż i ojciec. Kim był Stanisław Czernik i dlaczego to jego imię nadano bibliotece w Ostrzeszowie? Na to, jak i wiele innych pytań o sławnym poecie, odpowie Dorota Owczarczak, dyrektor Biblioteki Publicznej imienia Stanisława Czernika w Ostrzeszowie.
5: Stanisław Czernik, namiot. Trzy lampy nie pomogą, ani więcej, ani trzy. Raczej mrok, który zasłoni ten kąt, kąt pokoju, oddany mym wrogom. Tam czarny namiot, brudny szart, Na posadzce widać jego cień. Nie otwiera się wnętrze. Zasznurowany namiot wroga czeka na mnie, na swój dzień, może na dzisiejszy wieczór. Może szakal, może hiena, coś przebiegnie ku mnie do krzesła. I lepiej może lampy trzy zgasić, by w ciemności zmora odeszła, trzema jak trzy lampy oczyma.
0: Zaczęła się właśnie od tego, że jest patronem biblioteki i nasze zainteresowania jako bibliotekarek, jako działaczek kultury, ostrzeszowskiej działaczek kultury, no właśnie, zaczęły się od tego, że chciałyśmy poznać naszego patrona, przybliżyć się, zaprzyjaźnić się, no i myślę, że to się udało, bo kilka działań, które towarzyszą właśnie nam, ale są pod patronatem Stanisława Czernika, nasza biblioteka prowadzi. Stanisław Czernik siedzi przed biblioteką na ławeczce, czyta książkę, może coś pisze, może myśli o tym, co napisze, bo od kilku lat przed biblioteką jest rzeźba figuralna naszego patrona i to wszystko tworzy taką otoczkę. I mamy przeświadczenie, że on jest z nami i że jego duch się unosi w tej bibliotece, że towarzyszy nam. Czasami jak są trudne momenty, to też gdzieś jest jakieś takie westchnienie do niego, żeby pomógł. No i myślę, że tak jest. A był na pewno fascynującą postacią po lekturze jego życiorysu. Między innymi właśnie z książki doktora Wiesława Przybyły, Stanisław Czernik, Człowiek i pisarz. No przekonałam się, że rzeczywiście był postacią nietuzinkową. Jego życie też było barwne, kolorowe, chociaż może na początku niekoniecznie, bo pochodził z chłopskiej rodziny. Myślę, że też borykał się z problemami finansowymi, zwłaszcza tymi finansami przeznaczonymi na naukę, ale ojciec, który był rolnikiem, gdzieś ma u stóp Gór Świętokrzyskich, marzył właśnie, że Stanisław obejmie po nim rolę i zostanie gdzieś blisko niego, a tu się okazało, że matka, która była zakochana właśnie w synu Stanisławie, sama marzyła o tym w swojej młodości, aby się kształcić. Jej się nie udało i te marzenia przelała na syna właśnie, ukochanego syna. I rzeczywiście to się udało. Jakimiś tam wspólnymi siłami Stanisław Czernik właśnie, no, został nauczycielem, ale zanim po raz pierwszy trafił do Ostrzeszowa, właśnie z Ochcina koło Patowa u stóp Gór Świętokrzyskich, gdzie urodził się 16 stycznia 1899 roku, no tułaczkę taką pewną przeszedł, bo 3 lata studiował na Uniwersytecie Poznańskim i później co roku zmieniał posady nauczyciela w wielkopolskich szkołach. Ostatecznie w 1925 roku po raz pierwszy wysiadł na ostrzeszowskim dworcu kolejowym, no właśnie, i odetchnął ostrzeszowskim powietrzem. Zachwycił się podobno Ostrzeszowem od pierwszych chwil. Bardzo mu się to spodobało i kiedy szedł w dół, obecnie ulicą kolejową, we wspomnieniach opisywał, że właśnie to miasto go zachwyciło od początku. Taka pewnie mała miasteczkowość tej naszej miejscowości, naszego Ostrzeszowa, co niektórych pewnie mierzi, a niektórych zachwyca i właśnie jego zachwyciła. No został tylko rok, bo tylko przez jeden rok szkolny pracował niedaleko biblioteki, bo w obecnym budynku pierwszego liceum ogólnokształcącego imieniu Marii Skłodowskiej-Curie wcześniej było to koedukacyjne gimnazjum. Tutaj właśnie przez rok pracował i po roku właśnie wyjechał z powrotem do Poznania, by dokończyć studia magisterskie. No i wrócił za namową przyjaciela, wrócił w 1929 roku z myślą, że tutaj warto by osiąść, bo tutaj wyczuł dla siebie atmosferę do dobrego pisania, do dobrej twórczości. No i czuł się tutaj dobrze. A sprzyjały mu też okoliczności, bo byli dobrzy ludzie, bo grono pedagogiczne go dobrze przyjęło, ale przede wszystkim odnalazł swoją miłość. Także w Ostrzeszowie zakochał się i po roku, w 1930 roku poślubił Bronisławę, która tu również trafiła do Ostrzeszowa po pewnych perypetiach i rodzinnych, i życiowych, i właściwie pochodząca z Krakowa, a właściwie właśnie pracująca ostatecznie w Ostrzeszowie, higienistka, została żoną właśnie Stanisława i to była wielka miłość, o której właśnie mówiono, że spełniła się w ten taki sposób zupełnie romantyczny, ale też taki codzienny i przetrwała burze dziejowe, bo Bronisława czekała z dziećmi na Stanisława Czernika w Ostrzeszowie, kiedy on tułał się właściwie po świecie, ale o tym za chwilę. No i małżeństwo było udane. Ostatecznie doczekali się syna Mieczysława oraz córki Marii i Czernik się spełnił jako mąż, jako ojciec, jako nauczyciel, a później także dyrektor gimnazjum. Także na wielu polach odnosił sukcesy. Taki właśnie chłopski syn, któremu właśnie wróżono raczej to, że zostanie gdzieś tam przy ojcu, a na pewno gdzieś blisko i pewnie nie wykształci się. Okazało się, że no, zapisał się jako właśnie pisarz, poeta, działacz kultury, badacz folkloru, no właśnie jako człowiek taki nietuzinkowy. Ostatecznie także wydawca, bo w 1935 roku rozpoczął wydawanie w Ostrzeszowie miesięcznika Okolica Poetów, która właściwie ten miesięcznik od pierwszego numeru rzeczywiście na wysokim poziomie prezentował poezję, twórczość młodych, wówczas młodych poetów, a później znanych już w całej całej Polsce. I dzięki temu przez te 4 lata, od 1935 roku do 1939, wydając okolice poetów, przyczynił się do tego, że Ostrzeszów został zaznaczony na mapie kulturalnej dwudziestolecia międzywojennego. Także Ostrzeszów był słynny jako pewne osiedle kultury. Właśnie dzięki Stanisławowi i jego twórczości, i jego pracy, działalności, też twórczości oczywiście też. Ale myślę, że ta okolica poetów tutaj, potem wznowiona w latach 90. przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej, przyczyniła się do tego. No właśnie, i ten taki niemalże, powiedzmy, sielankowy obraz życia Stanisława i rodzinnego, i zawodowego, i tego twórczego przerwała oczywiście II wojna światowa. I tutaj w kampanii wrześniowej powołanie do 4. Pułku Saperów w Przemyślu spowodowało, że trafił do niewoli i gdzieś więziony na wschodzie taką tułaczkę przeszedł. Także była po drodze jego tych wojennych losów była i Rumunia, i afrykański Algier, i później Włochy, i na końcu Anglia. Ale wszędzie, gdzie się pojawił, to właśnie podtrzymywał kulturę polską i próbował tworzyć, jak miał tylko możliwości i oczywiście jakieś swoje wewnętrzną potrzebę, ale pracował jakoś właśnie jako nauczyciel, czyli cały czas służył młodzieży, dzieciom polskim, aby tą polskość podtrzymywać. Był też dyrektorem szkoły polskiej, zarówno we Włoszech, jak i w Anglii. No i ostatecznie w 1947 roku wysiadł ponownie, po raz trzeci, na Ostrzeszowskim Dworcu Kolejowym i tak rozpoczął się trzeci okres, ostrzeszowski okres w jego życiu, ale znacznie inne było to powitanie od poprzednich, bo na tym dworcu właśnie czekała stęskniona po 8 latach żona z dziećmi. Córka Maria później wspominała, że mało co nie poznałaby ojca, bo zapamiętała go jako pięknego, jako przystojnego mężczyznę, eleganckiego, zadbanego, z papierosem, z laseczką w ręku. Zawsze się pojawiał właśnie w Ostrzeszowie, przechadzał się po uliczkach elegancko ubrany i dostojnie wyglądający. A tutaj wysiadł z pociągu na stacji kolejowej człowiek doświadczony życiem. Po 8 latach, a wydawałoby się, że po jakichś 18 albo i 28 latach, więc był to człowiek, któremu przybyło dużo zmarszczek, ubyło kilka zębów, jak to wspomina córka, pochylony, zgarbiony, no i laseczka była mu potrzebna, ale pewnie do zupełnie innych czynności i zupełnie innym charakterze jej później już używał, ale radość była ogromna i wtedy już jako rodzina powrócili z tego dworca kolejowego tylko na 2 lata do Ostrzeszowa i w 1949 roku właściwie bardziej z potrzeby tutaj dzieci, bo chciał je kształcić dalej i stwierdził, że będzie pewnie większą możliwość w dużym mieście. Otrzymał mieszkanie w Łodzi służbowe, bo był również członkiem Związku Zawodowego Literatów Polskich oraz posadę w Ministerstwie Kultury i Sztuki. No i w ten sposób zakończył trzeci, ostatni etap swojego życia w Ostrzeszowie. Rozpoczął ostatni właściwie ten etap łódzki. W Łodzi mieszkał 20 lat do śmierci, w 1969 roku i tam właśnie pracował i twórczo, ale też przez jakiś czas w Ministerstwie Kultury i Sztuki, chociaż choroba miażdżycowa gdzieś przerwała tę pracę dla ministerstwa, no i później już było to niemożliwe. Dzieci zostały wykształcone i to na wysokim poziomie, ale Ostrzeszów nie zapomniał o swoim Czerniku, o Stanisławie Czerniku. Właśnie biblioteka w 1972 roku nadała imię, właśnie wybrała to imię Stanisława Czernika i rzeczywiście uchwałą Rady Miejskiej zostało ono nadane, ale właśnie tu są bardzo ciekawe losy nadania tego imienia. Z inicjatywy wczesnej wtedy pracownicy bibliotekarki, pani Krystyny Pilarczyk, ale późniejszej też kilkuletniej pani dyrektor biblioteki, pan dyrektor Franciszek Płóciennik zdecydował się rzeczywiście wystąpić do Rady Miejskiej o nadanie bibliotece imienia Stanisława Czernika. Pani Krystyna Pilarczyk odkryła właśnie tą twórczość i tą osobę, zachwyciła się tą osobą Czernika właśnie podczas studiów na uniwersytecie i stwierdziła, że jeżeli on był przedmiotem, jego twórczość była przedmiotem jej pracy dyplomowej, czy tam zaliczeniowej w czasie studiów, to czemu by właśnie nie pochylić się nad tą postacią i nie pomyśleć, żeby w ten sposób ją uhonorować i nadać imię bibliotece, która jeszcze tego imienia nie miała, a przecież już od 1946 roku funkcjonująca biblioteka, no to już gdzieś przydałoby się to imię i ten patron, bo to właściwie o to ustanowienie tego patrona i rzeczywiście odwołanie się do tej postaci chodzi w tym wszystkim. Podsunęła ten pomysł panu dyrektorowi Płóciennikowi i rzeczywiście w ten sposób został, no to imię zostało nadane ku naszej radości, bo rzeczywiście jest on naszym przyjacielem i patronem. A jeszcze w tym wszystkim, tej całej historii dodaje smaczku fakt, że Czernik zmarł 3 grudnia 1969 roku i był chowany po 3 dniach, 6 grudnia 1969 roku w Łodzi i dosłownie w tym samym czasie, kiedy kiedy odbywał się jego pogrzeb w Łodzi, w tym samym dniu, w tym samym czasie odbywało się otwarcie nowo wybudowanego budynku biblioteki, nowej siedziby biblioteki przy placu Borek 17 w Ostrzeszowie i te losy Biblioteki Czernika ponownie się skrzyżowały. Taki naprawdę w jakiś niemalże dla mnie mistyczny sposób, bo to jest taki znak naprawdę jakiś wyjątkowy. No i właśnie po trzech latach, 15 października 1972 roku, już formalnie stał się naszym patronem. Wtedy też biblioteka poprosiła o napisanie życiorysu pierwszej biografii. Na zlecenie właśnie biblioteki dr Michał Kunas z Uniwersytetu Łódzkiego napisał taką książkę, taką biografię. Później po latach, w 2009 roku, w 110. rocznicę urodzin oraz w 40. rocznicę śmierci, Rada Miejska Ostrzeszów ustanowiła rok właśnie 2009 rokiem Czernika i z tej okazji biblioteka ponownie zwróciła się tym razem do doktora Wiesława Przybyły, pochodzącego właśnie z ziemi ostrzeszowskiej, a pracującego też w środowisku akademickim Łodzi, o napisanie książki i właśnie stąd ponownie biografia Czernika, zupełnie inna, z innej perspektywy, przeplatana też twórczością i Czernika, i osób, na które miał wpływ. Właśnie pozycja pana Przybyły, Stanisław Czernik, człowiek i pisarz. Tak, jako badacz folkloru i jako w ogóle kulturoznawca i człowiek, który zachwycał się wszystkim, co ludowe, lokalne, piękne, to właściwie taki trochę prekursor, bo dzisiaj też odnosimy się do tego, co jakiś taki stanowi dorobek naszych małych ojczyzn, tego wszystkiego, co wyjątkowe, niepowtarzalne i niesamowite. No właśnie, i wtedy gdzieś jako taki właśnie badacz tego folkloru, w głowie Czernika też zaistniała myśl, idea tego, aby w Ostrzeszowie sformalizować założenie właśnie Muzeum Regionalnego. Nie udało się to wtedy, ale później Władysław Golus to muzeum założył i imię właśnie muzeum nosi imię Władysława Golusa, ale ja myślę, że poniekąd się z tego cieszę, bo dzięki temu, że muzeum nie ma imienia Stanisława Czernika, ma je biblioteka, której myślę, że nawet bliżej pewnie do twórczości Stanisława Czernika niż nawet muzeum, więc tym bardziej się cieszymy, że został jednak naszym patronem. No ale na pewno zawsze takie dobro i piękno takiej ziemi tutaj, tego wszystkiego, co bliskie, było Czernikowi bardzo dla niego ważne i właśnie podkreślał wagę tego wszystkiego, co dzieje się wokół nas. I stąd właśnie był twórcą w kierunku w sztuce, w literaturze, w poezji, zwanego autentyzmem. Kierunek ten bardzo się odgradzał od tego wszystkiego, od dorobku Zachodu, od tego wszystkiego, co patetyczne, co podniosłe, co gdzieś takie może wysublimowane i odnosił się do tego, co proste, do zwykłych, właśnie autentycznych przeżyć i twierdził, że autentyzm właśnie stworzony przez Czernika, twierdzi, że przeżycia, autentyczne przeżycia twórcy, czyli pisarza, muzyka, plastyka, kogokolwiek kto tworzy, powinny być przyczynkiem do twórczości. Cały czas właśnie biblioteka utrzymuje kontakt listowny, telefoniczny, wysyłamy sobie kartki na święta lub z różnych innych okazji rodzinnych. Właśnie synową pana Stanisława Czernika, po synu Mieczysławie już nieżyjącym, właśnie pozostała wdowa pani Barbara Czernik z córką, z zięciem, mieszka w Łodzi. Również przez nią mamy kontakt z córką Marią, z jej córkami, także kontakt z tą rodziną jest. Myślę, że już teraz pewnie trochę słabszy, każde pokolenie to już troszeczkę się pewnie rozluźnia, ale bardzo, jeżeli pani Barbara Czernik czuje się na siłach i rozmawiałam przez telefon, bo już teraz nie przyjeżdża do Ostrzeszowa. Wcześniej jeszcze kilkanaście lat temu przyjeżdżała. I za każdym razem, kiedy mamy ten kontakt telefoniczny, wyczuwamy bardzo duże wzruszenie jej i zawsze bardzo dziękuję, chociaż nas to nawet trochę nie śmiela, bo bardzo zawsze dziękuję za to, że pamięć po jej teściu zawsze jest podtrzymywana w Ostrzeszowie i wyczuwamy to, że z jej zachowania, z jej wspomnień o teściu, o rodzinie, wyczuwamy, że bardzo dużą sympatią i miłością darzyła i darzy pewnie nadal teścia i że też była gdzieś tam poniekąd bardzo dużą sympatią ona darzona, bo oczywiście są to bardzo serdeczne i wypowiedzi na temat pana Stanisława i wspomnienia. Także nas to też cieszy i poniekąd też możemy dzięki tym wspomnieniom poznawać go. A my jako biblioteka też staramy się nie tylko przez tą ławeczkę, która stanęła przed biblioteką, chociaż to było naprawdę takie przedsięwzięcie wymarzone, wyczekane, bo trzy razy składałyśmy wniosek o dofinansowanie i ostatecznie się udało. W Ostrzeszowskiej Lokalnej Grupie Działania złożyłyśmy wniosek na ustanowienie takiego miejsca pamięci i ustawienie dzięki temu ławeczki z rzeźbą figuralną Czernika. Dzięki temu ten Czernik wyszedł z murów biblioteki, wyszedł ze swojej własnej twórczości, z książek, wyszedł właśnie na zewnątrz i dużym zainteresowaniem cieszy się każdego dnia, bo i mali, i trochę starsi robią sobie zdjęcia, ci przyjezdni do Strzeszowa tym bardziej, siadają na ławeczce, może chwilę z nim rozmawiają, może pytają właśnie, kim był, ale robią sobie zdjęcie i pytają o niego. Wchodzą do biblioteki, jeżeli jest otwarta, pytają właśnie, kto to był, jeżeli są przyjezdni, a myślę, że tutaj mieszkańcy już coraz więcej i coraz częściej kojarzą tę postać i myślę, że to też dzięki tej właśnie ławeczce. Dzisiaj są takie czasy, kiedy trzeba łamać stereotypy i nie wystarczy przeczytać wiersz lub wydrukować wiersz co jakiś czas w gazecie lokalnej. Trzeba rzeczywiście w jakiś inny sposób docierać do odbiorcy, do czytelnika, do mieszkańca. No i naszym pomysłem właśnie była ta ławeczka i dzięki staraniom Stowarzyszenia Radość Czytania, która funkcjonuje od kilku lat przy naszej bibliotece, udało się takie dofinansowanie pozyskać. Ta ławeczka stanęła i dzięki temu nasz Stasiu jest cały rok z nami, bo jest przysypany śniegiem w zimie i nosi szalik wtedy. Na gwiazdkę ma czapeczkę Mikołajową, tak świętego Mikołaja. Potem, kiedy już mija zima i kwitną kwiaty, to rzeczywiście jest w otoczeniu krzewów i wygląda rzeczywiście bardzo malowniczo. Lubimy robić z nim zdjęcia, lubimy też robić różne akcje z wykorzystaniem tej ławeczki, więc jest też Narodowe Czytanie, kiedy zaproszeni goście we wrześniu siadają na ławeczce przy Stasiu i czytają. Ale też jest akcja bookcrossingowa, czyli uwalnianie książek, kiedy zostawiamy książki na ławeczce przy czerniku i oczekujemy, że ktoś sobie je zabierze do domu albo przyniesie swoje i zechce się nimi podzielić. Także cały czas wykorzystujemy tę postać, aby promować bibliotekę, promować naszą działalność. Myślę, że stał się już takim symbolem, bo widzę, że funkcjonuje gdzieś tam w materiałach promocyjnych i miasta i gminy oraz powiatu. Pojawia się też właśnie przy okazji realizowanych projektów w Ostrzeszowskiej Lokalnej Grupie Działania, co nas bardzo cieszy, że tak wiele osób się identyfikuje z naszym tutaj miejscem, z naszą siedzibą, właśnie dzięki Stanisławowi i dzięki tej ławeczce. A druga forma uczczenia jego pamięci to pewien nietypowy pomnik, bo budowany z wierszy co 3 lata obecnie. Zapraszamy twórców i tych profesjonalnych i tych zupełnie domorosłych poetów z całej Polski do pisania i przesyłania nam zestawów 3 wierszy w ramach ogólnopolskiego konkursu poetyckiego imienia Stanisława Czernika. Tradycje konkursu sięgają 1986 roku, kiedy była jego pierwsza, wtedy jeszcze wojewódzka edycja. Cieszy się popularnością i dużym zainteresowaniem, no i odzewem właśnie ze strony twórców. I to jest właśnie ten pomnik poety, który nas najbardziej cieszy i pewnie jego też by cieszył najbardziej, gdyby był teraz tutaj z nami, że to jest jego pomnik budowany wierszem.
2: Wiersz Stanisława Czernika czytała nam Anna.

0: Agnieszka Ostrzeszów.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: 9 SK News, Jakub Konieczkowicz. Takiego wyniku nikt się nie spodziewał, aż 6-0 w spotkaniu Polska-Rumunia w Lidze Narodów. Po dwóch poprzednich meczach taka wygrana cieszy kibiców.
1: Wszystko kwestia tej czerwonej kartki chyba.
2: Urban zostaje?
3: Tak.
2: I przekonał po tym meczu?
3: Myślę, że tak na dzisiaj. No Rumuni też nic wielkiego nie pokazali, ale lewy dzisiaj, no widać chęć do grania była u nich.
0: Z kibicami na PGE Narodowym rozmawiał nasz reporter Michał Rawa. A już w poniedziałek na wyjeździe biało-czerwoni zagrają z Bośnią i Hercegowiną. Jest ulga na stacjach. Działa kolejna odsłona programu CPN. W weekend i poniedziałek za litr 95 kierowcy zapłacą nie więcej niż 6,73, a za diesla 7,88. Ostrzeże 50 klientów, by pomóc chorym dzieciom. To akcja Barbera Kirilla Keiko rusza w salonie przy Alei Piastów 3 w Szczecinie.
4: Coś zrobić dobrego, a nie tylko zrobić pieniądze. Dla dzieciaków, kto walczy z chorobami, to dobry pomysł.
0: Mówi pomysłodawca akcji. Dochód trafi do Fundacji Iskierka, która zajmuje się osobami walczącymi z nowotworami.
5: No słuchajcie, naprawdę dobrze się ten weekend zaczyna. Nie dość, że paliwo nagle się tańsze zrobiło, to jeszcze się okazuje, słuchajcie, to jest naprawdę niesamowite, że Polacy jednak potrafią kopać piłkę. Niech tak zostanie. Nakręcamy się hitami na czasie na tę sobotę. Łatwo Gangi Michael już teraz. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Swedish House Mafia i Lickley w Radio SK. To są właśnie sobotnie hity na czasie 16 minut po godzinie 9. Słuchajcie, ja wiem, że wczoraj wygraliśmy w piłkę 6-0 z Rumunią, ale zawsze się znajdzie powód do narzekania, prawda? Zawsze sobie fajnie troszeczkę ponarzekać. No i można teraz. Robert Lewandowski wczoraj zgarnął drugą żółtą kartkę, a to oznacza, że nie zagra w poniedziałkowym meczu z Bośnią i Hercegowiną. No i już się, słuchajcie, pojawiają pewne spekulacje. Złośliwcy twierdzą, że Lewy zrobił to specjalnie, żeby szybciej wylecieć ze zgrupowania i wrócić do swojego klubu w USA. Bo wiecie, on w meczu ze Szwecją wszedł na kilka ostatnich minut i wtedy złapał żółtą kartkę i wczoraj też zupełnie niepotrzebnie drugą żółtą i przez to grać nie może. I niektórzy twierdzą, że wiecie, że to specjalnie, że to wszystko ustawione, specjalnie ta druga żółta kartka. No a nawet jeśli, to co nam do tego, prawda? No, może Lewy próbował się przeziębić, ale się nie udało, prawda? Skoro L4 nie wypaliło, to trzeba było szukać nowego rozwiązania, a chciał sobie weekend przedłużyć. Radio
1: SK. Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Pani Celinka wie, co jest super.
11: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
10: W tę sobotę masło ekstra mazurski smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
12: I po reklamie.

0: Lady Gaga z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Tak wam gramy, do kawki, do śniadania sobotniego. No i dzisiaj to jest, słuchajcie, dzień pełen zaskoczeń. Jeśli nie oglądaliście meczu, to się dzisiaj mocno zaskoczyliście. Jak to 6-0 nasi piłkarze wygrali? Czy to na pewno byli oni? Czy to przypadkiem nie byli siatkarze kadra Nikoli Grbicia? Tak, to byli piłkarze, słuchajcie. Zaskoczenie numer 2. Wow, jakie tanie paliwo. Ponad złotówka na litrze mniej dzisiaj płacimy, także jest dobrze. I zaskoczenie numer 3. No poranek to taki chłodny dzisiaj był, słuchajcie. U mnie na przykład tylko 3,5 stopnia, także czuć, że zima się zbliża. Więc pytanie teraz do was, co was dzisiaj zaskoczyło? Czego się nie spodziewaliście? Nagrajcie o tym głosówkę na Messengerze Radia SK. A może wszystkiego się spodziewaliście? Może nic was nie zaskoczyło? Może wszystko jest w normie? Też się pochwalcie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. U nas są muzyczne zaskoczenia, gramy dużo nowości, ale za chwilę kawałek, który doskonale znacie. Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka.
1: Autopromocja. Wiesz z kim?
2: Wiesz kiedy?
1: Ale nie wiesz gdzie?
3: Odlot ściśle tajny!
1: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
4: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Elektronik Ostrzeszów ze sprzętem AGD RTV do domu lub firmy. Elektronik Ostrzeszów. Sienkiewicza 5.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
8: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
7: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
8: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
9: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours, park handlowy Ostrzeszów Plaza.
10: Masz na dachu eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
11: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
12: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
13: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
14: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
12: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka?
15: Zapraszamy do salonów bike. Reko Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 6A. Bike. Wybór staje się prosty.
16: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: 10 lat, tysiące zadowolonych klientów i rabaty nawet do 50%. Spoko Optyk świętuje 10. urodziny. I ty rzuć okiem na to, co przygotowaliśmy. Przez cały październik okazje na okulary i oprawki w Pleszewie i Ostrzeszowie. Wpadnij, skorzystaj z promocji i skosztuj urodzinowego tortu. Mniam! Przekonaj się, że warto. Spoko Optyk, bo dobry wzrok to najlepszy prezent.
19: I po reklamie.

0: Tak gra Radio SK w sobotę rano. Eben i Easy Bizu, wszystkie hity zaczynają się wesoło. Ja was zapytałem, co was dzisiaj zaskoczyło, czego się nie spodziewaliście w sobotę rano. Bartek mówi, że był dzisiaj na rowerze i to on zaskoczył domowników.
1: Wróciłem z bułeczkami cieplutkimi do domu i kto jest bohaterem dnia?
0: Wiadomo, kto jest bohaterem dnia. Żona, która zrobiła z tego dobre śniadanie. Bartek, trzymam kciuki, żeby te zakupy poranne sprawiły, że nie będziesz musiał całego domu dzisiaj sprzątać. A was co dzisiaj zaskoczyło? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, a może tak jak Bartek, to wy domowników zaskoczyliście. Też się nagrajcie. A u nas w Radiu SK za chwilę najnowsze newsy.
2: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pani Celinka wie, co jest super.
4: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
3: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
7: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Koniec wakacji. Ech. Dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych.
10: Zapraszamy do salonu Citroen Sztukowski w Kaliszu przy ulicy Wrocławskiej 27-29.
11: I po reklamie. Ostrzeszów na czasie.
12: Marta Rajewska, dzień dobry. W sobotę czas na garść skowych podpowiedzi. To coś dla tych, którzy mają ochotę potańczyć. Już dziś impreza w stylu lat 80. w klubie Kontrabas w Kaliszu. No, szykuje się wyjątkowa noc, inspirowana klimatem lat 80. Na uczestników czekają także konkursy. Początek o godzinie 21:00, a szczegółowe info dostępne w necie.
13: Minęła 10:00, SK News, Jakub Konieczkowicz. Kierowcy zadowoleni. Rząd przywrócił pakiet CPN. Przez weekend za litr 95 płacimy maksymalnie 6,73, a za diesla 7,88. Na stacjach od rana spory ruch.
14: Jest różnica. Złotówka robi swoje.
15: Miło dzisiaj zatankować?
16: Szczerze, paliwo po 7 zł to dalej nie jest miło, no. Ale generalnie tak, lepsze uczucie.
17: A jaka idealna będzie cena benzyny?
18: Myślę, że te 5,19.
13: Z kierowcami w Warszawie rozmawiał Michał Rawa. Rząd przywrócił pakiet CPN po podpisie prezydenta pod ustawą o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Krajowa 11 w Biskupicach na Opolszczyźnie zablokowana. Na trasie Kluczbork-Kępno osobówka zderzyła się z tirem, zginęła jedna osoba. Na miejscu pracują służby, a droga jest nieprzejezdna. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Warunki pogodowe w Karkonoszach sprzyjają dziś wędrówkom, podaje GOPR. Temperatura jest dodatnia, nie ma opadów, a już rano na karkonoskich szlakach odnotowano nawet 14 stopni Celsjusza. Podobnie, choć nieco chłodniej jest na trasach w Beskidach.
19: Ale jest bardzo ważne ostrzeżenie pogodowe od naszej słuchaczki Ewy dla kierowców.
20: Siema SK, mnie rano zaskoczyła mgła, która zresztą trwa do tej pory.
19: I dostaliśmy naprawdę sporo głosówek na ten temat. Południowy zachód Polski jest teraz pod mgłą, za to na wschodzie piękne słońce, a wesce sprawiedliwie wszędzie, hity na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: I niektórzy pewnie teraz twierdzili: ej, dobre, to nie znałem tego. Gnarly i Major League DJs. Tak wam gra Radio SK. Wszystkie hity zaczynają się właśnie tutaj, u nas w Radio SK. Dzisiaj sobota pełna zaskoczeń. Paliwa tańsze. Piłkarze nagle sobie przypomnieli, jak się gra. Wygrali 6-0 z Rumunią. A u Filipa coś równie zaskakującego.
1: Mnie zaskoczyło to, że nie musiałem wychodzić z psami o 8, tylko mogłem sobie wyjść z nimi o 9.30 i dały mi pospać. I syn nie wstawał o 6, tylko wstał o 7.45.
0: A jakie luksusy! To w takim razie życzymy kolejnych zaskoczeń, żeby na przykład synek dzisiaj wcześniej wieczorem zasnął i żebyś miał spokój wieczorem, albo żeby babcia Wnusia do siebie na sobotę przyjęła. To też byłby luksus. Wy też nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Co was zaskoczyło? Dla wszystkich obudzonych i niedobudzonych za chwilę będzie m.in. Prima Ballerina od Margaret. Radio
2: SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
9: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na wiele.
10: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty. Więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.

0: Imagine Dragons. Żeby sobota miała smaczek, no to muszą być najlepsze nowości z Radia SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Codziennie dbamy o to, żebyście byli na czasie, żebyście nie przegapili żadnej dobrej nowości. No i na 100% znacie ten hicior. To oczywiście Lil Nas X. Tego artystę zna cały świat i ten gość teraz po ponadrocznej przerwie powraca z nowym numerem. Śpiewa o tym, żeby robić swoje, się nie przejmować, nawet jeżeli jest trudno. Lil Nas X, World Greatest, już teraz w Radiu SK.

0: Ale to jest dobre. Ten numer ma 18 lat, ale cały czas robi wrażenie i chce się pogłaśniać radio. Guru Josh Project w Radiu SK zawsze na czasie. A ja was pytałem przed chwilą o wasze sobotnie zaskoczenia. No i Agnieszka z Oświęcimia pisze. Witam, dziś mąż zaskoczył mnie nietypowymi życzeniami. Wszystkiego najlepszego. Pytam z jakiej okazji. Dziś dzień kasztana. Się mężowi żarcik wyostrzył, słuchaj. Ja tylko przypominam, że my mamy dzisiaj też Europejski Dzień Ptaków, także Aga, śmiało możesz też mężowi złożyć życzenia. Radio
1: SK. Reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
3: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Koniec wakacji. Ech. Dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroën, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroën C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych.
10: Zapraszamy do salonu Citroën Sztukowski w Kaliszu przy ulicy Wrocławskiej 27-29.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
11: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
12: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
11: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: 3, 17, 40.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: I po reklamie.

0: Armin van Buuren w Radiu SK i tak się właśnie nakręcamy na wszystkie sobotnie obowiązki, ale za 3 tygodnie o tej porze to żadnego sprzątania nie będzie. Teraz prawdopodobnie będziecie dojadać hotelowe śniadanie. Zabieramy was w podróż w nieznane. Powraca odlot ściśle tajny z Radiem SK. Wiecie, że lecicie z eskową ekipą. Wiecie kiedy, ale nie wiecie dokąd. Te tajemnice zdradzimy dopiero przed samym odlotem. Już od poniedziałku zaczynamy kompletować ekipę naszych słuchaczy. No i będą też pierwsze podpowiedzi, bo na razie to ja nie wiem kompletnie, co to za kierunek. Czy to będzie jakiś ciepły kierunek, czy zimny? Obstawiam, że ciepły, ale ja na razie nic nie wiem. Zgłaszajcie się w eskowej apce na smartfony. I to są zgłoszenia darmowe. Nie musicie wysyłać jakichś tam SMS-ów, mnożyć tych SMS-ów. Nie znamy takie numery. Wchodzicie w eskową apkę, piszecie i być może lecicie razem z nami.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego.

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Wpadła gruszka do fartuszka!
5: A jak zbierzemy 100 kg gruszek albo jabłek?
4: To zawieziemy je do tłoczni soków!
6: Dar Ogrodu. Tłoczymy soki z owoców i warzyw już od 100 kg. Przywieź nam swoje owoce lub kup od nas jabłka i odbierz gotowy sok w opakowaniach z kranikiem. W naszym sklepie mamy też inne soki. Pomidorowe, malinowe, całkowicie naturalne. Dar Ogrodu. Tłocznia soków Brudzew, gmina Błaszki. Telefon 693-450-190.
7: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna. Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Do tego mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
9: Codziennie.
10: Koniec wakacji. Ech. Dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych.
11: Zapraszamy do salonu Citroen Sztukowski w Kaliszu przy ulicy Wrocławskiej 27-29.
12: Ten weekend w Heaven zapowiada się naprawdę mocno. W piątek Young Leosia i ten hit na żywo.

0: kasie biletowej. To co, widzimy się w niebie?
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też Twojemu portfelowi już w tę sobotę, 3 października. Wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.
5: Zbliża się 11. SK News. Jakub Konieczkowicz. Zawodnicy murem za trenerem Urbanem. Polscy piłkarze aż 6-0 pokonali Rumunię w meczu Ligi Narodów. Tak wysoki wynik to niespodzianka. Przed meczem eksperci dyskutowali o możliwej dymisji selekcjonera Jana Urbana i przyszłości kadry.
6: Jesteśmy w tym wszyscy razem. Trener jest też częścią nas i idziemy razem z trenerem do końca.
5: Mówił po meczu pomocnik reprezentacji Sebastian Szymański. W poniedziałek biało-czerwoni na wyjeździe zagrają z Bośnią i Hercegowiną. Duże straty po nocnym pożarze w miejscowości Lnianek w Kujawsko-Pomorskim. W akcji działało 12 strażackich zastępów.
7: Spalnie uległa stodoła, hala warsztatowa, 5 samochodów plus zbiornik z paliwem.
5: Mówi Adam Gwizdała ze Straży Pożarnej w Świecu. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, przyczynę pożaru bada policja. Na koniec wieści z Pekinu. Iga Świątek wygrała w drugiej rundzie turnieju WTA 1000 z tenisistką gospodarzy. No a awans do 1/8 finału Świątek powalczy z Chorwatką Donną Vekić.
8: A teraz najnowsze wieści z portfela Igi Świątek. Według najnowszych wyliczeń na korcie i na reklamach w tym roku Iga Świątek zarobiła 25 milionów dolarów. Nawet nie przeliczam tego na złotówki. Prawdopodobnie nie jeden rodzic teraz wpadł na pomysł. A może by tak dziecko na jakieś lekcje tenisa zapisać? Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: hit zawsze na czasie to Britney Spears w Radiu SK. O matko jaka wielka, słuchajcie. Właśnie padł rekord Polski na najcięższą dynię w naszym kraju. Co roku w Krapkowicach odbywa się taki konkurs. No i w tym roku zwycięska dynia ważyła, uwaga, 918 kg. Matko, ile to jest w ogóle? Ja w ogóle sprawdziłem w internecie. Ania gotuje, mówi, że na garnek zupy krem z dyni potrzeba kilograma, a tutaj jest 918. Także na domowników tego zwycięzcy, tego konkursu, padł teraz blady strach, bo u nich teraz każdy posiłek będzie miał dynię. Radio
1: SK. Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: A cappuccino też za piątkę?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A
6: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
11: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.

0: numer idealny na chwilę sobotniego odpoczynku. To Aloner w Radiu SK. Gramy hit na czasie. A teraz uwaga, świetna informacja dla miłośników narciarstwa. Zima idzie. Trwają przygotowania do sezonu. Właśnie mi się wyświetlił post Stoków Szczyrku i słuchajcie, tam już zaczynają rozstawiać armatki śnieżne i już niebawem ruszy przygotowanie stoku. Także słuchajcie, już niebawem przypomnimy sobie, jak to jest się siłować z zapinaniem butów narciarskich, jak szybko potrafią znikać pieniądze z konta, prawda? No ale to uczucie, kiedy człowiek zjeżdża na świeżo ubitym stoku, myślę, że jest tego warte. Zostańcie z Radiem SK, po krótkiej przerwie Dawid Podsiadło.
1: Promocja. O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
6: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
7: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
6: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
9: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
10: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
8: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonów bike. Reku Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 6A. Bike. Wybór staje się prosty.
11: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
12: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
11: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
13: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 zł za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
11: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: 10 lat, tysiące zadowolonych klientów i rabaty nawet do 50%. Spoko Optyk świętuje 10. urodziny. I ty rzuć okiem na to, co przygotowaliśmy. Przez cały październik okazje na okulary i oprawki w Pleszewie i Ostrzeszowie. Wpadnij, skorzystaj z promocji i skosztuj urodzinowego tortu. Mniam! Przekonaj się, że warto. Spoko Optyk, bo dobry wzrok to najlepszy prezent.
17: I po reklamie.

0: Stanach w Radiu SK gramy sobotnie hity na czasie, a to jest naprawdę zaskakująca decyzja, słuchajcie. Legendarny duński bramkarz Kasper Schmeichel, który grał 120 razy w reprezentacji Danii, grał też w bardzo znanych klubach na całym świecie, zakończył karierę piłkarską i został taksówkarzem, czajcie to? I on mówi, że to nie dlatego, że brakuje mu teraz pieniędzy na emeryturze i musi sobie dorobić jako taksówkarz, tylko po prostu mu się nudzi. Słyszycie go? On się nudzi. Pewnie żony nie ma, ona by mu szybko jakieś zajęcie znalazła. No ale dobra, teraz prośba do was. Co może robić facet lat 39, dopiero ma 39 lat, z nadmiarem wolnego czasu? Co on może zrobić z tym wolnym czasem, żeby się nie nudził? Macie jakieś propozycje? Znajdźmy mu zajęcie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. U nas za chwilę najnowsze newsy.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Autopromocja.
1: Wiesz z kim?
0: Wiesz kiedy?
1: Ale nie wiesz gdzie? Odlot!
0: Ściśle tajny!
1: Już od poniedziałku słuchaj Poranka i wygraj lot w nieznane. Nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Elektronik Ostrzeszów ze sprzętem AGD RTV do domu lub firmy. Elektronik Ostrzeszów. Sienkiewicza 5.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Zdrój 1,75 litra. Niegazowana lub mocny gaz. Złoty 79 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2 plus 1 gratis. Biedronka.
5: Nisiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
6: A co mamy do wyboru?
5: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
6: Ej, gdzie ty jesteś, skarbie?
5: Jestem w Planet Tours w parku handlowym Ostrzeszów Plaza. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
7: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
8: Masz na dachu eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu. Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroën, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroën C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych.
12: Zapraszamy do salonu Citroën Sztukowski w Kaliszu przy ulicy Wrocławskiej 27-29.
13: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
0: To będzie ostatnia reklama.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: I po reklamie.
19: Ostrzeszów na czasie.
3: Marta Rajewska. Sportowych emocji nie braknie. Już jutro w Kaliszu odbędzie się 45. Międzynarodowy Bieg Uliczny Ptolemeusza. Udział w nim weźmie 1200 biegaczy. Doping kibiców na pewno przyda się zawodnikom. Start na stadionie miejskim. Początek o godzinie 12. A w programie przewidziane są także biegi przedszkolaków i dla dzieci. Kciuki za zawodników trzyma Radio SK.
6: Jest 12. SK News. Jakub Konieczkowicz. Tankowanie tańsze o prawie złote 50 na litrze. Od dzisiaj rząd przywrócił pakiet CPN, a kierowcy ruszyli do tankowania.
7: Bardzo się cieszę. Jest różnica. Złotówka robi swoje.
2: To dalej nie jest miło, no, ale generalnie tak, lepsze uczucie.
6: Usłyszał na stacji nasz reporter Michał Rawa. Przypomnę, przez weekend i poniedziałek za litr 95 płacimy maksymalnie 6,73 zł, a za diesla 7,88 zł. 5 rosyjskich środków napadu powietrznego wtargnęło dziś w przestrzeń powietrzną Mołdawii, podała w sieci prezydentka tego kraju Maja Sandu. Moskwa naraża życie ludzi w Europie i musi zostać powstrzymana, dodała prezydentka. Tymczasem na Litwie dziś rano w okręgu wileńskim ogłoszono alarm powietrzny w związku z zagrożeniem dronowym. Poderwano tam też myśliwce NATO i wstrzymano ruch na lotnisku. IMGW ostrzega przed gęstą mgłą. Są alerty w 9 województwach. Chodzi o północną i zachodnią Polskę. Ostrzeżenia będą obowiązywać od godziny 22 do 10 w niedzielę.
15: Co może zrobić 39-letni facet z nadmiarem wolnego czasu? O to was dzisiaj pytam, a wy jak zawsze jesteście niezastąpieni. Wiola?
16: To myślę, że powinien zacząć remont. Spokojnie do wiosny te kilka miesięcy wyjęte z życia. Naprawdę potwierdzam na własnym przykładzie.
15: Dorzucajcie swoje propozycje w głosówkach na eskowym Messengerze. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Kygo i Max Magnum w Radiu SK. Gramy sobotni hity na czasie 17 minut po godzinie 12 i szukamy zajęcia dla duńskiego bramkarza, który z nudów został taksówkarzem. Zakończył karierę i to nie było tak, że on potrzebował pieniędzy, tylko on po prostu się nudził. Miał nadmiar wolnego czasu, więc poszedł z tej okazji do pracy. A wy udowadniacie, że on wcale nie musi iść do pracy, bo jest sporo innych zadań do zrobienia, między innymi w domu. No i Gosia mówi, że ona chętnie by go zatrudniła do pomocy dla jej męża, bo on całą sobotę spędza w garażu i pewnie ma tam strasznie dużo rzeczy do zrobienia. Nie, Gosia, spokojnie. Gwarantuję, że twój mąż sam da radę. Nie potrzebuje pomocnika. Może mu się zejść całą sobotę, prawda? Ale sam to wszystko ogarnie. Nie można mu przeszkadzać. Wy też nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Jakie macie propozycje? Co ten bramkarz może zrobić z nadmiarem wolnego czasu, skoro aż tak bardzo się nudzi, że do pracy poszedł? Czekam na głosówki na eskowym Messengerze i za chwilę zagram Sombra.
1: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też twojemu portfelowi i już w tę sobotę, 3 października, wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
3: Lidl, to się opłaca.
10: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także filet z kurczaka 44% taniej. 13,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Cena przed obniżką 24,99.
13: I po reklamie.

0: hit zawsze na czasie. B.O.B. i Hayley Williams. Tak wam gra Radio SK w sobotnie popołudnie. Szukamy dzisiaj wspólnie zajęcia dla duńskiego bramkarza, który z nudów został taksówkarzem. On nie potrzebował pracy, bo on ma miliony na koncie. On się po prostu nudził, no i proponujemy mu...
1: Cześć, SK. Taki mężczyzna powinien wziąć za robotę.
0: Ale właśnie jaką robotę? Chodzi o takie jakieś domowe obowiązki. Piotrek ma propozycję.
2: Niech zrobi rodzince obiad.
0: Nie, no aż tak to się pewnie nie nudził. Nie, no dobra. Zaczynam rozumieć, dlaczego on został tym taksówkarzem.
3: Radio SK. Autopromocja.
4: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja.
5: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Nowy rok akademicki na wypasie?
7: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
8: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
10: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
11: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
10: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
12: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
10: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: To będzie ostatnia reklama.
13: Koniec wakacji. Ech. Dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych.
14: Zapraszamy do salonu Citroen Sztukowski w Kaliszu przy ulicy Wrocławskiej 27-29.
15: I po reklamie.

0: Kaska Ostrzeszów.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto

0: Nowość na antenie Radia SK. Wszystkie hity się u nas zaczynają. To Temper City. Za 7 minut będzie godzina 13. A to już jest pewne. Kapitan opuszcza okręt. Chodzi o Roberta Lewandowskiego. Przypomnę, wczoraj w meczu z Rumunią dostał drugą żółtą kartkę i przez to jest wykluczony z poniedziałkowego meczu z Bośnią i Hercegowiną. I podobno to już jest oficjalne. Definitywnie opuścił zgrupowanie kadry i pewnie niedługo wraca do USA. Czyli słuchajcie, gratulujemy, jakby nie patrzeć, Robertowi Lewandowskiemu, bo jednak udało mu się załatwić wolny, przedłużony weekend. Ale słuchajcie, to jest niesamowite. Nawet jak nasza kadra wygrywa 6-0, to my i tak mamy na co narzekać. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Koniec wakacji. Ech. Dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych.
6: Zapraszamy do salonu Citroen Sztukowski w Kaliszu przy ulicy Wrocławskiej 27-29.
7: I po reklamie.
8: Zbliża się 13. SK News. Jakub Konieczkowicz. Poważny wypadek pod Tarnowem. Wiata samochodowa przewróciła się na kilkuletnią dziewczynkę. To w Woli Rzędzińskiej. Na miejsce skierowano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego.
9: Dziewczynka w stanie ciężkim, zagrażającym jej życiu, trafiła do szpitala Świętego Łukasza w Tarnowie. Wiem, że na miejscu był ojciec dziecka i podczas zdarzenia był trzeźwy.
8: Mówi Kamil Wójcik z tarnowskiej policji. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja i prokuratura. Utrudnienia na krajowej 94 na Podkarpaciu. Na trasie w rejonie miejscowości Przeworsk doszło do zderzenia pojazdów. Na miejscu pracują służby, a pas drogi krajowej prowadzący do Rzeszowa jest zablokowany. Są lepsze od greckich, amerykańskich czy włoskich. Mowa o jabłkach łąckich z regionu sądeckiego. To właśnie te owoce wskoczyły na sam szczyt światowego rankingu 100 najlepszych jabłek na świecie, które opublikowano pod koniec września. Dodajmy, na czwartym miejscu tego rankingu znalazły się jeszcze jabłka grójeckie.
10: Oczywiście, że tak. Polskie jabłka nie mają sobie równych, ale ja bym jeszcze jedno jabłko napisał na samym szczycie tej listy, bo najlepsze jabłko na świecie to to, które nam ktoś tak pokroi na takie cztery równe kawałeczki i możemy sobie schrupać bez brudzenia rączek. Daria Zawiałow na początek, punktualnie 13. Łukasz Zduńczyk, cześć!

0: Liwka w Radiu SK, gramy sobotnie hity na czasie i słuchajcie, to jest przerażające, w jakim kierunku zmierza aktualnie europejska motoryzacja. Ktoś właśnie wyliczył, że na polskim rynku jest aż 32 marki chińskich aut, czyli tyle samo co marek europejskich, a już niebawem tych chińskich będzie jeszcze więcej. Słuchajcie, ciężko się aż połapać, który samochód przed chwilą przejechał, prawda? Bo już naprawdę nie znamy niektórych tych marek. I zauważcie, że większość tych chińskich samochodów przypomina marki europejskie. Słuchajcie, jak to tak dalej pójdzie, jak na naszym rynku pojawi się jeszcze więcej tych dziwnych samochodów, to niektórzy z wakacji z Turcji będą wracać z nowym samochodem. Radio
1: SK. Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: Bring the beat back.

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
10: I po reklamie.

0: Smith & Tell w Radiu SK, a teraz mamy bojowe zadanie na sobotę. Grać wam najlepsze nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: I robimy to nie tylko w sobotę. Codziennie od poniedziałku do niedzieli gramy najlepsze świeże numery i teraz naszą antenę przejmuje światowa gwiazda, producent, którego zna naprawdę cały świat. Tiesto, prosto z Holandii. Tiesto bardzo lubi Polskę, słuchajcie. Ostatnio w rozmowie z Matim Fuczyło zdradził, które miejsce w Polsce jest jego ulubionym i powiedział tak.
2: I really like Gdańsk.
0: Bardzo lubię Gdańsk, tam jest bardzo ładnie i naprawdę lubię tam spacerować. Ta okolica to chyba jedno z moich ulubionych miejsc, ale oczywiście Warszawę też lubię. No nie może być inaczej, słuchajcie, Tiesto już 19 czerwca zagra na Warsaw Music Festivalu na Stadionie Legii. A teraz gramy jego najnowszy hicior, Tiesto.

0: Lady Gaga z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Idzie zima i mam na to kolejny dowód. Słuchajcie, za nami najchłodniejsza noc od początku tej jesieni. Kozienice to było najzimniejsze miejsce w kraju. W nocy temperatura przy gruncie spadła do -3. Słuchajcie, początek października to jest naprawdę wyjątkowy czas w roku, bo o poranku potrafimy w kurtce, czapce i rękawiczkach skrobać szyby w samochodzie, a jak wracamy z pracy po południu, to włączamy klimatyzację i siedzimy w krótkim rękawku. Także, no słuchajcie, z wystawianiem zupy na balkon jeszcze chwilę bym się wstrzymał, ale przynajmniej możemy sprawdzić kieszenie kurtki. Może jakaś tam dyszka z zeszłego roku została.
1: Reklama. Kapitan

0: bilet na www.guaranaclub.pl oraz w dniu imprezy w kasie biletowej.
1: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
2: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
3: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
1: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonów bike. Reku Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 6A. Bike. Wybór staje się prosty.
4: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
5: 10 lat, tysiące zadowolonych klientów i rabaty nawet do 50%. Spoko Optyk świętuje 10. urodziny. I ty rzuć okiem na to, co przygotowaliśmy. Przez cały październik okazje na okulary i oprawki w Pleszewie i Ostrzeszowie. Wpadnij, skorzystaj z promocji i skosztuj urodzinowego tortu. Mniam! Przekonaj się, że warto. Spoko Optyk, bo dobry wzrok to najlepszy prezent.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.

0: Dawlow w Radiu SK. To są sobotnie hity na czasie. Gąbka gotowa, można zaczynać. I tak, nie chodzi mi teraz o szykowanie się do kąpieli. Michał Hanczak właśnie wszedł do studia.
1: Tak jest, moja nałożył. Gąbka, która pozwoli na to, żeby mnie nie robił takiego bu na antenie. To już jest założona, tak.
0: To są właśnie kulisy pracy w radiu. Coś czuję, że wychodzimy razem z wami ze sklepu. Może szukamy miejsca parkingowego pod galerią handlową. O tej porze może być trudno, ale też pewnie będziemy się przekrzykiwać z odkurzaczem. Musisz głośno mówić, żeby cię było
1: słychać. I będę też głośno grał, o ile mi na to pozwolicie.
0: W Radiu SK na pewno energii przy sobotnich obowiązkach nie zabraknie. Michał Hanczak przejmuje stery i będzie wam dobrze grał. Damiano Dawid na dobry początek, a wcześniej najnowsze newsy. Radio
2: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
2: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
3: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
2: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Koniec wakacji. Ech. Dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych.
8: Zapraszamy do salonu Citroen Sztukowski w Kaliszu przy ulicy Wrocławskiej 27-29.
9: I po reklamie.
10: Ostrzeszów na czasie.
11: Marta Rajewska, witam ponownie. Czas na kolejne eskowe podpowiedzi w sanatorium w wykonaniu grupy teatralnej Ostrzeszowskie Straszaki. Będzie można obejrzeć już 19 października w sali widowiskowej, oczywiście w Ostrzeszowskim Centrum Kultury. To spektakl z humorem, teatralnym dystansem i bohaterami, których nie da się zapomnieć. Początek o 17, a szczegóły jak zawsze dostępne są w necie.
12: Zbliża się 14. SK News, Jakub Konieczkowicz. Ciężki stan mężczyzny po tragicznym wypadku na Krajowej 16 na Podlasiu. Kierujący busem potrącił kobietę i mężczyznę jadących na rowerach. 47-latka zginęła na miejscu, a 56-latek został zabrany śmigłowcem do szpitala, gdzie przebywa w ciężkim stanie. Kierowca busa był trzeźwy. Po przeprowadzeniu czynności przez policję został zwolniony. IMGW ostrzega przed gęstą mgłą w nocy. Alerty objęły łącznie 9 województw, głównie na północy i zachodzie kraju. Będą obowiązywać od godziny 22, a jak wskazują synoptycy, widzialność miejscami może spaść nawet do 200 metrów. Rozgromili Rumunię, teraz kolejne spotkanie z Bośnią i Hercegowiną, a polscy piłkarze już dziś wylecą do Sarajewa. W poniedziałek ostatni z 4 meczów Ligi Narodów. Przypomnę, wczoraj pokonali Rumunię 6-0, wcześniej zremisowali bezbramkowo z Bośniakami i przegrali 1-3 ze Szwecją. Wiadomo, że z Bośnią nie zagra Robert Lewandowski, który będzie pauzował za kartki. Kapitan naszej drużyny opuścił już zgrupowanie.
13: Ten wynik 6-0 jest głośnym wynikiem i działa na wyobraźnię bardzo mocno. Ja mam nadzieję, że sobotnie popołudnie, które już trwa, jest u Was na 6 zdecydowanie. Mam nadzieję, że jeszcze dostawimy tam jakiś plusik wspólnie. Hanczak z tej strony, będę z Wami do godziny 18. Na dobry początek tej godziny, the first time, Damiano Dawid.

Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo

0: Mam nadzieję, że ten zwyczaj przyjmie się także w Polsce, chociaż chyba jeszcze w Polsce nikt nie próbował zorganizować takiej imprezy. W Radiu SK Kelly Clarkson, za nami, przed nami Zalia i Tylko Kochaj Mnie, a ta impreza to Book Rave. Pewnie słyszeliście o Coffee Rave'ach, może nawet w nich uczestniczyliście. To stało się ostatnio modne, że zamiast imprezować po nocach, to ludzie spotykają się przed południem i przy muzyce trochę tańczą, a generalnie piją kawę zamiast drinków. No a teraz w Japonii zorganizowano nowy typ imprezy, który nazywa się Book Rave, czyli taka impreza z książkami. Parkiet klubu nocnego zamienił się w czytelnię, rozłożono miękkie, miłe dywany, DJ grał spokojną muzę, tak żeby Japończycy mogli przyjść i w spokoju oddać się lekturze. A jak ktoś chciał trochę się pobujać, to ta muzyka też sprzyjała temu, aby trochę tam jedną czy drugą kończyną poruszać. I w sumie czekam na taki pierwszy Book Rave w naszym kraju, bardzo chętnie bym się na taką imprezę wybrał, a w weekend to już w ogóle... Może człowiek miałby w końcu trochę czasu i spokoju, żeby poczytać książkę, a nie na przykład rachunki za prąd, albo listę zakupów, która została przez żonę sporządzona, albo na przykład, żeby nie czytać wszystkich uwag w dzienniku elektronicznym, jeżeli macie dzieci i wiadomo, że w sobotę trzeba nadrobić. No, książka, tak, książka jak najbardziej. Radio SK. Przez te też można.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
10: No wiem.
9: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
10: Ej, to już przesada.
9: No co, tego poziomu nie da się przebić.
11: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
12: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
13: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
16: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
17: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.

0: jest nowość, która może dodać energii i zdopingować na przykład do biegania, jeżeli właśnie teraz robicie cardio gdzieś w parku czy na siłowni, albo do sprzątania. W sumie to też jest jakaś forma cardio w sobotę. New Trick to Rosé na antenie Radia SK, ale od tego sprzątania, a nawet od tego biegania można uciec. I to już w jeden z październikowych weekendów z naszą eskową ekipą. My zapłacimy za ten weekend w jakimś ładnym miejscu, tylko nie możemy wam powiedzieć, jakie to miejsce, bo po pierwsze sami nie wiemy, wie tylko nasz szef. No i na tym też po drugie polega ta cała zabawa, bo to odlot ściśle tajny, który powraca znowu z kolejną edycją. Zabieramy was na weekend w miejsce, o którym dowiecie się na lotnisku. Co wy na to? Można kogoś zabrać ze sobą. Zapraszam do naszej eskowej apki, bo tam można się zgłosić, a już w przyszłym tygodniu o poranku zaczynamy wypełniać miejsca w samolocie.
1: Ruszaj z nami w nieznane. Odlot ściśle tajny.
2: Reklama.
3: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
4: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
5: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
6: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbijki tańczą w takt salsy.
5: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
6: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
7: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours, park handlowy Ostrzeszów Plaza.
8: Masz na dachu eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu. Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
9: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na to bilet.

0: rodziny liczą się prezenty. Więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
2: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
3: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
4: Play.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Koniec wakacji. Ech. Dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych.
7: Zapraszamy do salonu Citroen Sztukowski w Kaliszu przy ulicy Wrocławskiej 27-29.
8: I po reklamie.

0: Kto pokochał ten hit Ręka w górę? No chyba, że prowadzicie auto, to nie podnoście. Ja kocham i mogę podnieść rękę, bo już włączyłem sobie mikrofon. Happiness is so sad to Swedish House Mafia wespół zespół z Licky Lee, no i od Cypher Rivers między innymi. No i cóż, jednak się wyłożyłem. I cóż, że ze Szwecji, tak mówią, no ale szkoda, że akurat oni są ze Szwecji, a nie z Polski, bo w przyszłym roku zapowiedzieli, że zagrają tylko w Szwecji, w Göteborgu, w swoim rodzinnym mieście. Będzie to tylko kilka koncertów, także nie ma co liczyć na ich wizytę na przykład na jakimś polskim festiwalu. Więc jak na Swedish House Mafia, no to trzeba będzie pojechać na wycieczkę do Szwecji. Za chwilę 15, a potem gramy dalej. Będzie między innymi Pan Kuba i Pan Kuba, czyli hit Chłopaki.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: to promocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
9: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty polecamy. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram oraz winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych.
12: Zapraszamy do salonu Citroen Sztukowski w Kaliszu przy ulicy Wrocławskiej 27-29.
13: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
0: To będzie ostatnia reklama.
14: 3, 17, 40.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: I po reklamie.
19: Muzyką się żyje.
20: Rok temu Justyna Steczkowska, w tym roku Alicja Szemplińska. Kto będzie reprezentował nas w przyszłorocznym konkursie Eurowizji? Ruszył w tym tygodniu nabór chętnych, którzy chcieliby stanąć na eurowizyjnej scenie. Telewizja publiczna podała zasady i pierwsze terminy polskich preselekcji, a artyści, którzy chcieliby reprezentować Polskę, mogą zgłosić swoją piosenkę do 15 listopada. O tym, kto dostanie bilet na Eurowizję, dowiemy się najpóźniej w lutym, a sam konkurs odbędzie się w maju w Bułgarii. Wszystko, czego chciałem, to jest nowość w Radiu SK. Stoją za nią Mrozu i bracia Kacperczyk i właśnie ten pozytywny, pełen energii kawałek zagram wam w tej godzinie. Wszystko, czego chciałem, to też tytułowy hit z wydanego niedawno albumu Mroza. Ja sprawdziłem tę płytę w podróży pociągiem ze Szczecina do Wrocławia, no i bardzo umiliła mi tę podróż, ale jak mówi sam Mrozu, album sprawdza się także w innych sytuacjach.
21: W podróży pasuje, świetnie się do tej płyty biega, świetnie się jej słucha, jadąc samochodem, spacerując, no i słuchając, sprzątając. jadąc słyszałem, że ktoś wysprzątał całą chatę słuchając tej płyty.
20: To wbrew pozorom nie jest długa płyta, to nie ma dużej chaty najwyraźniej.
21: To jest, ale ma tak zwane repeat value, że chce się włączyć jeszcze raz.
20: Całą rozmowę o tej płycie znajdziecie w podcastach na sk.pl i weskowej apce. A Mrozu wczoraj w łódzkiej Atlas Arenie rozpoczął halową trasę promującą nowy album. Kto był? No ten wie, że było naprawdę świetnie. Wystąpił z całym bendem na żywo. W dodatku na scenie pojawili się też specjalni goście, Natalia Przybysz i bracia Kacperczyk. No to właśnie z chłopakami Mrozu wykonał tytułowy hit z płyty, a ja zgodnie z obietnicą zagram wam tę nowość za kilkanaście minut w ESC. Wcześniej trochę innych hitów mam dla was. Chłopaki w Zabie obiecywani, zapowiadani, to Kuba i Kuba za kilka momentów. Jennifer Lopez jeszcze wcześniej, a zaczynamy od Justina Biebera i Nicki Minaj, to Beauty and a Beat. Minuta po 15. Tutaj Hanczak, witam was serdecznie. A i za kilka chwil będzie weekendowy alfabet Hanego, więc bądźcie czujni, miejcie telefony pod ręką, bo za chwilę wciągam was do zabawy.

0: właśnie energetycznie gramy wam przy sobocie. All of my love to Iben Easy Bizu na antenie Radia SK, 18 minut po 15. I to jest moment, kiedy otwieram linie telefoniczne 664-402-302 i rozpoczynam weekendowy alfabet Hanego. To znaczy, wy dzwonicie, ja podaję literkę, a wy podajecie szybciutko słowo, które najbardziej, najlepiej określa wasz weekend. Albo po prostu waszą sobotę, wasz stan, to co robicie. No i trzeba być czujnym, bo literki oczywiście idą zgodnie z alfabetem po kolei. Słuchawa przy uchu, ale słuchamy też, co się dzieje na antenie. Ale dzisiaj, żeby nie było za łatwo, zaczniemy od literki G, tak bardziej w środku. 664-402-302, halo, dzień dobry.
1: Halo, cześć.
0: Słuchawa przy uchu, literka G i słowo, które najlepiej określa to, co się u ciebie teraz dzieje w weekend na tę literę, to? Ojej, w ogóle cię nie słychać. No niestety, ale musicie mieć słuchawkę przy uchu i najlepiej być rzeczywiście nieruchomo, na ile się da. Oj, przyciszymy radio, halo? Tu się nie udało, no to jeszcze trzecia próba. Halo, witam serdecznie. No chyba ogłuchny znowu jednak. Witam serdecznie. Literka G i słowo, które najlepiej określa twój weekend. Tylko przycisz radio.
2: No, literka G to...
0: Trzy, dwa,
2: gra w piłkę ręczną.
0: O, gra w piłkę ręczną, bardzo mi się podoba. Dobra, to lecimy dalej, literka H. Ale uwaga, samo H. Halo, dzień dobry. Myślałem, że G to będą grzyby, ale teraz mamy literkę H i tutaj chyba też nikt mnie nie słyszy. Słuchajcie, miejcie słuchawkę przy uchu i słuchajcie w telefonie, nie w radiu, będzie prościej. Halo? No i chyba H jak... O, CH tu powinno być. I takie słowo, które określa to, że nie do końca to wyszło. No ale dobra, przerwana gra, za chwilę do niej wrócimy.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
7: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
8: Phonix Ból Uszu Max.
7: Słucham?
8: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
7: Phonix Ból Uszu Max?
8: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
14: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
15: I zrobiła nam super pokój.
16: Mamo, dzięki!
17: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.

0: nie ma to jak czuć do kogoś chemię. W weekend najlepiej czuję do kanapy, zwłaszcza po intensywnym tygodniu, ale Chemistry od Velvet brzmi bardzo dobrze w każdej pozycji, leżącej, siedzącej albo tańczącej najlepiej. 21 minut do 16 to jest Radio SK 664-402-302, druga część weekendowego alfabetu. Jesteśmy na literce samo H, więc chemia odpada. No i trzeba podać słowo, które najlepiej pasuje i opisuje wasz weekend na tę właśnie literę. Tylko jak dzwonicie, pamiętajcie, żeby słuchawkę mieć przy uchu, a radio przyciszone, bo wtedy się to uda. Halo, witam.
1: A witam serdecznie.
0: No dzień dobry, jak masz na imię?
1: To Tomek.
0: Tomek, no to na literkę H, samo H, słowo, które najlepiej określa twój weekend, to?
1: Bardzo, no bardzo i... charakterystyczny.
0: No to przez CH się pisze. Niestety nie mogę tego uznać, ja jestem ortojulis. Także ortografia przede wszystkim. Halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Jak masz na imię?
2: Jakub.
0: Kuba, no to dawaj. Słowo na literę H, które najlepiej określa twój weekend. Tylko samo H, błagam.
2: Humorystyczny.
0: Humorystyczny, o i właśnie. I tego dobrego humoru wszystkim na ten weekend życzę.
3: Autopromocja. Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz gdzie? Odlot ściśle tajny! Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu Elektronik Ostrzeszów ze sprzętem AGD RTV do domu lub firmy. Elektronik Ostrzeszów. Sienkiewicza 5. Autopromocja.
4: Reklama. Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
5: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej, tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Kokolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
6: Wpadła gruszka do fartuszka!
7: A jak zbierzemy 100 kg gruszek albo jabłek?
6: To zawieziemy je do tłoczni soków!
8: Dar ogrodu. Tłoczymy soki z owoców i warzyw już od 100 kg. Przywieź nam swoje owoce lub kup od nas jabłka i odbierz gotowy sok w opakowaniach z kranikiem. W naszym sklepie mamy też inne soki. Pomidorowe, malinowe, całkowicie naturalne. Dar ogrodu. Tłocznia soków Brudzew, gmina Błaszki. Telefon 693-450-190.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
12: Cześć panowie. Byłem ostatnio w salonie Bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
13: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
14: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
12: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonów Bike. Reku Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 6A. Bike. Wybór staje się prosty.
15: 10 lat, tysiące zadowolonych klientów i rabaty nawet do 50%. Spoko Optyk świętuje 10. urodziny. I ty rzuć okiem na to, co przygotowaliśmy. Przez cały październik okazje na okulary i oprawki w Pleszewie i Ostrzeszowie. Wpadnij, skorzystaj z promocji i skosztuj urodzinowego tortu. Mniam! Przekonaj się, że warto. Spoko Optyk, bo dobry wzrok to najlepszy prezent.
16: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
17: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11.
20: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: W
18: 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pistacje Simple 29,99 za kilogramowe opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99.
19: I po reklamie.

0: zbliżamy się powoli do godziny 16. Słuchacie Radia SK, to Nearly Major League DJs i Wasted. A czy po drugiej stronie mamy fanki i fanów Dawida Kwiatkowskiego? Byliśmy wczoraj na premierze jego albumu w Centrum Handlowym w centrum Warszawy. Za chwilę w muzycznych newsach krótka relacja z tego wydarzenia.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: to promocja.
1: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
12: Spadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Jesień? W Biedronce zaczyna się od okazji. W piątek 2 lub sobotę 3 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 249 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 5 do środy 7 października przy jednorazowym zakupach za minimum 249 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
15: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
16: Ten weekend w Heaven zapowiada się naprawdę mocno. W piątek Young Leosia i ten hit na żywo.

0: kasie biletowej. To co, widzimy się w niebie?
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.
4: Ostrzeszów na czasie.
5: Marta Rajewska, gotowi na kolejne eskowe podpowiedzi? No to lecimy. Teraz coś dla fanów stand-upu. Piotr Bałtroczyk przyjedzie do Ostrzeszowa. Występ odbędzie się w Ostrzeszowskim Centrum Kultury już 9 października. Także rezerwujcie sobie ten termin, bo to będzie wieczór pełen humoru i barwnych anegdot. Początek o godzinie 19, a szczegóły jak zawsze dostępne są w necie.
6: To był wielki dzień dla Dawida Kwiatkowskiego i jego fanów. Wczoraj ukazała się nowa płyta artysty, jej tytuł to Południe, a wczoraj po południu Dawid spotkał się ze swoimi wielbicielami w Złotych Tarasach w Warszawie, gdzie podpisywał krążki i winyle. Przyszło mnóstwo osób. No i tam też Dawid dowiedział się, że jego nowy album jeszcze przed premierą, w przedsprzedaży, pokrył się złotem. Eska oczywiście też tam była, no i dorwała Dawida na chwilę.
7: Nie wiem, gdzie jestem, tak od rana, w sensie mam świadomość, że Warszawa, tu podpisywanie płyty, ale nie, po pierwsze nie mogłem spać, zasnąłem o trzeciej, o siódmej już musiałem się obudzić, no bo wszystkie działania w związku z tą płytą. Jedyne, co przychodzi mi do głowy, to duma i szczęście. Dumny jestem z siebie, bo ten album robiłem prawie 2 lata, a szczęście, że z tego, co widzę, jest trochę ludzi, którzy chcą świętować tę premierę ze mną, tak.
6: Trochę dużo nawet. Płytę Południe zapowiadały takie single jak na przykład Pali się niebo, Proszę tańcz w duecie z Kają, czy Później ci opowiem w duecie z Margaret. No i ten ostatni hit wczoraj wrócił na pierwsze miejsce eskowej gorącej dwudziestki, o czym Dawid Kwiatkowski dowiedział się podczas premiery płyty.
7: Takie mi robicie niespodzianki. W sensie to ludzie, którzy głosowali. Boże, bardzo dziękuję. Kocham was nad życie. Dziękuję za każdy głos. I Gosiu, we did it. W końcu nam się udało.
6: A głosować możecie na sk.pl. W naszych mediach społecznościowych z kolei, zwłaszcza na Insta, znajdziecie sporo relacji z wczorajszej premiery płyty Dawida. Sam artysta szykuje się teraz do trasy koncertowej. Zagra w Katowicach, Poznaniu, Łodzi, Gdańsku, Wrocławiu i na warszawskim Torwarze. Ale bilety już niestety wyprzedane. Oczywiście, że Dawid Kwiatkowski i Margaret ze szczytu gorącej dwudziestki i z nowego albumu. Jeszcze w tej godzinie na pewno się pojawią. Zagram ten hit, czyli Później ci opowiem. Ale to później, bo na razie Mans Zelmerlow i Heroes, potem Riviera, She Doesn't Mind. Tu Michał Hanczak, dzień dobry. Dwie po 16.

0: Kto już dzisiaj po tankowaniu, w tym na stacji benzynowej? Stanach i Cichosza na antenie Radia SK. Za kilka chwil jeszcze m.in. Tame Impala i Loser czy Taylor Swift z nowym hitem Patient Zero. A rzeczywiście dzisiaj nieco ulgi poczuli kierowcy, którzy podjechali na stacje benzynowe, bo ceny niższe niż wczoraj po wprowadzeniu na nowo rządowego programu CPN. I nasz reporter Michał Rawa z mikrofonem sprawdzał, jak to tankowanie idzie, czy rzeczywiście da się odczuć i czy jest radość z tej różnicy na stacjach.
1: Czy to aż miło dzisiaj zatankować?
2: Szczerze, paliwo po 7 zł to dalej nie jest miło, no. Ale generalnie tak, lepsze uczucie. I tak tankuję, więc nie ma problemu, no.
3: Bardzo się cieszę. Jest różnica. Złotówka robi swoje.
0: Złotówka do złotówki, złotówka do złotówki. I można tę wizytę na stacji dzisiaj uczcić hot dogiem w rozmiarze XXL i większą kawą.
4: Radio SK. Reklama.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
7: A cappuccino też za piątkę?
5: Też.
7: A flat white?
5: Też.
7: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: Bring the beat back.

0: Serlok. Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: To będzie ostatnia reklama. Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
3: I po reklamie.

0: Nie da się siedzieć przy tym hicie, no chyba, że za kółkiem, ale to wtedy nawet głowa trochę chodzi, albo jakoś tam nóżka, byleby za mocno na pedał gazu nie naciskała. Icona Pop i I Love It już za nami w Radiu SK, tu Hanczak, a za kilka chwil m.in. Dawid Kwiatkowski z Margaret, później ci opowiem, a także Dawid Podsiadło i Sezon. Sezon na przykład na grzyby albo na śliwki. Właśnie, są takie okazje, których się w sobotnie popołudnie nie odpuszcza. Na przykład jak ktoś mówi, że piecze ciasto ze śliwkami, żeby wpaść na kawałek, no to nie można nie skorzystać z okazji. Albo jak na przykład ktoś mówi, że za nas posprząta mieszkanie, to też jest okazja, której przepuścić nie można. A czy wy macie jakieś takie okazje, której nigdy nie odpuszczacie? Dajcie znać na SK.pl, na SK.pl albo w naszej eskowej apce. O, tam też można. Dlatego, że te wasze zgłoszenia mogą się niedługo zamienić na kasę na zakupy w internecie. To wszystko będzie na was czekało już od poniedziałku. Będę miał taką kasę dla was w imprezie, także już teraz zapraszam w poniedziałek wieczorem. A teraz, jak macie chwilę, napiszcie, jakiej okazji nigdy nie odpuszczacie na sk.pl. Radio
1: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: I po reklamie. SK.

pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.

0: Lubi takie granie jak u Armina Van Burena, tego odsyłam do SK Live Remix, albo dzisiaj po północy na antenie Radia SK, albo przez całą dobę w naszej eskowej apce, gdzie specjalny stream SK Live Remix czeka. A ja czekam na bohaterów. Nie każdy bohater nosi pelerynę. Niektórzy na przykład noszą pudełko z pizzą, albo na przykład torby z zakupami. Myślę tutaj na przykład o dostawcach, kurierach i innych osobach, które w sobotnie popołudnie i wieczór są w pracy po to, żeby inni mogli odpoczywać i świetnie się bawić. Czekam na takie osoby. Zgłoszenia bohaterów przyjmuję na Messengerze Eski albo pod 664-402-302. Można pisać SMS-y.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert,
1: taniej masz. Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
2: A co mamy do wyboru?
1: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
2: Ej, gdzie ty jesteś, skarbie?
1: Jestem w Planet Tours w parku handlowym Ostrzeszów Plaza. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
3: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
4: Masz na dachu eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu. Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
5: To będzie ostatnia reklama.

0: to na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: I po reklamie.
2: Muzyką się żyje.
3: Dawid Kwiatkowski wydał właśnie nowy album. Kilka chwil temu grałem wam hit z Margaret, który znajdziecie oczywiście na płycie Południe, ale nie tylko on świętuje w ten weekend premierę nowego krążka. Drugi album w karierze wydał Wiktor Waligura, którego możecie znać z hitu Cztery pory roku. Tytuł jego płyty to Krótkie historie o miłości.
4: Moim celem na tę płytę było spojrzenie z jak największej liczby stron i aspektów na temat miłości, zwłaszcza na temat tego, jak miłość przeżywa moje pokolenie, już wychowane w czasach, gdy wszystko dzieje się szybko, gdzie komunikacja i taka dłuższa rozmowa z drugim człowiekiem, jaką mamy teraz, jest już rzadkością. Jak to wpływa na nasze postrzeganie relacji, zarówno romantycznych, jak i wszelkiego innego rodzaju towarzyskich relacji. A że specjalizuję się akurat w pisaniu piosenek, no to te historie musiały być odpowiednio krótkie, ale nie ma też co przegadywać, myślę. Wydaje mi się, że udało mi się każdy z tych tematów, które poruszam, zamknąć w bardzo zgrabną formę.
3: Na płycie znajdziecie hit Cztery pory roku, ale też duet Wiktora Waligury z Wiktorem Dyduą, Miłoszem czy zespołem Lore. Młody artysta wczoraj w Warszawie zaczął też trasę koncertową, przed nim kolejne miasta, na przykład dzisiaj Poznań. A więcej o płycie i trasie usłyszycie w naszej rozmowie. Polecam podcast Ale Gość na SK.pl i w naszej eskowej apce. Za chwilę w Radiu SK Zalia, która będzie jedną z gwiazd tegorocznej edycji French Touch. To jest święto francuskiej piosenki nad Wisłą. 26 października w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie wystąpi plejada polskich i francuskich gwiazd. Na scenie oprócz wspomnianej Zali pojawią się Iman i Zas, Michał Szpak czy zespół Be My, a koncert będzie retransmitowany potem w telewizji. 17:02. No to skoro zapowiedziałem Zalię, to na dobry początek tej godziny Tylko kochaj mnie, a za kilka chwil, mam nadzieję, upoluję jakiegoś sobotniego bohatera popołudniowego. Takiego, który zamiast peleryny na przykład jeździ taksówką albo nosi pizzę. Zgłoszenia na naszym Messengerze. Tu Hanczek, witajcie.

0: Mam nadzieję, że w sobotnie popołudnie wszystkie stresy out zdecydowanie i że możecie się trochę odstresować, chociaż wiem też, że są i tacy, którzy ciężko pracują słuchając Eski, więc mam nadzieję, że chociaż dzięki temu trochę lżej. Kasia i Kacper odezwali się na Messengerze.
1: No Eska, dzisiaj ja przejęłam wartę pracy, jeżdżę jako taksówkarz, pracuję od rana do wieczora.
2: Siemanko Eska. Dzisiaj dzielnie, do samiuszkiej północy włożę pizzunie, różne makarony i podobne dania kuchni włoskiej, żeby ludzie mogli sobie spokojnie zjeść bez stresu i chillować.
0: No i jeszcze Dawid napisał, że też jest kierowcą taksówki i dzisiaj wozi w Piotrkowie Trybunalskim ludzi ze sklepów do sklepów, na imprezy, nad wodę. Z kolei Piotrek wozi osoby niepełnosprawne w Warszawie, bo pracuje w miejskim transporcie osób niepełnosprawnych. No a z kolei Zosia i Damian pozdrawiają prawdziwego bohatera i szefa kuchni, który karmi głodne brzuszki w jednej z restauracji w Poznaniu. No mnóstwo jest tych osób, które zasługują dzisiaj na ten właśnie hymn. A przynajmniej do końca zmiany. Wielkie wam dzięki.
3: Reklama. Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
5: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
6: Phonix Ból Uszu Max.
5: Słucham?
6: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
5: Phonix Ból Uszu Max?
6: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i Festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
9: To będzie ostatnia reklama. Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
10: I po reklamie.

0: grałem wam tę nowość w imprezę w tym tygodniu i z przyjemnością gram też w sobotnie popołudnie. Bo wszystkie hity zaczynają się w Estę i coś czuję, że to może być hit tej jesieni. Back to Yours to Eleanor na naszej antenie. Bieganie jest hitem ostatnio. Bardzo modna się stała ta dyscyplina sportu, tak mogę śmiało powiedzieć, chociaż wiele osób biega po prostu amatorsko i to jest super. Maraton jutro w Poznaniu. To jest dla was za duży dystans na razie? Spokojnie, dzisiaj w Poznaniu był bieg na 5 km. Dzisiaj też Warszawa pobiegła na 10 km. Jeżeli to jest też jeszcze dla was za dużo, to jest jeszcze jeden bieg. Tyle, że na razie zorganizowany został w Stanach Zjednoczonych i wcale się nie dziwię, że akurat tam, ale może ktoś wpadnie na ten pomysł, żeby zrobić go również w Polsce, bo to jest bieg na pół kilometra. Tak, tak, tylko 500 metrów, a w dodatku jeszcze podczas tego biegu dostępne są dla zawodników pączki, napoje, o których nie mogę mówić, kawa, o niej mogę mówić i jeszcze nawet w przerwie jest możliwość zapalenia fajki, czego akurat nie pochwalam, ale jak ktoś pali, to też może sobie dymka puścić w trakcie tego biegu na, przypomnę, 500 metrów. Jeżeli w ten weekend ktoś wam w domu powie, że tylko siedzicie i jecie, to odpowiedzcie, że wy już trenujecie.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schultz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień, piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja. Reklama. Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
3: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
3: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
6: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
11: Światłowód od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. 10 lat, tysiące zadowolonych klientów i rabaty nawet do 50%. Spoko Optyk świętuje 10. urodziny. I ty rzuć okiem na to, co przygotowaliśmy. Przez cały październik okazje na okulary i oprawki w Pleszewie i Ostrzeszowie. Wpadnij, skorzystaj z promocji i skosztuj urodzinowego tortu. Mniam! Przekonaj się, że warto. Spoko Optyk, bo dobry wzrok to najlepszy prezent.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.

0: Temper City na antenie Radia SK z nowym hitem Reverse Psychology. Przed 18 wkroczył do studia, co oznacza, że za chwilę sobotnia imprezka, a ja pójdę do domu. Paweł Bogaj.
1: Czyli same dobre rzeczy teraz powiedziałeś.
0: Bo jesteś po prostu moim wybawieniem, chociaż z drugiej strony bardzo fajny program dzisiaj był z naszymi słuchaczami, więc nie mogę też narzekać. Wiesz, że dzisiaj jest Dzień Kasztana?
1: Właśnie wiem. Ja czy miałem taką ksywę czasami, ale nie będę opowiadał historii dlaczego.
0: Dobra, nie, to możecie słuchacze na moją po
1: 18.
0: Że po prostu miałeś chude nóżki, tak, jak zapałki i trochę więcej tu, a to ja dzisiaj mam tak.
1: Ja zawsze tak miałem.
0: Okej. Okay. Imprezka sobotnia w radiu, więc się nie przejmujcie wyglądem. Już za chwilę w Radiu SK. Zresztą w ogóle się nie przejmujcie wyglądem. No, to do usłyszenia. Ja wracam w poniedziałek w imprezce. Jakby ktoś czegoś wcześniej, to Instagram. Hanczak, cześć!
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: to promocja.
1: Wiesz z kim?
0: Wiesz kiedy?
1: Ale nie wiesz gdzie? Odlot!
2: Ściśle tajne!
1: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Elektronik Ostrzeszów ze sprzętem AGD RTV do domu lub firmy. Elektronik Ostrzeszów. Sienkiewicza 5.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: 3,1741.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11...
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
13: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
14: No wiem.
13: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
14: Ej, to już przesada.
13: No co, tego poziomu nie da się przebić.
15: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
16: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
17: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
16: Czyli frosty kupiłeś?
17: Prościej się nie da.
18: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
0: To będzie ostatnia reklama.
19: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
9: I po reklamie.
10: Ostrzeszów na czasie.
8: Marta Rajewska, witam ponownie. Czas na kolejne eskowe podpowiedzi. Teraz będzie muzycznie. Mata, Tadeusz, Szczepan i Wyguś, czyli Gombał 33, wystąpią w Ostrowie Wielkopolskim. Koncert odbędzie się w Trzemka Arenie już 9 października. Koniecznie rezerwujcie sobie ten termin. Początek występu o godzinie 20. A szczegółowe info, jak zawsze, dostępne jest w necie.
6: Muzyką się żyje.
2: To historyczny moment dla polskiego rapu. Quavo na Fide dostał prestiżową nagrodę. Za nami gala z okazji Dnia Polskiej Muzyki. Artyści zostali uhonorowani medalami zasłużony kulturze Gloria Artis. Złoty medal dostał Janusz Panasewicz oraz Jan Borysewicz z zespołu Lady Punk. Srebro trafiło się Kasi Kowalskiej i Anicie Libnickiej, a brązowe odznaczenie poszło do Quavo na Fide. Po odebraniu nagrody Quavo nie krył wzruszenia.
3: Chciałem wysłać najserdeczniejsze pozdrowienia do wszystkich moich odbiorców, którzy czuję ich tęsknotę i mam nadzieję, że tutaj ta komunikacja jeszcze za chwilę wróci, że wrócę z czymś ciekawym do nich, do Was. To piękne dzięki, kłaniam się nisko i chciałem zadedykować tutaj ten order medal mojej mamie i wysłać dużo miłości dla też całej mojej najbliższej rodziny. Dziękuję pięknie.
2: My w Radiu SK oczywiście też wysyłamy bardzo dużo miłości i gratulujemy. To jest pierwsze tego rodzaju odznaczenie, które zostało przyznane raperowi. Szczegóły o tym oczywiście na sk.pl. A po raz kolejny wstaje z kolan. Tak Smolasty komentuje swoją aktualną sytuację. Ostatnio w sieci pojawił się film z jego koncertów, na których, no, widać, że mówiąc dyplomatycznie, nie był w najlepszej formie. Smolasty postanowił odnieść się do tych filmów, no i przyznał, że ostatnie miesiące mocno go przytyrały, co jest tylko jego winą. No bo znowu wziął na siebie za dużo. Zapewnił jednak, że teraz wychodzi już na prostą, a w dodatku planuje wydanie dwóch albumów i to już niebawem, jeden w stylu R&B, a drugi w stylu klubowym. Oczywiście wszyscy czekamy. Jeremi Sikorski wydał muzyczny poradnik dla facetów. Artysta, którego doskonale znacie z hitu Wracam, ma dla nas nowość. To kawałek A jak, w którym śpiewa o tym, jak poznał swoją obecną żonę.
4: W momencie, w którym oglądałem Top Model, zobaczyłem twarz Ady pierwszy raz na ekranie i wtedy poczułem coś takiego, kurde.
7: Serce zrobiło mocno.
4: Tak, jestem prawie pewien, że się kiedyś spotkamy i będzie z tego coś więcej. I udało mi się, napisałem do Ady na Instagramie, udało mi się zdobyć jej numer, zadzwoniłem, spotkaliśmy się na kawę, no a reszta to już historia.
2: Nie no, taki to masz szczęście, no. Impreska. Dwie minuty po 18, to jest Radio SK, u nas zegarki działają idealnie, no i w tym momencie zaczynamy sobotnie imprezkowanie już tak na 100%. Możecie odłożyć wszystkie obowiązki, których nie skończyliście, niech sobie poczekamy.

0: Paweł Pink w Radiu SK. 15 minut po godzinie 18. To jest oczywiście imprezka, zapraszam. Pink to też jest, uwaga, ulubiony kolor szminki u kobiety, jeśli chodzi o mnie. A co, przyznam wam się jeszcze do czegoś. Uwaga, oprócz szminek uwielbiam też kolekcjonować cytaty z internetu. Po prostu screenuję je na potęgę i mam zawalony telefon, jeśli chodzi o pamięć. Dzisiaj przeczytałem taki ładny, kulturalny, będę go cytował i chyba ma więcej sensu niż moja ex. Tak bym powiedział. Uwaga, cytuję. Jeśli chcesz być szczęśliwy, nie bądź smutny. Tak tutaj napisali. Takie proste zdanie, a tyle mądrości z niego płynie. I tak sobie myślę, że idąc właśnie tym tokiem rozumowania, ja też wymyśliłem swój cytat, zapisujcie. Jeśli czujesz, że nikt o tobie nie pamięta, spróbuj nie zapłacić rachunku za prąd. No, wtedy na pewno ktoś sobie przypomni, najpierw elektrownia, a później dział windykacji.
1: SK.

0: jest oczywiście nówka sztuka od Miley z domu Cyrus, już nie używamy Cyrus, to jest, słuchajcie, sobotnia imprezka w Radiu SK. Ja mam dla was propozycję, jeśli lubicie imprezować w weekendy, świetnie się składa, pobierajcie eskową apkę, zróbcie sobie fotkę i zgłoście się na odlot ściśle tajny. To jest bardzo proste, przy poprzedniej edycji, jak zadzwoniliśmy do Mateusza, to on się cieszył na przykład tak.
1: Głosujmy, ja jestem na tak.
2: Ja jestem na tak.
3: Ja
1: no to
3: również.
1: Mamy to!
4: Jezus Maria! Dzięki, Eska, to będą najlepsze urodziny jego życia.
0: A, wspominam to dobrze. Pozdrawiam Mateusza, jeśli nas teraz słucha. Bardzo dobrze się bawiliśmy. Pamela z siostrą też wygrała i tak, to taka niespodzianka była.
3: Zgadzam się!
2: Dziewczyny, no to macie odlot razem z nami!
0: Jeśli wy też chcielibyście z nami polecieć, już w poniedziałek zaczynamy kompletować załogę, tak więc bądźcie czujni, no i przygotujcie jakiś scenariusz, jak już wygracie i będziecie musieli się cieszyć.
5: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz dokąd. Odlot ściśle tajny.
0: Ale wiecie gdzie? Aplikacja Radia SK. Pobierajcie i zgłaszajcie się już teraz.
6: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.

0: bilety na www.guaranaclub.pl oraz w dniu imprezy w kasie biletowej.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.

no i fajnie, po koleżeńsku. Imagine Dragons, Sharksi, już to było od nich. To już za nami, 15 minut zostało nam do godziny 19. A dzisiaj, słuchajcie, w większości Polski była idealna pogoda na grzyby. No i pan Jacek z żoną wybrali się do lasu, ale zamiast borowików znaleźli prawdziwy skarb. Urnę sprzed ponad 2000 lat i srebrny denar rzymski. Tak sobie pomyślałem, że trochę im zazdroszczę. Nie źli z nich farciarze. Ja ostatnio, jak poszedłem na grzyby, to znalazłem dwa maślaki i kleszcza w pępku. Nie polecam, nie polecam. Yeah.

0: Talking Body w Radiu SK. 6 minut zostało nam do godziny 19. Wczoraj nasi piłkarze pokazali klasę. Tak, rozgromili groźną i nieprzewidywalną Rumunię 6-0. Ale podobno, słuchajcie, nie tylko oni zaliczyli sukces. Sukces odniósł też prezes Kulesza. A podobno tym razem nikt nie musiał go odprowadzać do pokoju.
1: Skupmy się na trenerze, a nie na mojej osobie. Dziękuję bardzo.

0: Reklama.
1: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisów UP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
2: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
8: No wiem.
7: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
8: Ej, to już przesada.
7: No co, tego poziomu nie da się przebić.
9: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
12: I po reklamie.
13: Muzyką się żyje.
14: Malik Montana powraca z nowym numerem. Raper połączył siły z 730 Hancho. Panowie mają dla nas latynoski imprezkowy numer Mami, który sprawdzi się w sobotni wieczór. Malik i Hancho wpadli ostatnio do naszego studia i jak mówią, to numer dla każdego.
15: Ta piosenka na pewno jest dla wszystkich. Dowodem na to jest to, że nie spodziewałem się nawet, że spodoba się ta piosenka wielu kolegom, po których nie powiedziałbym, żeby słuchali takiej muzyki, no a jak widać się można czasem zaskoczyć.
16: Ja bym nie klasyfikował tej piosenki w ogóle w podgatunku rap czy hip-hop, bo to jakby nic z tym nie ma wspólnego. Jest to latynoamerykańskie brzmienie, jakbym to nazwał. Ta piosenka jakby w ogóle nie jest ani hip-hopowa, ani rapowa. Ani w bicie, ani w wydźwięku, ani w strukturze utworu. Więc jest to piosenka dla wszystkich.
14: Skolim czuję oddech na piersi. Jak nic, ten kawałek, słuchajcie, gram wam za godzinę w sobotniej imprezce. Zostańcie z nami, no i pamiętajcie, że wszystkie hity zaczynają się w Esce. A Wiktor Waligura wydał nowy album. Tego młodego artystę znacie z hitu, no właśnie tego.
17: Cztery pory roku, jedna myśl. Chcę wrócić do tamtych dni. Zobaczyć wczorajszy.
14: To cztery pory roku, czyli hit, który podbił naszą playlistę w wakacje. No a Wiktor Waligura nie ukrywa radości właśnie z tego sukcesu.
18: No faktycznie jest to pierwszy raz, kiedy coś napisałem i zaśpiewałem, gdzieś poszło na tak dużą skalę. Jest to zawsze dziwne uczucie, gdy wsiadasz do samochodu, do taksówki czy do autobusu i słyszysz swoją piosenkę. Natomiast no jest to bardzo, bardzo się cieszę, że ta piosenka tak bardzo zarezonowała z ludźmi. Ja ją bardzo lubię prywatnie, lubię ją grać na koncertach, fajnie pracowało się przy niej w studiu, więc cieszę się, że ona aż tak się poniosła, ale faktycznie zdecydowanie nie spodziewałem się aż tak dużego zasięgu, jaki uda się nią osiągnąć.
14: A teraz można posłuchać całej płyty Wiktora Waligury, bo w piątek ukazał się album Krótkie historie o miłości. Artysta zaczął też trasę koncertową, promując tą płytę. Wystąpił w Warszawie, dziś wystąpi w Poznaniu, no a potem jeszcze Gdańsk, Szczecin, Katowice, Wrocław i Kraków. Minuta po 19, to jest sobotnia imprezka w Radiu SK, bawimy się. Ja wiem, że część z was spędza sobotni wieczór w pracy, ale podobno wszystko zależy od nastawienia. Tak, no bo z dobrym nastawieniem nawet weekendowa zmiana może być całkiem przyjemna. No zwłaszcza jak macie hity na czasie na głośniku. No mówię, że na czasie. Paweł Bogaj, zapraszam. Riviera teraz.

0: Prawie 14 minut po godzinie 19. Przed chwilą była Liwka, teraz Damiano Dawid. No, byłaby z nich niezła para. A gdyby nie to, że Damiano już hejtnięty.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ale no właśnie, ten dźwięk zdradził wam już wszystko. Wszystkie hity zaczynają się w SC, a teraz czas na imprezową nowość. Kaszmir wrócił właśnie do studia. Po wakacyjnej trasie grał w Chinach, w Japonii i Europie. No i chciał podziękować fanom za niesamowitą energię. No i do tych podziękowań dorzuca coś nowego. Już teraz w Radiu SK. Kaszmir, Bonafire, gramy to. Jak wam się podoba, no to pamiętajcie, że wszystkie propozycje macie na sk.pl w gorąco.

0: jest sobotnia imprezka w Radiu SK. To oczywiście był Tobi Romeo, a to jest, uwaga, numer do Radia SK.
1: 664-402-302.
0: Ja nie bez powodu podałem ten numer, słuchajcie. Można wysłać SMS-a, można też zadzwonić, ja będę odbierał, ale można też oczywiście głosówkę standardowo na SK-owego Messengera posłać. Pytam o prostą rzecz. Wasza sobota dzisiaj na plus czy na minus? Jak byście to określili? Czekam na wasze głosy. Mam do oddania SK-ową torbę, SK-ową butelkę, SK-ową smyczkę, więc na pewno każdy dostanie coś, co będzie chciał. Wpiszcie mi też SMS-em albo na SK-owego Messengera, co byście chcieli zgarnąć. No i podzielcie się. Wasza sobota na plus czy na minus? U mnie na plus, a w sumie na minus, no bo nie zjadłem obiadu, czyli na minus kaloryczny, no ale no wiadomo. W sensie na plus kaloryczny, a na minus, no to chodzę od 14 głodny.
2: Autopromocja.
3: Wiesz z kim.
2: Wiesz kiedy.
3: Ale nie wiesz gdzie.
2: Odlot ściśle tajny.
3: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
4: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Elektronik Ostrzeszów ze sprzętem AGD RTV do domu lub firmy. Elektronik Ostrzeszów. Sienkiewicza 5.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Mam ochotę na safari.
5: Na safari to trochę daleko.
6: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
5: A ile można upolować?
6: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
5: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
7: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek i tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
2: To będzie ostatnia reklama.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: I po reklamie.

David Guetta w Radiu SK. Run, run, run. Taki tytuł tej piosenki. Jeśli chodzi o hakerów, którzy zaatakowali nasze systemy. A tak to się odbywało, słuchajcie. Mogli przejąć m.in. PESEL, adresy i dane e-recept. Firma mówi około 2 milionach rekordów. Niebezpiecznie się robi. Tym razem, słuchajcie, hakerzy zaatakowali system używany przez gabinety dentystyczne. Czyli panowie hakerzy szukali dziur w zabezpieczeniu, a znaleźli w uzębieniu, no. Radio SK. Ale jazz. Kawka.

Jest bardzo fajnie, jest bardzo przyjemnie. 6 minut zostało nam do godziny 20. To jest imprezka w Radiu SK. No i teraz wszyscy fani GTA 6 zrobili głośniej Sexy Magic. To jest właśnie z nowego GTA w waszych głośnikach. Uwaga, uwaga, dzisiaj w nocy nie polecam jeździć jak w GTA. IMGW ostrzega szczególnie północną i centralną Polskę. Uważajcie, będą spore mgły. Tak więc proszę nie jeździć jak w GTA. Noga z gazu, SK głośniej, no i da się żyć.

0: Reklama. Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
1: Masz ponad 50 lat, ogromne doświadczenie, a na rozmowach o pracę czujesz się niewidzialna? Czas z tym skończyć. Katarzyna Niezgoda w książce Wracam do gry, czyli jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy, udowadnia, że dojrzałość to twoja największa broń, a nie balast. Dowiedz się, jak pokonać wiekowe uprzedzenia, odzyskać pewność siebie i podyktować rynkowi własne warunki. Kup książkę Wracam do gry i weź sprawy w swoje ręce.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
4: I po reklamie. Ostrzeszów na czasie.
5: Marta Rajewska. Sportowych emocji nie braknie. Już jutro w Kaliszu odbędzie się 45. Międzynarodowy Bieg Uliczny Ptolemeusza. Udział w nim weźmie 1200 biegaczy. Doping kibiców na pewno przyda się zawodnikom. Start na stadionie miejskim. Początek o godzinie 12. A w programie przewidziane są także biegi przedszkolaków i dla dzieci. Kciuki za zawodników trzyma Radio SK.
6: Muzyką się żyje.
7: Fani w końcu się doczekali. Dawid Kwiatkowski wydał nową płytę. To krążek pod tytułem Południe. No i z okazji premiery artysta spotkał się ze swoimi wielbicielami w Złotych Tarasach w Warszawie. Było tam mnóstwo osób, SK też, no i udało nam się porozmawiać z Dawidem Kwiatkowskim, który przyznał, że jest mocno podekscytowany.
8: Nie wiem, gdzie jestem. Tak od rana, w sensie mam świadomość, że Warszawa, tu podpisywanie płyty. Ale nie, po pierwsze nie mogłem spać, zasnąłem o 3:00, o 7:00 już musiałem się obudzić, no bo wszystkie działania w związku z tą płytą. Jedyne, co przychodzi mi do głowy, to duma i szczęście. Dumny jestem z siebie, bo ten album robiłem prawie 2 lata, a szczęście, że z tego co widzę, jest trochę ludzi, którzy chcą świętować tę premierę ze mną, tak.
7: Na nowej płycie Dawida Kwiatkowskiego jest wiele hitów, między innymi Pali się niebo, Proszę tańcz w duecie z Kają, czy Później ci opowiem w duecie z Margaret. No i ten ostatni hit wczoraj wrócił na pierwsze miejsce eskowej gorącej dwudziestki, o czym Dawid Kwiatkowski dowiedział się podczas premiery.
8: Takie widowicie niespodzianki. W sensie to ludzie, którzy głosowali. Boże, bardzo dziękuję. Kocham was nad życie. Dziękuję za każdy głos. I Gosiu, we did it. W końcu nam się udało.
7: No i gratulujemy. Głosować możecie na sk.pl, w naszych mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie znajdziecie sporo relacji właśnie z wczorajszej premiery płyty Dawida. Sam artysta szykuje się teraz do trasy koncertowej. Zagra w Katowicach, Poznaniu, Łodzi, Gdańsku, Wrocławiu i na warszawskim Torwarze, ale bilety niestety są już wyprzedane. A teraz pora wybrać reprezentanta na Eurowizję. Ruszył nabór artystów, którzy chcieliby reprezentować Polskę w przyszłym roku. Zgłoszenia trwają do 15 listopada. No i o tym, kto dostanie bilety na Eurowizję, dowiemy się najpóźniej w lutym. A sam konkurs odbędzie się w tym roku w maju w Bułgarii. Dwie minuty po 20 na zegarach. Na początek zagram hit, który osobiście uwielbiam. I nie będzie to Norbi, Kobiety są gorące. Ten numer jest na drugim miejscu moich ulubionych kawałków. Na pierwszym jest oczywiście Zalia z kawałkiem Tylko mnie kochaj, Paweł Bogaj. Witam i zapraszam kolejną godzinę. Imprezki, czas zacząć. No i dajcie znać na Messengerze, wasza sobota na plus czy na minus.
9: Trudno jest określić, czy sobota jest na plus czy na minus, bo sobota się jeszcze nie skończyła.
7: Marta, jak coś to ja kończę o 22?

0: 13 minut po godzinie 20. To jest imprezka w Radiu SK, to jest Katy Perry. Słuchajcie, sprawdziłem sobie na Instagramie. Dzisiaj Katy Perry razem ze swoim chłopakiem, byłym premierem Kanady, Justinem Trudeau, wybrali się na rzadkie wspólne wyjście. Byli na otwarciu muzeum. Może to było muzeum, wiecie, te figur woskowych. Ja byłem kiedyś w Polsce w takim muzeum i nikt nie był do siebie podobny.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Ciekawe, czy jest takie muzeum, w którym znaleźlibyśmy 730 Hancho i Malika Montanę. No na pewno kiedyś się takie muzeum otworzy, ale zanim to, no to słuchajcie, najpierw gramy nowy hit. Wczoraj panowie wpadli do eskowego studia, żeby odpalić swoją nowość. No to panie Malik Montana, proszę nie przedłużać, proszę zaprosić wszystkich.
2: Wey yo, hello, what the hello, 7:30, Hancho. Malik Montana, mami, wszyscy przy tej nutce ruszamy bioderkami, yes, sir, i się nie wstydzimy, mordo.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No to ruszamy bioderkami i się nie wstydzimy.

0: Swedish House Mafia, Legally Happiness is So Sad w Radiu SK, 20.30, o, na zegarach, idealnie. Słuchajcie, pytam was, czy wasza sobota na tak, czy na nie?
1: To u mnie to będzie sobota na plus, bo tak, siostry nie ma w domu, pojechała na studia do Opola, więc mam spokój.
0: Pozdrawiam gorąco, jak siostra wyjechała z domu, jest spokój. No, no pięknie, kochający brat, pozdrawiamy. Słuchajcie, ktoś napisał SMS-a, że dzisiaj sobota na nie, bo cały dzień remontuje mieszkanie z żoną. Pozdrawiamy i oczywiście wytrwałości. Ja mam wrażenie, że wszyscy coś remontują albo mają w planach. Donald Trump na przykład rozważa przebudowę gabinetu owalnego. Pomyślcie tylko, jakby jego głównym projektantem został Krzysztof Rutkowski. No, wtedy z tego owalnego gabinetu zrobiłby się kwadratowy. Jak nic.
2: Autopromocja. O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.

0: Tim Impala, Loser w Radiu SK. 15 minut zostało nam do godziny 21. Zróbcie głośniej. Sobota na tak czy na nie? O to dzisiaj pytam i słuchajcie, co mi się nagraliście. Proszę bardzo.
1: Cześć, u mnie sobota na tak. Właśnie zawiozłam męża na imprezę. Dziecko mi zasnęło, aby się nie obudziło, jak będziemy w domu. Jeżeli się nie obudzi, mam wieczór dla siebie. Czego chcieć więcej? Pozdrawiam. Miłego weekendu.
0: Czego chcieć więcej? Pozdrawiam gorąco. No żeby mąż o 3 w nocy nie dzwonił z tekstem: kochanie, przyjedziesz po mnie? No a jak posłucha Sydney'a i PZ-a, no może być ciężko.

0: 3 minuty zostało nam do 21. All of my love w Wesce, czyli Aben i Easy Busy. Tego numeru, uwaga, szukajcie w propozycjach do gorącej 20. Jak wam się spodobało, no to wpadajcie, głosujcie, zostańcie z Esku. Po 21. Pitbull, Chris Brown, International Love. Jak ktoś lubi, no to zapraszam. Aha.
1: Eska.

0: Autopromocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Ten weekend w Heaven zapowiada się naprawdę mocno. W piątek Young Leosia i ten hit na żywo.

0: się biletowej. To co, widzimy się w niebie?
1: I po reklamie.
2: Ostrzeszów na czasie.
3: Marta Rajewska, dobry wieczór. Czas na ostatni dziś eskowe podpowiedzi. Jutro warto wybrać się do dworku Marii Dąbrowskiej w Russowie koło Kalisza, bo tam skansen zamieni się w krainę dyń i jesiennych smaków. W programie m.in. prezentacja stoisk i potraw kół gospodyń wiejskich, konkurs na najsmaczniejszą potrawę z dyni, a także potańcówka. To wszystko rozpocznie się o godzinie 13.
4: Muzyką się żyje.
5: Jeremi Sikorski zdradził, jak poznał swoją żonę. Napisał o tym piosenkę, artysta wydał nowy numer A Jak, który opowiada o początkach ich znajomości, a Jeremi zobaczył Adę w telewizji.
6: W momencie, w którym oglądałem Top Model, zobaczyłem twarz Ady pierwszy raz na ekranie i wtedy poczułem coś takiego, kurde.
7: Serce zabiło mocno.
6: Tak, jestem prawie pewien, że się kiedyś spotkamy i będzie z tego coś więcej. I udało mi się, napisałem do Ady na Instagramie, udało mi się zdobyć jej numer. Zadzwoniłem, spotkaliśmy się na kawę, no a reszta to już historia.
5: Jak coś, panowie, to już nie dzwońcie, ani nie piszcie do pani Ady. Ta historia zakończyła się ślubem, a jakim się żyje po ślubie?
6: Słuchajcie, no ja się czuję bardzo dobrze. Uważam, że to jest taki piękny czas w momencie, w którym już powiecie sobie tak, we dwójkę, i macie taką pewność, że w dobrym tego słowa należycie do siebie, to daje duży taki komfort psychiczny i zawsze miło wracać do domu do kochającej cię osoby.
5: No pewnie. Nowy numer Jeremiego Sikorskiego czeka w propozycjach do gorącej dwudziestki na sk.pl. Ale się rozmarzyłem. Słuchajcie, już za tydzień, w sobotę, powróci letnia imprezkowa atmosfera. Możemy się poczuć jak na Ibizie, bez wyjeżdżania z Polski. Przed nami kolejna odsłona Resistance Poland, czyli klubowej imprezy, która zagości w Ergo Arenie w Trójmieście, a na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. To cykl imprez dla miłośników klubowych brzmień, który objeżdża cały świat od Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję. No a w tym roku po raz drugi zatrzyma się w Polsce. To zdecydowanie był wieczór Madonny, królowa popu, wielką triumfatorką gali MTV Video Music Awards, która odbyła się w Los Angeles. Madonna miała 13 nominacji, a z imprezy wyszła aż z 7 nagrodami. Wygrała między innymi w kategorii artystka roku. Bardzo dobrze też wieczór skończył się dla K-popowego boys bandu BTS. Grupa dostała aż 3 statuetki, 2 powędrowały do Ariany Grande, a wśród nagrodzonych znaleźli się także m.in. Bad Bunny, Olivia Rodrigo czy Bruno Mars. No, z pustymi rękami do domu nie wróciła także Taylor Swift. Artystka odebrała 3 statuetki, stając się najbardziej utytułowaną gwiazdą w historii MTV Video Music Awards.

też mógłbym przyjąć jedną z taką ze statuetek, na przykład za zostawanie w pracy do 22. Myślę, że przydałoby mi się. Paweł Bogaj, zapraszam na imprezkę. Ja wasza sobota na tak czy na nie, na plus czy na minus? Dajcie znać, mam gadżety.

0: No taki tytuł. Taki tytuł ma ten numer 15 minut po 21. To oczywiście była Lady Gaga, ale pytaliście mnie przed chwilą, co to za numer grałem w tej piosence, było słychać taki fajny saksofon. To jest nasza nowość, słuchajcie. Ten numer wyszedł 2 tygodnie temu. My już go gramy od jakiegoś czasu. Jamie Miller, niech ja sobie sprawdzę, bo to jest nowy tytuł. Baby Doll. Baby Doll. Taki tytuł nosi ten kawałek. On jest nówką sztuką. Ja się też jeszcze uczę, ale bardzo fajnie wsiada. Czekam na wasze wiadomości. Sobota na plus czy na minus. Nagrywacie się na eskowym Messengerze. Proszę bardzo, odbieram jeden z telefonów.
1: Hej Eska, u mnie zdecydowanie na plus. Właśnie skończyłam pracę i była premia od szefa. Pozdrawiam.
0: Hej, moja droga. No to ja też dorzucam nasze eskowe gadżety. Będzie premia od Eski. Ktoś jeszcze? Halo, halo.
2: Sobota jednak zdecydowanie na plus. Właśnie kończę pracę po 12 godzinach i pora się zrelaksować w kinie. Jedyne, co mnie zastanawia, to, że akurat idę na lalkę. Człowiek kiedyś uciekał, jak mógł, przed tą lekturą, a teraz sam dobrowolnie idzie zobaczyć film. To już jest chyba starość.
0: Pozdrawiam również gorąco. Ja jak byłem młody, to nigdy nie uciekałem. Zawsze chodziłem w sobotę na lalki.
3: SK.

ten numer Wasted, tak się nazywa, proszę sobie zapamiętać, bo on mi brzmi trochę jak leniwe wakacje. Gramy takie numery, 31 minut po 21, proszę zrobić głośniej, to jest sobotnia imprezka w Radiu SK. Jeśli chodzi o ten numer, on brzmi trochę jak wakacje, a jeśli chodzi o wakacje, no to siatkarze odpoczywają. Wilfredo Leon po zdobyciu złota na Mistrzostwach Europy spędza zasłużone wakacje z rodziną, łowiąc ryby z łodzi. Ja widzę pewną nieścisłość, jeśli chodzi o to zdjęcie, bo on łowi te ryby wędką. A jak jest siatkarzem, no to chyba powinien łowić siatką. Radio SK. Chyba, ja się tam nie znam na rybach.

0: Odpaliłem w studiu radiowym telewizor. Tak, wiem, to się gryziemy. Radio, tu telewizor. Ale odpaliłem ten telewizor i słuchajcie, Speedway pokazują, jak jeżdżą na motocyklach. Na pewno Jankes i Wiktor Brzozowski siedzą i oglądają, więc pozdrawiam gorąco. I tych wszystkich, którzy interesują się tym czarnym sportem, ja przez chłopaków właśnie zacząłem się troszeczkę interesować. Ale przez chłopaków też się zacząłem interesować odlotem ściśle tajnym, słuchajcie, no bo nasza eskowa ekipa zabiera was, no właśnie, nie wiadomo gdzie. Pobierajcie aplikację Radia SK i zgłaszajcie się na odlot ściśle tajny. Już w poniedziałek do kogoś z was dzwonimy. Ja sobie teraz włączyłem i przeglądam wasze zgłoszenia do naszego odlotu. Ja uwielbiam oglądać zdjęcia naszych słuchaczy, bo ja wtedy ich poznaję. Ja widzę, z kim mam do czynienia. To są wspaniali ludzie. Na przykład widzę zgłoszenie, gdzie szef chce zabrać swojego pracownika. No, bo to jest cudowny człowiek. No, polecam.
1: Kierunek niespodzianka. Odlot ściśle tajny. Tylko w Radio SK.
0: Słuchajcie, teraz czas na powtórkę z francuskiego. No kto wie, może na ten odlot polecimy do Francji. Hello.

Panie Mrozu, wszystko co fajne, szybko się kończy. Mrozu, Kacperczyk, wszystko czego chciałem w Radiu SK. Powtarzam, bo to jest najlepsze Radio SK do imprezkowania. Jeśli chcielibyście zostać z SK, polecam gorąco. Będziemy wam grali bardzo, bardzo imprezkowo. Bawcie się grzecznie, kochani. Paweł Bogaj. Kłaniam się, jest tu. A oczywiście Radio SK polecam. SK.

Dneska o Střešu. I've been fighting.